0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: No, to na trzy. Raz.
3: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
4: Rozmowy o książkach i wokół książek, nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania w każdą sobotę o godzinie 11.
5: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
6: Każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
7: Bo to normalne o tej porze, tak. Raz lepiej, raz gorzej.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
3: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.
4: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
5: Krótko o klasyce. W każdą niedzielę o 9.30. Daj się zaczarować dźwiękom.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo.

0: Autopromocja.
1: No, to na trzy. Raz.
2: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
3: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
4: Seks Afera.
5: Ej, sorry, stary. Przestaniesz mi kopać w fotel?
6: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
5: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
6: No, zaraz ja cię k***, tak, że się w filmie
5: ciekawe.
6: Pojawisz. Pojawisz się w filmie.
5: Ciekawe!
7: Lecisz tam na dół do popcornu.
5: No dawaj! Afera w kinie!
8: W każdą sobotę o godzinie 18:00.
9: Jezu, gdzie jestem?
10: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18:00, niedzielę, 17:00. Sabotaż i wiesz.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.
11: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify. Paperback
2: Writer. Rozmowy o książkach i wokół książek. Nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania. W każdą sobotę o godzinie 11.
3: Zaglądam za kulisy teatrów instytucjonalnych i ofowych. Relacjonuję premiery i festiwale. Rozmawiam o znaczeniu i problemach współczesnego teatru. Odsłuch teatralny. W co drugą sobotę o 16:00.
4: Przepraszam, co to za tramwaj?
5: To Soul Tram. Get down!
6: Soul, funk, trochę bluesa i sporo brzmienie retro. W każdą niedzielę o 13:00. Get down! Soul Tram!
7: Wieczornik w Radiu Afera.
8: W niedzielę po godzinie 20:00.
7: Na wieczorne opowieści utkane z dźwięków i słów zapraszają Paulina Franckowie,
8: Szymon Świerski
7: i zespół Wieczornik.
0: Autopromocja. Reklama.
9: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama.
10: Radio Afera 98,6 MHz.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Dzień dobry, minęła godzina 9 w Radiu Afera, a to oznacza, że rozpoczynamy aferanek. Drugi dzień maja. Wczoraj też był taki majowy aferanek od 9, więc ja mam wrażenie, że dzisiaj jest niedziela. Nie wiem jak ty.
2: No rzeczywiście coś w tym jest. I jeszcze w dodatku wczoraj było cały dzień wolny, więc też tak miałem w głowie, że dzisiaj niedziela, a potem... Jednak jeszcze nie.
1: A trzeba pamiętać, że dzisiaj sobota i w takim składzie tą sobotę rozpoczniemy. Jeremi Kwiecień za konsoletą realizatorską i przed mikrofonami
2: Jan Felcyn
1: i Tymoteusz Powęzowski. Zygmunt, Anatol, Witomir, Borys, Walenty, Walter i Zoe między innymi mają dzisiaj imieniny. Życzymy wszystkiego najlepszego. No i mamy ciekawe święta dzisiaj także do obchodzenia.
2: Tak, jak słuchałem Fisza, który śpiewał Kładę łeb na mięciutką trawę, to mi się skojarzyło, że chyba pogoda się dzisiaj do tego perfekcyjnie nadaje i nadaje się również do tego, żeby świętować między innymi Dzień Grilla. Mm-hmm. A także, uwaga, to teraz jest coś takiego jak Światowy Dzień Nagiego Ogrodnictwa. To ja nie wiem, czy ktoś to chce w ogóle świętować, ale jest dzisiaj takie święto. Ale mamy też święto Międzynarodowy Dzień Harry'ego Pottera. O. Ciekawe, dlaczego akurat dzisiaj.
1: No ja też jestem ciekaw. Myślę, że jakieś dobre wyjaśnienie jest. Tak mi się wydaje. Ja nie czytałem książek, nie ukrywam, obejrzałem filmy i nie wiem, czy to ma jakiś bezpośredni związek.
2: No właśnie tutaj doczytałem, że to podobno po prostu ogłosił premier Wielkiej Brytanii David Cameron akurat ten dzień.
1: No proszę.
2: Czyli oni mają Dzień Harry'ego Pottera, a my mamy oczywiście Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, a dzień przez... Jakby w powiązaniu z tym dzisiaj również jest Dzień Polonii i Polaków za granicą, to jeżeli są tacy, którzy tak się przywiązali do afery, że nawet wyjechawszy już z Polski nadal jej słuchają, to bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiamy.
1: Tak, i jeśli na przykład jesteście takimi osobami, no to zachęcamy do kontaktu z nami. Telefon działa. Działają też oczywiście nasze strony, nasze maile. O, tak to się nazywa, strony mailowe. Jezu, to trochę jakbym był w poprzednim wieku jeszcze.
2: No tak, ale to możesz również powiedzieć, że można pisać na przykład pod profilem mediach społecznościowych.
1: Można pod profilem, można na aferanek@afera.com.pl i tam bardzo chętnie posłuchamy waszych historii, jak to się stało, że znaleźliście się poza naszym pięknym krajem, a my sobie rozpoczniemy pięknym hymnem majówki, myślę, wypłaty przede wszystkim, to najważniejsze, i także urodzinowym hymnem, bo pan Lech dzisiaj obchodzi to właśnie święta.

0: bardzo lubię tą ciekawostkę, że Lech Janelka napisał tekst do tej piosenki i poproszono o to, żeby napisał hiciora. No i wziął i napisał.
1: I jeszcze w dodatku ludzie polubili.
0: No właśnie, to jest cały sekret. 72 lata obchodzi dzisiaj Lech Janerka. Wszystkiego najlepszego.
1: Wszystkiego najlepszego, a jeżeli ktoś myśli o nieco innych klimatach muzycznych i chciałby takich klimatów posłuchać, w tym przypadku konkretniej jazzu, to mamy dla was konkurs. Konkurs, w którym rozdajemy jedną podwójną wejściówkę na koncert Benjamin Lackner Quintet z udziałem Macieja Obary, a więc słynnego polskiego saksofonisty jazzowego właśnie. I ten koncert z 9 maja, czyli jest jeszcze czas, żeby sobie ustawić rzeczy na przyszły weekend tak, żeby móc trafić właśnie na ten koncert. No a żeby zawalczyć o taką wejściówkę, to oczywiście trzeba do nas napisać.
0: Zgadza się, napisać SMS-a, numer dobrze wam znany, 7148, prefiks afera. Wasze imię i nazwisko musi być w nim koniecznie zawarte. Koszt SMS-a tradycyjnie złotówka i 23 grosze. To was będzie kosztować. No i co najważniejsze, no trzeba jakieś pytanie ładne zadać. My zadajemy pytanie takie, jako że jest Światowy Dzień Grilla, rzekłbym nawet światowy, no nie jest światowy, pewnie polski. No dobrze, no to Dzień Grilla jest, powiedziałbym nawet Weekend Grilla jest, no to w takim razie was prosimy o najciekawsze, najdziwniejsze może rzeczy, które na grilla kłaść lubicie. Czy to są jakieś niestandardowe podprawy? Może na przykład. Czekamy na takie zgłoszenia. 7148, prefiks afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedź właśnie na to pytanie. Złotówka i 23 grosze. To bardzo ważne, żeby wszystko było jasne. Po prostu.
1: Tak, no i macie jeszcze tak pewnie spokojnie ponad godzinę, żeby tego SMS-a wysłać.

0: Autopromocja.
1: No, to na trzy. Raz.
2: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
3: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
1: Dzień jest silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
4: Rytmiczna wycieczka po wielogatunkowej Polsce. Od pomorskich szant do góralskich melodii z przytupem. Od mazurskiego folku przez regową lubelszczyznę do hip-hopowego Śląska z krótkim przystankiem w Poznaniu na solidną dawkę rocka. Polski punkt słyszenia w każdą niedzielę od 16 w polskim eterze na 98,6.
5: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: No to teraz przechodzimy do pierwszej nowości muzycznej, którą dzisiaj dla was mamy. No i tak jak sobie patrzę na tytuł tego utworu, to sobie myślę, że można by tak nieco zmienić wszystkie początki bajek. Ze siedmioma górami, ze siedmioma lasami i ze siedmioma sosnami.
1: Trochę tak, ale z drugiej strony pamiętajmy, że coraz więcej lasów w Polsce to są lasy sosnowe, więc można to jakoś tak połączyć. Za siódmym lasem sosnowym na przykład.
0: O, to, ale to teraz musiałby, albo na przykład za siódmą sosną w siódmym lesie sosnowym.
1: O, a to już tak precyzujemy. No to, to ambitnie powiem podejście do
0: bajek. Robi się taka sosnowa incepcja trochę.
1: Tak. No i wtedy siódmy listek, siódma kora, prawda? Takie, tak możemy wyliczać się dalej. Natalia Marczuk i Mateusz Gędek połączyli swoje siły, żeby nagrać właśnie ten utwór Siódma Sosna, który jest już możliwy do głosowania na naszą przyszłotygodniową aferze. Z tym wczoraj w propozycjach wystąpił. No to my tylko teraz tak przypominamy. Za siódmą sosną ten utwór się znalazł.
0: Dokładnie tak, a to jest utwór, który co ciekawe powstał podobno podczas nocnej jazdy rowerem. To niedługo, jak będą takie upały w Polsce, to może się tak zdarzyć, że najmilej będzie właśnie rowerem jeździć nocą, ale póki co pogoda zachęca z pewnością też do tego, żeby choćby teraz wziąć ten rower i pójść w teren, no a można mieć na słuchawkach właśnie ten utwór.

0: za każdą z chwil, gdy jesteś tu, za każdy śmiech, spełniony sen mój, wciąż wracasz mi jak letni wiatr. Znów serce drży, gdy widzę twój świat. Za każdą z chwil, za każdą noc, to twoja bliskość daje moc. Gdy jesteś tu, mogę dalej iść, bo tylko z tobą chcę ze źródła życia pić.
1: Gdy patrzysz tak, zamysł zatrzymasz czas. Twojego wzroku pragnę wciąż, wystarczy krok, by poczuć żar, bo między nami rośnie blask. Za każdą z chwil, za każdą noc, twoja bliskość daje moc. Gdy jesteś tu, mogę dalej iść, bo tylko z tobą chcę ze źródła życia pić.

0: Gdy tańczy świat, a serce gra, znów wraca mi twój ciepły śmiech. Chcę tylko być przy tobie tu i każdą noc zatrzymać też.
1: Za każdą z chwil, za każdą noc, to twoja bliskość daje moc. Gdy jesteś tu, mogę dalej iść, bo tylko z tobą chcę ze źródła życia pić. Łania Myślnicka, dziękujemy. To był kolejny epizod z cyklu Cała Polska czyta adresom. Tym razem przeczytaliśmy, melorecytowaliśmy tak właściwie utwór Za każdą z chwil po zmroku. To był wybór Janka tutaj. Ale tak. Jesteś spięty, tak? Ja, aż tak cię utwór spiął?
2: Nie, to wiesz, to trzeba obniżyć głos, żeby to było tak profesjonalnie i tak dalej.
1: Myślałem, że to trema sceniczna.
2: Nie, ale tak czytałem i zacząłem się zastanawiać nad niektórymi figurami retorycznymi w tym tekście, muszę przyznać.
1: Naprawdę? Ja mam tak często, co tydzień właściwie.
2: No widzisz, to za rzadko jestem na poranku po prostu weekendowym.
1: Zapraszamy.
2: No, bo jeżeli ktoś jest tu, a może jednocześnie dalej iść, to już go nie ma chyba tu, nie?
1: Powiem ci tak, ja
2: nie, już nie analizujesz.
1: Ja kończyłem podstawówkę, nie fizykę. Może to jest bardzo głębokie przemyślenie na temat relatywności ruchu w przestrzeni, na temat trójwymiarowości, czterowymiarowości, tak naszej ludzkiej, powiedzmy.
2: Okej, okay, ale to jak chcesz zaprząc do tego pana Einsteina, to ja nie wiem, czy to jest na majówkę temat.
1: No to prawda, ale no cóż, to ty wybierałeś ten tekst, więc ja tu mogę wszystko tak ładnie na ciebie teraz zepchnąć.
2: Rozumiem, rozumiem.
1: Więc to ty tutaj ludzi na majówce zmuszasz do myślenia o różnych fizykach, nie fizykach, staniu w miejscu, zostawaniu, nie wiem, nie znam się.
2: Dobrze, to może po prostu zróbmy sobie chwilę wolnego.

0: No to trochę szaleństwa wprowadziliśmy na antenę, także za sprawą dziwnych przemyśleń na temat bycia i niebycia na tym świecie albo w jednym miejscu, więc trochę kalendarium zarzucimy. Ja znalazłem na przykład ciekawą datę, że w roku 1895, 2 maja, pan Bolesław Prus, a.k.a. Aleksander Głowacki, zakończył pisanie powieści historycznej zatytułowanej Faraon.
1: O proszę.
0: Bardzo potem także ciekawy film z tego został zaadaptowany.
1: Kultowa rola Jerzego Zelnika.
0: Tak, dokładnie. Filmie. I to wszystko zaczęło się w roku 95. Dobrze.
1: Znowu coś kombinujesz z tym byciem w różnych czasach.
0: Cyferki wiskaczą jeszcze po ekranie. To jest najgorsza rzecz z tego wszystkiego. No naprawdę, jak się śmiejemy. Może pan redaktor powie, co ciekawego się wydarzyło na świecie, co?
1: Ja czy jeszcze nie? Z takich ciekawostek, co mi wpadło w oko, to na przykład to, że dzisiaj imieniny obchodzą Suwałki, bo 2 maja 1720 roku król August II Mocny nadał prawa miejskie właśnie Suwałkom.
0: Ale powiedziałeś imieniny?
1: Tak, tak się mówi, że miasto ma imieniny, kiedy są jego rocznica nadania praw miejskich.
0: To powiem ci szczerze, że tego nie słyszałem. Myślałem, że to po prostu, że po prostu się obchodzi. Takie nadanie, święto nadania praw miejskich i tyle.
1: No tak, tak, ale słyszałem też właśnie taką formę i bardzo mi się to spodobało, więc zapamiętałem.
0: Bardzo ładna forma.
1: Jak jesteśmy przy tej filmografii polskiej, to też w 1988 roku premierę miał film King Size. Reżyserii Juliusza Machulskiego, a to przecież jest też kultowy film i wiele tekstów z niego do dzisiaj gdzieś tam lata w kulturze.
0: No, myślę, że kobieta mnie bije, jak on żyje, to my też możemy. No tak, można z kilka wymienić. Czy to bardziej niż killer, czy mniej, to już tutaj rozstrzygać nie będziemy, ale na pewno obok można postawić.
1: No tylko, że ja mówię o King Size'ie. A nie o killerze.
0: Oje, nie, a czekaj, ja teraz jeszcze King Size pomyliłem z, z Sex Missją.
1: I z killerem.
0: No nie, nie, killera to chciałem obok tego postawić. Jejku, faktycznie. No to z King Size'u. Oj, a to trudniej jest, to trudniej mi. No, nie, wiem, Mucha na dziko.
1: O,
0: Mucha na dziko. Tak. To jest zapamiętane na zawsze.

0: No, to na trzy. Raz.
1: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9.30. Witam Was w kolejnym singlu na raz. Audycji, w której staram się pokazać, że za wielkimi hitami często kryją się jeszcze większe historie. Album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me zespołu The Cure ukazał się w 1987 roku i dotarł na 35. miejsce listy Billboard, sprzedając się w ponad milionie egzemplarzy w Stanach Zjednoczonych. Z płyty pochodziły pierwsze w historii zespołu single, które trafiły na listę Billboard Hot 100. Why Can't I Be Me na 54. miejscu oraz Just Like Heaven na 40. Nazwa albumu i dominujący czerwony motyw był reakcją Roberta Smitha na presję. Nawiązywały m.in. do jego koloru szminki, a sam artysta podkreślał, że chciał wywołać reakcję emocjonalną u odbiorców. Widząc ich reakcję, wiedział, że osiąga zamierzony efekt. Tekst Just Like Heaven oparty jest na wspólnym wyjeździe Roberta Smitha i jego ówczesnej wybranki Mary Poole nad wybrzeże południowej Anglii, który stał się inspiracją dla charakteru utworu. Był on dla niej swoistym prezentem, częściowo nawet zaręczynowym, a wiele utworów z albumu odnosi się właśnie do Mary. Chociaż Robert Smith niechętnie odnosił się do porównań i rywalizacji w muzyce, uznając je za absurdalne, to gotów był przyznać, że Just Like Heaven to jedna z najlepszych rzeczy, które kiedykolwiek napisał. Teledysk do utworu inspirowany był stylistyką filmu Nieustraszeni pogromcy wampirów Romana Polańskiego. Przedstawia on onirystyczną historię miłości i pocałunku tak intensywnego, że niemal zabija bohatera, z wizualnymi odniesieniami m.in. do Beachy Head. W klipie pojawia się również Mary Poole. Smith chciał, aby wystąpiła w nim kobieta przypominająca postać ze snu, a wybór padł na nią, ponieważ czuł się przy niej najbardziej naturalnie i nie chciał niczego udawać. To także pierwszy teledysk, w którym wszyscy członkowie zespołu ubrani są na czarno. Aby stworzyć materiał na Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, Smith narzucił sobie rygorystyczny tryb pracy. Przez 15 dni każdego miesiąca zmuszał się do regularnego komponowania. W trakcie tego okresu powstały akordy i melodia, które stały się głównym fundamentem utworu Just Like Heaven. Choć późniejsze single Love Song i Friday I'm in Love osiągnęły wyższe miejsca na listach przebojów, to właśnie Just Like Heaven okazał się przełomem dla zespołu w Stanach Zjednoczonych i bywa określany jako, przynajmniej z amerykańskiej perspektywy, jeden utwór The Cure, który zna niemal każdy. To wszystko ode mnie. Do następnego singla. The Cure na raz.

0: Wysłuchaliśmy singla Just Like Heaven zespołu The Cure. Do usłyszenia za tydzień w sobotę o 9:30.
1: No, to na trzy. Raz.
0: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
2: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.

0: skandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
1: Seks Afera.
2: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15:00.
3: W niedzielę o 19:00.
4: Idź na podróż do bliskich nam krajów.
5: Ukłon się zaprosi na miejscu pana służb.
6: Audycja Alternatywne Rambory.
7: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Tak.
1: No nie, to nie można tak nie
0: ale, ale takie zawieszenie czasami jest właśnie po to, żeby wymusić na publice na przykład, żeby dopowiedziała to na koncercie. O.
1: A, myślałem już, że powiesz takie, że tego nie trzeba dopowiadać, że tak subtelnie na antenie jeszcze takiego przytyczka dasz. Ale dziękuję, że tego nie zrobiłeś. Bardzo miło z twojej strony. My przypominamy wam o tym, że cały czas mamy konkurs. Mamy jedną podwójną wejściówkę na Benjamina Lakera i Macieja Obarę. To jest jazzowy taki... chciałem powiedzieć duo?
0: Quintet.
1: Quintet, o, tak.
0: To jest quintet.
1: Bo zgubiłem gdzieś tutaj tę informację. Quintet w sobotę, czyli 9 maja, będą oni grali w Blue Note, więc jeśli lubicie jazz albo chcielibyście jazz poznać, to jest dobra opcja wybrać się do Blue Note'a, pięknego klubu i zgarnąć tę wejściówkę podwójną. Żeby to zrobić, wystarczy na 7148 wysłać SMS-a z prefiksem afera, waszym imieniem oraz nazwiskiem i odpowiedzią na pytanie konkursowe, czyli takie niepowiązane za bardzo z jazzem, ale powiązane z dzisiejszym dniem, czyli jakie najdziwniejsze, najciekawsze potrawy lubicie wrzucać na grilla, zjadać się z grilla. Czekamy na wasze zgłoszenia.
0: Dokładnie tak. No i nie wiem, może to jest taka pora, że już ktoś postanowił na przykład na śniadanie rozpalić grilla. To może wystarczy tylko przejść z salonu na taras i spojrzeć tam, co tam leży na tym ruszcie i stwierdzić, o, to jest ciekawe, to opiszę.
1: A może nawet grill nie zgasł przez całą noc. Majówkę trzeba obchodzić w sposób intensywny.
0: To już jest poważne wyzwanie logistyczne, bo to chyba trzeba jakieś, nie wiem, warty albo dyżury przy tym grillu pełnić.
1: No tak, to już jest wtedy zaangażowanie większej komórki społecznej.
0: To ja nie wiem, czy tam nawet jakieś komitety wartowe, a nie kolejkowe muszą się tworzyć.
1: No, myślę, że tak. Lista społeczna musiałaby się utworzyć.
0: To jeżeli ktoś miał taką wartę i postanowił chwilowo oddać się drzemce, a chce się go obudzić, to może być tak, że nada się do tego nasza kolejna nowość muzyczna, bo jak sami twórcy mówią, to jest szybki, mocny i angażujący numer.
1: Tak jest. My tu z przytupem z nowością od Fall From Ashes. Utwór zatytułowany jest Static.

0: Janek powiedział w międzyczasie, że wszystko można powiązać z grillem. Każdy temat, jaki tylko padnie na antenie. Więc ja chciałbym Kubę Kogotkiewicza, który przyszedł nam tutaj o sporcie opowiedzieć, zapytać, jak tam grillowanie?
1: Zależy jakie grillowanie, bo jeśli takie na stadionie, to będzie dzisiaj o 14 na Zuzlu w Poznaniu, jak najbardziej zachęcam na mecz PSR tu Poznań z Haskrzydlewską Orłem Łódź, więc tam w przeciwnym zespole jest zawodnik, który jeszcze w ubiegłym roku jeździł dla poznańskich Skorpionów, ale no w tym roku nie miał okazji dostać szansy w składzie, więc starcie jak naprawdę na jak najbardziej będzie ciekawe, bo to jest druga szansa, żeby Skorpiony zdobyły swoje drugie zwycięstwo w tym sezonie po ciężkim starcie sezonu, no i po przednim zwycięskim meczu ze Stalą Rzeszów.
0: Jeszcze tylko poruszyć taką jedną cegiełkę i faktycznie wszystko da się do tego grilla połączyć. Ale jak z grillem normalnym, dobra? Wszystko?
1: Ja nie to ja u mnie pierwszy grill dopiero będzie dzisiaj.
0: Okay.
1: Ale jak zadawaliście pytanie konkursowe, co najdziwniejsze energia, to ja chyba nie mam takich rzeczy. Ja jestem taki w miarę klasyczny.
2: Tradycjonalista jest.
1: Tak, jeśli chodzi o grilla, to chyba tak.
0: Słuchaj, może ludzie, którzy słuchają jazzu, mają takie bardziej też specyficzne podejście do tego, co dają na grilla, więc może się dowiemy jakichś ciekawych rzeczy, które można na tego grilla kłaść. Ja na przykład słyszałem o bananach.
1: Banany z grilla?
0: Takie pieczone, no.
2: Tak, to jest bardzo dobre, ja to jadłem kiedyś. Muszę powiedzieć, że to jest spoko.
0: Gorzej, że teraz podpowiedzieliśmy, więc banany już się nie będą liczyć. A widzimy, kiedy kto wysyła te SMS. Będziemy sprawdzać, czy podpowiedzieliśmy, czy nie. Dobra, to w każdym razie oficjalnie już możemy zacząć segment sportowy. Dzień dobry jeszcze raz.
1: Dzień dobry, tym razem już o sporcie, tak?
0: Tak.
1: Na pewno?
0: To co, jeszcze raz powtórzysz o żużlu, tak?
1: Nie, już o żużlu nie ma co mówić, ale mogę zacząć od darta.
0: Podawaj od darta, bo ja lubię, jak ty zawsze takie dziwne, nietypowe, mniej znane dyscypliny sportowe wybierasz.
1: Tak.
0: Proszę cię bardzo.
1: Jest taki znany gracz, mistrz świata z poprzednich lat, jeden z najlepszych zawodników na świecie, Michael van Gerwen. No i jeśli chodzi o to, Holender regularnie odwiedza bary, no bo jest darterem, a dart to taka dyscyplina bardziej, jeśli chodzi o kwestie, no bardziej taka barowa.
0: Trochę jakby piłkarz regularnie przychodził na stadion.
1: Dokładnie tak. No i sytuacja

0: ktoś ciebie atakuje. Takie, i u mnie się takie rzeczy nie dzieją, ale sytuacja też... Wiemy, jak takie potencjalnie majówkowe zabawy mogą się kończyć, więc... Tutaj zostało zakończone to szybkim uderzeniem w twarz, ale później został przeproszony, więc rozeszło się bez żadnych większych dramatów i wybuchów.
1: Myślę, że nikt by nie chciał być uderzony w pracy.
2: To zawsze lepiej niż jakaś taka kontuzja w stylu, kto to miał? Kanizares chyba, tak? Że się poślizgnął w łazience i flakon z perfumami rozbił i ten flakon przeciął mu któreś ścięgno, to jakby kufle poszły w ruch, to też mogłoby być nieciekawie.
1: Ja jestem ciekaw, jaka jest najbardziej podatna dla dartera część ciała, która jest jakby najgorzej, żeby coś się z nią stało. Palce, czy...
0: No, bardziej bym chyba myślał, że wiesz, że łokieć.
1: No nie? Właśnie, też
0: z tego ruchu tak... rzucającego, no, to tak...
1: Pytanie, czy jesteś w stanie rzucić z unieruchomionym łokciem, czy jesteś w stanie jakoś inaczej chwycić?
0: Tak, lotkę możesz jeszcze jakoś inaczej chwycić, ale bez z unieruchomionym łokciem to tak trochę od dołu jakoś, od góry, tak z prostą ręką ciężko stwierdzić.
1: Ale skoro znamy łokieć tenisisty, jestem ciekaw, czy jest, nie wiem, ścięgno dartera, czy na przykład palec dartera, że go ich bolą po latach już.
0: Nie zastanawiałem się nad tym, ale zazwyczaj darterzy, jak mówimy o jakichś takich kontuzjach już wiekowych, to zazwyczaj kwestia pozycji, to może tam trochę plecy ich bolą, właśnie bark, ręka, gdzieś łokieć i raczej gdzieś tego typu rzeczy, ale nie podejrzewam, raczej
1: to, to
0: nie
1: już,
0: ma kontuzji.
1: To już jest coś, że bark dartera to by może być nowy projekt.
0: Bark dartera to tak... Tak no, niekoniecznie patrząc na to, jak rozpoznawalny jest dart na naszej planecie, to jeszcze bym powstrzymał się. Może kiedyś, jak Polak zostanie mistrzem świata, to w Polsce wprowadzimy bark dartera albo ramię dartera jako kontuzję.
1: No, czemu nie? Czekamy. Co jeszcze w świecie sportu? Bo widzę, że o żużlu raz powiedziałeś, ale żużel jeszcze wróci tutaj.
0: Tak, tym razem już nie o grillowanym żużlu, tylko o żużlu, jeśli chodzi o to, że już dzisiaj o godzinie 19 rozpoczyna się cykl indywidualnych mistrzostw świata na żużlu. Między innymi Bartosz Zmarzlik będzie po raz kolejny walczył o swoją szansę, aby zdobyć kolejny złoty medal indywidualnych mistrzostw świata. To w Landshut, w Niemczech, więc po sąsiedzku. Jeśli ktoś jeszcze będzie w stanie sobie jakoś zdobyć bilety i może zdążyć na 19, to zapraszam jak najbardziej do obejrzenia. Patrząc na to, że może być to bardzo ciekawy sezon, ze względu na zmianę regulaminu trochę technicznego, opony teraz są dętkowe i dodatkowo więc... może tu urozmaicić, bo Bartosz Zmarzlik też nie jest w czytałej formie na ten moment, a Brady Kurtz, czyli Australijczyk, który w ubiegłym sezonie walczył ze Zmarzlikiem do samego końca i przegrał jednym punktem, no jest w tej formie na ten moment dużo lepszej. Więc początek sezonu może być ciekawy, ale Bartosz Zmarzlik już pokazywał, że on nie musi wygrywać. Ważne, żeby dojeżdżał w finale i zostaje mistrzem świata. Jakoś tak to wychodzi.
1: No, to jest trochę jak sytuacja Hamiltonowa przez długi czas w F1. Nie. Ale Polak.
0: Tak to nie porównujmy, bo nie? Teraz możemy to porównywać już za czasami przyszłymi, patrząc na Formułę 1, która powróciła. No to zakończyliśmy pierwsze kwalifikacje po miesięcznej przerwie. Wczoraj wspominałem, że wróciliśmy, zmieniły się trochę bolidy. No i już mamy pierwszą zmianę, no bo na pierwszych dwóch miejscach nie są Mercedesy, a bolid w kolorze Popeye. Lando Norris ze zwycięstwem w kwalifikacjach do sprintu, więc jak najbardziej na drugim miejscu dopiero Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, a na trzecim miejscu Oscar Piastri, więc powoli bardziej to wygląda, jakby McLaren z ubiegłego roku się obudził. Natomiast Lewis Hamilton w barwach Ferrari, trzeba się trzymać, na siódmej pozycji. Charles Leclerc Ferrari na czwartej pozycji, więc Ferrari również jest szybkie po tej miesięcznej przerwie. Nic nie zepsuli i dalej na szczycie są klasyczne trzy zespoły, czyli McLaren, Ferrari i Mercedes.
1: To jeszcze bardziej mnie niepokojem przepełnia, co się stanie z Ferrari później, bo ja nie wierzę w to, że Ferrari może tak sobie suchą stopą przejść przez cały sezon. No nie, no to się nie dodaje.
0: Nie, no przejdą. Przejdą, zobaczymy tylko, na którym miejscu przejdą, tak? Bo możemy sobie gdybać, że Lewis Hamilton...
1: Ale tak bez głupich decyzji strategicznych, bez dziwnych wypadków.
0: Nie, nie, o tym na spokojnie. Regulacje techniczne dalej istnieją, więc w momencie, w którym dojeżdżasz do końca prostej, twoja moc silnika spada, bo bateria się rozładowuje i tracisz prawie 100 km na godzinę, tak? To dalej jest możliwością, że potencjalnie kogoś wystrzeli w bandę, ale odpukać w niemalowane, żeby na torze w Miami, który jest tym torem miejskim ma bardzo krótkie wyjazdy, żeby bandy zostały całe do końca niedzielnego wyścigu. Natomiast takich rzeczy, no na samym szarym końcu bez zmian Lance Stroll w barwach Astona Martina, więc taka klasyka dalej pozostaje, jeśli o Formułę 1. No cóż.
1: No i biedny 120-letni Fernando Alonso, który cały czas jeździ.
0: Wiecznie młody. Pamiętajmy, że Fernando

0: Fernando Alonso jest wiecznie młodym Hiszpanem, który będzie jeździł w Formule 1 tak długo, aż Formuła 1 się nie skończy, tak?
1: Dobra, były dwa kółka, były cztery kółka. Czy masz coś o monocyklach?
0: Nie, o monocyklach nie mam. Wczoraj, tak jak wspominam wam na poza anteniu, no był informacja o Mistrzostwach Świata w cheerleadingu sportowym i zdobyciu, tak? Mhm. Nie, natomiast mam informację piłkarską, których u mnie jest niewiele. Tak, no trzeba powiedzieć o tym, że już dzisiaj o 16 na Stadionie Narodowym odbędzie się wielkie wydarzenie, czyli finał Pucharu Polski i będzie to starcie pomiędzy Górnikiem Zabrze a Rakowem Częstochowa. No i to spotkanie nie ligowe tym razem, ale faktycznie o puchar i walka o tego, kto zostanie tym mistrzem Polski. Chciałbym powiedzieć, żeby to był Lech, ale no Lech zostanie pewnie ligowym mistrzem Polski, ale Pucharu Polski nie zdobędzie. Trochę
1: no,
0: szkoda.
1: Trochę trudno.
0: Tak, no. Ale najważniejsze, że Legia Warszawa nawet nie jest na dobrej sytuacji.
2: Legia wygrała z Widzewem wczoraj, więc trochę się oddaliła od tej strefy spadkowej. Zresztą to też jest genialny pomysł, że dzisiaj mamy finał Pucharu Polski, a jednocześnie trwa kolejka ligowa.
0: Tak, no ale oba te zespoły sobie ten mecz swój mogą przenieść w razie czego, więc to nie jest problem. Natomiast patrząc na to, możemy optycznie patrząc na tabelę Ekstraklasy mówić, że niby Legia tak mocno uciekła od tej strefy spadkowej, ale jak sobie patrzymy na to, że Legia nagle jest na pozycji numer 9, to tylko trochę i wyłącznie dlatego, że zagrała 31 meczy, a pozostałe drużyny niektóre jeszcze nie rozegrały tego meczu, więc Legia dalej nad tą strefą spadkową nieco wyżej będzie, ale dalej jest w zasięgu, dalej jest możliwe, żeby Poznań był jeszcze bardziej radosny niż zawsze.
1: Pamiętajmy, że w tym momencie, jeśli dobrze pamiętam, patrząc na tabelę, to widzimy, że tak naprawdę chyba matematyczne szanse, zerowe matematyczne szanse na spadek mają chyba tylko trzy pierwsze drużyny teraz w tym momencie. Mi się wydaje, że chyba, Lech, Górnik i Jaga.
2: Chyba już więcej, bo to chyba tutaj
1: więcej?
2: W poprzedniej kolejce chyba 6 drużyn.
0: Więcej to wzrosło.
1: Tak. Natomiast... Ale powiedzmy w takim razie w ten sposób, że pomiędzy miejscem 16 a szybko patrzę, 8 są 4 punkty
2: tak,
1: różnicy.
2: Tak.
1: Więc tutaj jeszcze każdy może spokojnie wpaść w strefę spadkową, a potem się okaże, że nagle nie wiem, zagra w pucharach taki Radom, jak to rzućmy teraz.
2: Czyli tradycyjny wyścig żółwi w polskiej ekstraklasie ma się dobrze.
0: Nie, nie, nie. Zawsze jest tak, że mamy pierwsze 4 drużyny, które walczą, 4 ostatnie drużyny, które walczą i mamy środek tabeli.
1: Który nie walczy o nic.
0: Który nie walczy o nic. Problem jest w tym teraz, że nam tabela podzieliła się na dwie części, czyli na pierwszą ósemkę, która gwarantuje sobie już utrzymanie i drugą ósemkę, tak naprawdę, no bo te dwa dolne zespoły już pominimy sobie, walczy o to, żeby nie spaść, tak? To są dwa wyścigi, każdy ma swoje.
1: Przecudowne to jest do oglądania, fabularnie nie tylko, bo jeśli ja próbowałem kilka meczów, bywa trudno. Nie wiem, czy oglądaliście tą Legię z Widzewem, no... Było to trudne widowisko do oglądania, ale musimy już powoli kończyć. Kuba Kokotkiewicz opowiedział nam o tym, co się dzieje w sporcie i na grillu. Dziękuję ci bardzo.
0: Dzięki wielkie.

0: kolega Tymon się, Tymoteusz, przepraszam, prawie się zagotował. To jest takie ładne powiedzenie radiowe.
1: Mickiewicz z Wildy się znalazł, naprawdę.
0: Jakie warunki, prawda, weekendowe, takie dwuwersy.
2: Dobra, ja... Jeremi Kwiecień za konsoletą realizatorską i przy mikrofonach.
0: Jan Felcen.
2: I Tymoteusz Powezowski. Mam nadzieję, że w takich dobrych humorach będziemy także finiszować tę drugą godzinę dzisiejszego poranka. Było trochę o sporcie, zapomnieliśmy o snukerze. No, przepraszam cię.
0: Ale to jeżeli będziemy mieli chwilę, to ja mogę powiedzieć bardzo dużo na
2: temat. Dojdziemy, wygospodarujemy tę chwilkę, myślę.
0: Dobrze.
2: Na snukera. Ja także wygospodaruję chwilkę. Ja zaraz już wyszukuję dziwne ligi, które sobie grają teraz. O wszystko zadbamy w tym poranku.
0: Zdecydowanie.
2: Będzie także gość.
0: Będzie gość, to bliżej 10:40, a my pamiętajmy jeszcze o tym, że w kalendarium muzycznym jest jeszcze jedna fajna data dzisiaj, bo swoje urodziny 68 już.
2: 18.
0: No, czyli 18 plus coś, plus tak. X.
2: Mhm. 18 obchodzi. Tak.
0: Małgorzata Ostrowska, no czyli tak. Lombard, no i też kariera solowa, a ta kariera solowa to się kojarzy między innymi z tym wielkim hitem z Akademii Pana Kleksa.
2: No, dokładnie, więc wszyscy już wiedzą, o co chodzi. Raz zaczynaliśmy Lechem Janarką, teraz zaczynamy Małgorzatą Ostrowską. Wszystkiego najlepszego.

0: No to jeszcze przypomnimy o konkursie. Meluzyna jeszcze trochę pogra w tle, ale trzeba przypomnieć, bo przecież o jazzie teraz będziemy troszkę opowiadać. Benjamin Lackner i Maciej Obara zagrają w kwintecie.
1: Tak, tak.
0: Dobrze, w kwintecie, teraz już zapamiętałem. W Blue Note w sobotę 9 maja i mamy na to wydarzenie jedną wejściówkę podwójną, więc można zabrać kogoś ze sobą. Żeby wygrać taką wejściówkę, to na numer 7148 należy wysłać SMS-a z prefiksem afera, waszym imieniem i nazwiskiem i odpowiedzią na pytanie konkursowe, czyli na jaka najdziwniejsza rzecz, potrawa ląduje u was na grillu i bardzo lubicie ją sobie zjeść.
1: Dokładnie tak, jak szukacie jakichś wskazówek, to myślę, no nie wiem czy już o tej godzinie, ale na pewno za godzin parę to wystarczyłoby się przejść po prostu wartostradą i popatrzeć trochę.
0: No ale to już, nie, to już będzie za późno.
1: No to już
0: poczekamy
1: niestety,
0: na zgłoszenia tylko do 11.
1: Tak. Chyba, że ktoś wpadł na taki pomysł, że sobie robi właśnie śniadanie z grillem nad Wartą, to może tam już coś jest.
0: No, patrząc też na to, jaka jest pogoda na zewnątrz, na jak ciepło jest, to już może faktycznie jacyś grillujący pierwsi się pojawili nad Wartą i sobie już coś tam pieką.
1: No jestem ciekaw, jak to będą wyglądały te bulwary właśnie pod wieczór, bo jak jest majówka i jest takie pierwsze mocne uderzenie ciepła, to wtedy po prostu tam jest trudno nawet znaleźć kawałek wolnej przestrzeni na trawniku, więc podejrzewam, że będzie dzisiaj naprawdę tłoczno nad Wartą, więc możecie wybrać alternatywne lokalizacje, ale nad jeziorami też tłoczno.

0: Autopromocja.
1: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
2: O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę. Studio Fixum. W każdą sobotę o 17:00.
3: Czarna niedziela. Godzina 15:00. Czarna muza. Czarna litera. Czarna sztuka. I czarna kultura.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu powodów.

0: No to co, będziemy przechodzić do kolejnej nowości.
1: Tak jest.
0: Tylko że czasami jest taki problem, że na przykład systemy się wylogowują, tak same z siebie.
1: Takie niedobre, ale naraz się wylogowały mi też, ale no już, jesteśmy
0: w systemie. Ja nie wiem, to trzeba do działu technicznego chyba.
1: Tak, ale nie, przynajmniej jest taki moment, jak w filmach masz moment hakowania i tam słuchaj tylko właśnie klawiatura sobie klika i I'm in.
0: No tak, to już jesteśmy obaj zalogowani.
1: Zgadza się.
0: Wszystko wiemy, więc wiemy też, że będziemy wam za chwilę grać utwór od Runa zatytułowany Ćma. No i to jest zespół, który jeszcze nie tak dawno debiutował, a teraz już coraz szerzej sobie otwiera te muzyczne drzwi na rodzimą scenę. No i tak się zastanawiam, jeżeli Ćma i było coś o jeździe nocnej rowerem, to jakoś te nowości się łączą.
1: Mm-hmm. No dużo, dużo rzeczy nocą się już teraz dzieje, bo noce cieplejsze, można na rowerze jeździć, ćmy obserwować. Tylko pytanie, czy tu chodzi o zwierzę? Czy tu na przykład nie chodzi o takie określenie na ciemność? Bo też się spotkałem z takim, że jest ćma.
0: No tak, to Zbigniew Wodecki śpiewał, tak? Po nocy ćmej.
1: No, dokładnie.
0: To właśnie chodziło, że ciemny.
1: Więc ja proponuję teraz, że my się wsłuchamy, słuchacze się wsłuchają i dojdziemy razem do wniosku.
0: I porównamy wyniki. Tak,
1: i dojdziemy do fundamentalnej konkluzji.

0: No i co? Tymek się odgrażał, że będzie można mówić o snookerze. Czyli zrobimy sobie uprzejmości. Ja tobie pozwolę mówić o ligach niszowych, a ty mi pozwolisz mówić o snookerze, tak?
1: Oczywiście, ja ci pozwolę nawet, słuchaj, bez żadnych bez żadnych tutaj, proszę cię, przysług, nie przysług. Możesz mówić po prostu. Ja szukam cały czas, bo tutaj widzę, australijska liga kobiet gra. Jest ciekawy pojedynek, bo jest na razie 1-0. W 45 minucie padła bramka. Gra Melbourne Victory i Melbourne City. I wydaje mi się, że ja już chyba piąty raz mówię o tym, że gra ze sobą Melbourne Victory i Melbourne City. I zastanawiam się, czy w lidze australijskiej są przypadkiem tylko dwie drużyny.
0: To by było ciekawe, ale to ile meczów byśmy grali, tak nie wiem, 20 w sezonie?
1: Nie wiem, może już oni na przykład zagrali 4 sezony w tym czasie, którym 4 tygodnie.
0: To by było ciekawe, co na przykład grasz awansem, a potem masz wolne, nie wiem, 5 lat.
1: No, ciekawe, jak to spada.
0: O.
1: Chyba, że liga bez spadków, jak w Ameryce. Ale dobrze, bo to temat zastępczy. Chciałeś o snookerze powiedzieć, trzeba, należy tutaj taką platformę udostępnić, więc proszę cię bardzo.
0: Tak, bardzo dziękuję, ponieważ w snookera trwają Mistrzostwa Świata. Snooker to jest taka wyjątkowa dyscyplina. Trochę takich jest, ale mimo wszystko nie tak dużo, które mają Mistrzostwa Świata co roku. No więc nie co 2 lata, czy na przykład co 4, ale Mistrzostwa Świata są co roku. No i jak zawsze odbywają się w słynnym teatrze Crucible w Sheffield. No i jesteśmy na etapie półfinałów i w tych półfinałach są takie składy, że akurat w jednym półfinale grają obaj zawodnicy, którzy już kiedyś wygrali tytuł Mistrza Świata. To jest nieśmiertelny John Higgins, a więc Szkot, który gra z Seanem Murphym, a więc Anglikiem, który ostatni raz i jedyny raz w swojej karierze zdobył tytuł Mistrza Świata w 2005 roku. No i to jest mecz, który wczoraj po 24 zagranych frame'ach zakończył się po kolejnej sesji wynikiem 13-11 dla Johna Higginsa właśnie. John Higgins jest bardzo osobliwym zawodnikiem w tych zawodach, dlatego że widać, że nie gra jakoś idealnie. Zdarzają mu się dosyć proste pomyłki na łatwych biciach, ale jednocześnie bardzo dobrze zbiera się w sobie do tego, żeby w kluczowych momentach jednak wznieść tę swoją grę na wyższy poziom. No i dzięki temu gra dalej w tej już końcowej fazie turnieju. Z kolei Sean Murphy widać, że zdecydowanie przyłożył się do treningów przed tą imprezą. Co ciekawe, przywiózł ze sobą do Crucible nową technikę rozbicia, bo w snookerze jest tak, że jak rozbijamy ten trójkąt czerwonych bil, no to trzeba jakoś w niego trafić i większość zawodników gra to zawsze tak samo, a Sean Murphy wypracował sobie trochę nowe rozwiązanie, gdzie sporo czerwonych bil odchodzi od tego trójkąta, czyli to jest takie mocno ofensywne zagranie, bo pozwala mieć więcej bil dostępnych na wbicie, ale z drugiej strony tak ustawia białą, że ten jego następca, który podchodzi do stołu, nie bardzo ma jak trafiać te czerwone. No więc jeżeli on popełni błąd, to Sean Murphy ma łatwy start już do partii. A z kolei w drugim półfinale gra Mark Allen, czyli przez wielu uznawany za najbardziej utalentowanego snookerzystę już od wielu lat, który nadal nie zdobył tytułu Mistrza Świata. No i on mierzy się z Wu Yize, jedynym Chińczykiem, który już został w tym turnieju, bo zdobywca tytułu Mistrza Świata z zeszłego sezonu, również Chińczyk, już w tym turnieju nie gra, wyrzucony właśnie przez Seana Murphy'ego. No i w tamtym pojedynku na razie jest 7-7. Teoretycznie powinno być 8-8, jeżeli mamy remis, bo partia się gra po 8 w danej sesji. Natomiast wczoraj mieliśmy bardzo osobliwą sytuację. Jedno podejście, czyli takie, gdzie cieścimy bile ze stołu, trwało ponad 100 minut. I to jest najdłuższy frame w historii Mistrzostw Świata. No a wszystko rozbiło się o sytuację, w której zawodnicy po kolei odstawiali się od czerwonych bil i one ustawiały się przy jednej z łóz, przy której stała już bila czarna. I w pewnym momencie mieliśmy taką sytuację, że czarna stała właściwie na skraju łózy, wokół niej taki wianuszek czerwonych. I ponieważ to była sesja popołudniowa, a w sesji wieczornej mieli właśnie wejść na arenę John Higgins i Sean Murphy, to sędzia Marcel Eckhart po długich wyczekiwaniach, co się stanie w tej partii, powiedział obu zawodnikom, że to jest ten moment, że muszą posunąć grę do przodu i coś się musi zmienić, bo jeżeli będą nadal tak dotaczać do tych czerwonych i tam cały czas będzie po prostu nic się nie zmieniało, to on zarządzi wówczas powtórkę partii. To było nie na korzyść Allena, który miał dosyć sporą przewagę, w związku z czym on celowo uderzył w te czerwone, wbił czarną, no i wówczas Wu Yize wystartował do tej partii i mógł ją wygrać. Nie wygrał jej od razu, razu, ponieważ potem popełnił pewien błąd i Mark Allen szukał snookerów. Udało mu się ustawić fantastycznego snookera za bilą czarną, ale z kolei Wujzek kapitalnie wyszedł z tego snookera, zaliczając bilę różową i ostatecznie zgarnął tę partię. A zatem jest 7-7 i panowie mają do nadrobienia dwie dodatkowe partie. I te dwie dodatkowe partie będą rozgrywać w dzisiejszej sesji wieczornej, co oznacza, że ten mecz zamiast mieć planowanych maksymalnie ileś tam partii, będzie miał dodatkowe dwie, więc tak naprawdę może się to skończyć grubo po północ.
1: Wydaje mi się, że trafiliśmy na fana, bo chciałem powiedzieć, że cały ten monolog, on był mówiony bez podpowiedzi. Ja to wszystko z głowy leciało. Wydaje mi się, że nawet bardziej z serca. Czyli co, snooker, o której się zaczyna dzisiaj? Której należy patrzeć?
0: Pierwsza sesja jest o 11:00 i to jest właśnie spotkanie Wujze z Markiem Allenem. Tam jest planowanych 8 partii i tyle panowie zagrają. Potem chyba o 15:00 jest ostatnia sesja pojedynku Johna Higginsa z Seanem Murphym i o 20:00 ostatnia sesja właśnie pojedynku Wujze i Marka Allena.
1: No proszę, czyli cały drugi dzień maja można spędzić ze snookerem. No, a my zachęcamy, żeby przynajmniej do 11:00 zostać z nami.

0: było piękne. Ile minut? 6 minut opowiadania o snookerze. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. To był mały serwis sportowy w wykonaniu
1: snookerowy.
0: Tak. Chciałem powiedzieć, że wypełniłeś praktycznie tyle samo czasu, co nasz faktyczny serwis sportowy, więc może czas dorzucić jeszcze jedną kartę do swojej talii radiowej. Może będziesz jeszcze w redakcji sportowej. Jest na to czas.
2: Aha, to czekaj, to do kogo się składa wniosek o kupno stołu do snookera? Pewnie do kanclerza uczelni, znając życie.
0: Pewnie tak. No, próbuj. Ja nie będę cię tutaj blokował absolutnie.
2: Przypominam, długość 12 stóp. Ciekawe, gdzie to postawimy.
0: No. Mam pewne pomysły teraz. Zamiast tego stołu w studio nagrań będzie. Będziemy mieli stół do snookera. Ja zrobię szybki w takim razie przegląd lig nietypowych. Australijska Liga Kobiet, tak jak mówiłem, 1-0 i wynik się utrzymuje cały czas, chyba że teraz jak odświeżę, to coś się jeszcze zmieni. Liga Koreańska, na pierwszy rzut oka. Tutaj jedna z drużyn Dandenong City SC, co ciekawe, ma ukradzione logo od Hajduka Split i to tak bardzo wyraźnie ukradzione, tak cały czas 1-0, a w lidze koreańskiej 0-0 mecz się dopiero rozpoczął i na razie to tyle. Myślę, że dużo lig też honoruje to, że nie jest majówka i trzeba odpoczywać.
2: No to skoro mieliśmy tyle o sporcie, to teraz czas na odetchnięcie w kierunku kultury.
3: Mój stary to fanatyk kultury.
4: Opera, spotkania autorskie, wernisaże.
5: Majówka trwa w najlepsze, a ty nie masz co robić? Nie martw się, ja nazywam się Lucia Słutkowska i pędzę z pomocą.
3: Przynęta kulturalna.
5: Lubisz bazgrolić? To na pewno pokochasz bazgrołki. To projekt audiowizualny, który łączy psychodeliczny noise i shoegaze. Projekt ciągle się rozwija i pokazuje coraz to ciekawsze i odważniejsze propozycje. W zestawie z bezrołkami Black Menach i Kapu Kai. Na pewno nie będzie nudy. Przychodzisz? Dragon Social Club, godzina 20. Pasjonują się rośliny? Przyjdź i zobacz te, które są niebanalne. Czas na wystawę roślin owodożernych. Być może się skusisz i któraś z nich zagości u ciebie? Wystawa trwa od 9 do 18 w palmiarni. Może chcesz spędzić majówkę artystycznie? Wolny czas najlepiej spożytkować na rozwijaniu czy też odkrywaniu pasji. Przejdź na warsztaty ceramiczne. Odkryj tajniki pracy w glinie. Czeka cię świetna atmosfera i piękne otoczenie, bo wszystko odbędzie się w pracowni z ogrodem. Nie czekaj, tylko łap okazję na nową zajawkę. Centrum Ceramiki Amfora, zaczynamy o 16.
6: Autopromocja.
7: Rozmowy o książkach i wokół książek, nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania w każdą sobotę o godzinie 11.
8: Zaglądam za kulisy teatrów instytucjonalnych i ofowych. Relacjonuję premiery i festiwale. Rozmawiam o znaczeniu i problemach współczesnego teatru. Odsłuch teatralny w co drugą sobotę o 16.
9: Wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19.
10: Portret sprawcy.
11: Usłysz kryminalne historie. Historie.
12: W niedzielę o 12.30.
10: Tylko w Radio Afera.
13: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
14: Aferanek. Najlepszy z wielu

0: Zamiast od twojej mamy, za to chcę być znany. Opiekowałem, teraz czuję się opiekowany. Teraz widzę trochę jaśniej, jak chciałbym żyć. Teraz widzę, pokazałaś mi.
1: A my będziemy mieli za około 4 minuty rozmowę. Rozmowę, która będzie związana z znanym w Poznaniu terenem Golęcina. Właśnie dla obszaru nazwanego Park Golęcin jest obecnie procedowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. No i w związku z tym planem pojawiają się różne wątpliwości wyrażane zarówno przez organizacje przyrodnicze, jak i przez lokalnych samorządowców z Rady Osiedla Sołacz na temat tego, na ile ten plan przewiduje zmianę tego, co widać obecnie w przestrzeni i na ile ingeruje w istnienie tam klin zieleni. No i o tym wszystkim porozmawiamy sobie z Magdą Garczarczyk z Koalicji za Zieleni Poznań już za około 4-3 minut. Także mam nadzieję, że będzie to ciekawa rozmowa, która przy okazji pokaże nam w ogóle, jak podchodzimy do tego tematu klinów zieleni w Poznaniu, bo co jakiś czas słyszymy o różnych sytuacjach, w których powstaje konflikt między chęcią rozbudowy danego terenu, a zachowaniem jego walorów przyrodniczych.
2: No i zanim to jeszcze posłuchamy naszej ostatniej na dziś nowości muzycznej. Weronika Drips i utwór Stop.

0: jak powtórzysz 15 razy to samo słowo, to on traci sens.
1: No i mamy 10:41, to jest aferanek, a my będziemy, tak jak mówiłem wcześniej, rozmawiać na temat miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, który został nazwany Park Golęcin. No i uwagi do tego, co zaproponowała Miejska Pracownia Urbanistyczna, mają zarówno samorządowcy, w tym przedstawiciele Rady Osiedla Sałacz, jak i przyrodnicy, między innymi Koalicja Za Zieleń Poznań. No i na ten temat będę rozmawiał z Magdą Garczarczyk właśnie z tej koalicji. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
1: No to w ogóle najpierw zastanówmy się, jaki obszar obejmuje ten plan, bo on się nazywa tak roboczo Park Golęcin. To jakie to są właściwie obszary?
2: Tak, to jest fragment terenu, który jest pomiędzy tak naprawdę Niestachowską, a terenem obejmującym zarówno ogród dendrologiczny i dochodzącym do Parku Sołackiego. Czyli nie jest to bardzo duży fragment terenu. Jest to też teren, który obejmuje powyżej Niestachowskiej tereny Posiru, dochodzące do jeziora Rusałka.
1: No tak, no i teraz jeśli chodzi o te uwagi, które były zgłaszane, to tutaj się podnosi między innymi chaos związany z brakiem spójnej i trwałej wizji rozwoju Golęcina, dodatkowym obciążeniem komunikacyjnym, nasileniem niszczenia zieleni przez dzikie parkowanie, czy też ograniczenie samych terenów zieleni. To co ten plan przewiduje i co ma się zmienić w porównaniu do obecnego zagospodarowania tego terenu?
2: I wydaje mi się, że każda ze stron troszeczkę inaczej patrzy, tak? Bo Rada Osiedla Sołacz bardzo mocno punktuje kwestie między innymi uciążliwości imprez robionych na terenie Golęcina, czyli tego fragmentu terenu, który jest w jurysdykcji między innymi Posiru, bo w samych nazwach Golęcin to obecny Park Sołacki to też był Golęcin, jeżeli tak już zacząć kwestii historycznej, dlatego też w samym nazewnictwie jest już pewien takie emocje i zakłamanie. Ale w każdym razie Rada Osiedla bardzo mocno podkreśla kwestię tego, że te tereny zieleni są rozjeżdżane, gdzie jest bardzo bogata zrobiona dokumentacja fotograficzna, jak to samochody parkowały nawet na zieleńcach z rządu zieleni miejskiej, na przykład pod kościołem Świętego Wilei, gdzie rozjeżdżane są też tereny bezpośrednio w sąsiedztwie Rusałki, między innymi przy ostatnich zawodach mitingu parkowały nawet autobusy przy śluzie Bogdanki, które wjechały tam w ogóle też nielegalnie, ale to już jest inna rzecz. I Rada Osiedla pokazuje, że dokładanie dodatkowych obiektów sportowych dla sportu zawodowego, które no, wymaga większej obsługi, przejeżdżania większej ilości mieszkańców, no będzie powodowało przede wszystkim chaos komunikacyjny. Ale to jest też druga rzecz, którą też zwracają uwagę chyba wszystkie strony, że o tym Golęcinie mówi się już od bardzo długo. Na to zwraca też między innymi start oddział poznański, gdzie były już bardzo szerokie robione konsultacje, między innymi także specjalistów ze SARP-u, gdzie była koncepcja społeczna przygotowana dotycząca między innymi właśnie odsłonięcia Bogdanki i renaturyzacji tej Bogdanki na tym fragmencie, który jest jakby w jurysdykcji także też właśnie POSIR-u. Były też nawet zabukowane pieniądze na przygotowane w budżecie Rady Miasta na przygotowanie koncepcji odsłonięcia tego cieków na tym fragmencie, który historycznie oczywiście nie był skanalizowany. To też trzeba powiedzieć, że Bogdanka zasilała choćby baseny, które przy Niestachowskiej były i one tworzone w okresie tworzenia idei też klinów zieleni były jakby zasilane też wodą z tej cieku. Przyrodnicy z kolei zwracają uwagę, że to jest też teren klinu zieleni, jednego z najważniejszych klinów zieleni. I jakiekolwiek dopasażanie obiektami sportowymi, które no, wycinane pod nie są też drzewa, ograniczona powierzchnia biologicznie czynna, powoduje to, że ten klin zieleni zaczyna powoli nie funkcjonować, ponieważ wszystkie tereny, które, mówiąc tak kolokwialnie, wygryzają ten fragment terenu zieleni z jego obszaru, powodują to, że on przestaje nie funkcjonować pod kątem zarówno wymiany powietrza, nawietrzania, poprawy warunków właśnie atmosferycznych, wilgoci, co ważne w dobie zmian klimatu, także przeciwdziałania wyspie ciepła, która jest szczególnie trudna w centrum miasta, na przykład dla seniorów i też dla osób, dzieci, osób chorych. Więc każdy z tych społeczników patrzy na ten temat nieco innego jakby kątem, a może patrzą wspólnie, tylko co innego punktują. Generalnie w petycji, bo myślę, że do tego pan redaktor nawiązuje, jest informacja o chaosie przestrzennym, bo biorąc pod uwagę, jak długo trwają rozmowy na temat planu miejscowego, ile było konsultacji, ile było obietnic, to, co w projekcie planu miejscowego Park Golęcin zostało przygotowane, no budzi mocne emocje mieszkańców, którzy czują się niewysłuchani, większość uwag została odrzucona, albo są potraktowane w ten sposób, że prowadzony jest trakt, chodnik przez teren na co dzień zamknięty, jakim jest ogród dendrologiczny, bez zapytania się w ogóle przyrodniczego, czy otworzy ten obiekt po to, żeby ten chodnik mógł, piesi mogli tym chodnikiem podążać. A więc mieszkańcy czują się po prostu niezrozumieni, niewysłuchani i trochę zmanipulowani. I stąd może tyle tych emocji przy tym planie miejscowym.
1: No a jeśli chodzi właśnie o to, co teraz jeszcze można zrobić z tym planem, to jaki jest etap obecnie procedowania tego planu i co jeszcze można próbować zmienić, jak mieszkańcy mogą się do tego włączyć?
2: Mogą się włączyć w dwunasób. Po pierwsze, to 4 maja Miejska Poznań Urbanistyczna zbiera uwagi do projektu już planu, czyli to jest ten etap konsultacji ostateczny. Wcześniej był ten rozmowy na temat tego, co by tam miało być, były też zbierane uwagi. Teraz już ten plan został wyłożony, można się nim zapoznać na stronach Miejskiej Poznań Urbanistycznej. A uwagi dosyć szczegółowe i opracowuje Rada Osiedla Sołacz i przedstawi także Koalicja Zieleni Poznań i przedstawiają także stowarzyszenia działające na obszarze Sołacza, więc jeżeli ktoś by chciał zapoznać się z tymi uwagami, poczuć, czy one pasują do nich, bo zdaję sobie sprawę z tego, że plan miejscowy jest trudnym dokumentem, niełatwym do zrozumienia i do zinterpretowania, to zawsze może część tych uwag napisać swoimi słowami i wysłać do 4, właśnie do pracowni urbanistycznej. Na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej są linki dokładne, w jaki sposób to można zrobić. Może być nawet mail, można też e-pułapem, można wysłać też nawet listownie, więc tutaj forma jakby złożenia tych wniosków jest bardzo różna. Ale z drugiej strony no, można też podpisać się pod petycją, którą stworzyli mieszkańcy, oburzeni tą sytuacją, że właśnie ten chaos planistyczny jest tutaj proponowany jako główny dokument, który na tym terenie będzie funkcjonował, bo trzeba powiedzieć, że jeżeli plan miejscowy będzie przyjęty, no to wówczas wszystkie decyzje administracyjne będą wydawane zgodnie z tym dokumentem. A w nim na przykład nie ma w ogóle idei odsłonięcia Bogdanki, co miasto obiecywało, co zabukowało pieniądze właśnie między innymi w budżecie miejskim. Nie ma zauważenia ciągów przyrodniczych, czy też w ogóle znaczenia klinu zieleni. I to trzeba jeszcze powiedzieć bardzo wyraźnie, bo to też podnosi strona społeczna, to nie jest spór sport albo zieleń. To jest bardziej spór z miastem, a propos tego, dlaczego miasto wycofuje się z pewnych rzeczy i dlaczego na przykład te tereny Golęcina, które są terenami otwartymi, w tym momencie będą głównie otwarte dla sportowców zawodowych, co uszczupli też ten teren jakby już pod względem jakby też społecznym, już nie mówiąc oczywiście o uszczupleniu terenu przyrodniczego.
1: 4 maja za pasem, więc jeżeli ktoś chciałby się odnieść właśnie do tych uwag pisząc do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, to czasu nie ma zbyt dużo, ale jest akurat wolny, to można chwilę na to poświęcić. A o planach zagospodarowania obszaru na Golęcinie rozmawialiśmy z Magdą Garczarczyk z Koalicji Za Zieleń Poznań. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję i zachęcam do aktywności.

0: Ja przede wszystkim sprawdzam tutaj po powrocie, czy coś się zmieniło w meczach i nie, nic się nie zmieniło. Cały czas tu 0-0, a nie, ojejku, nie, nie, jest 1-0 w meczu Ligi Koreańskiej. No niesamowite. I to nie zespół z podrobionym logiem Hajduka akurat.
1: Czyli jakaś karma, tak?
0: Coś? Może jakaś karma, tak. Trzeba uważać na takie rzeczy. Przypominamy, że też ostatnie chwile teraz... Ojejku. Ostatnie chwile przed zamknięciem naszego konkursu SMS-owego, więc kto jeszcze nie wysłał, a chce, to jest ostatnia chwila, żeby to zrobić. A ja tylko jeszcze zerknąłem sobie na prognozę pogody na najbliższe dni, na najbliższy dzień tak naprawdę, no bo majówka się kończy niestety już jutro. To jest straszne, ale no niestety, trudno. Ale jutro będzie jeszcze cieplej, więc podejrzewam, że jak już wspominałeś dzisiaj o tych różnych jeziorach, rzekach i tak dalej, no to może być jeszcze bardziej zajęte jutro.
1: Tak, jak ktoś właśnie tak pomyślał sobie, że Golęcin to Rusałka i tam warto też się wybrać, to tam też są tłumy. Widziałem wczoraj zdjęcia, to naprawdę...
0: Ja tam byłem.
1: Byłeś tam.
0: Tak, może byłem na jednym ze zdjęć, które
1: jak
0: widziałem.
1: Ci się ten tłum podobał?
0: No ja trochę się tłumów boję, trochę jak w tłumie trudno, ale co pogrillowałem, to moje, zjedliśmy sobie obiad z grilla i poszliśmy sobie usiąść grzecznie bardziej w cieniu, bo powiem ci, że w słońcu, ojejku, ja już się nawet troszkę zabrązowiłem.
1: No dobrze, to my jeszcze zostawiamy was na chwilę z muzyką, a potem przyjdzie czas pożegnań.
0: Tak jest.

0: Too many idiots breathing up the air, huffing and puffing like they just run up the stairs, fighting and cussing like they haven't got a care, but they care about everything that happens over here, not over there. They couldn't give a toss. If it's a brown country, they steal all the crops, blow it to smithereens and let the bombs drop. Then they cry about the boys when they try and come across. So gosh.
1: My tutaj słyszeliśmy śpiewanie o Wielkiej Brytanii, ale zostaniemy sobie w Polsce, szczególnie na ten ostatni utwór, po którym się pożegnamy, bo tak, bo już trzeba powoli zamykać ten poranek. Zostały 2 minuty właściwie z wąsem do końca, więc kłaniamy się wam nisko. Jeremi Kwiecień realizował cały nasz poranek, dziękujemy mu bardzo, a my kłaniamy się nisko sprzed mikrofonów.
2: Jan Felcyn.
1: Tymoteusz Powęzowski i na koniec taki wiosenny, taki letniaczek, nazwijmy to. Do zwycięzców konkursu odezwiemy się po audycji i jeszcze raz bardzo wam dziękujemy. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
2: Nieznane utwory znanych wykonawców.
3: Muzyczne wykopaliska. Nieznane połączenia muzyczne.
2: Znani, nieznani.
3: W każdą niedzielę o 18:00.
2: Tylko w Radiu Afera.
4: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Dzień dobry, ulotki.
6: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama.
7: Radio Afera 98,6 MHz.
8: Rozmowy o książkach i wokół książek. Nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania w każdą sobotę o godzinie 11:00.
9: Sobota, 2 maja i mamy już właściwie lato. Zupełnie nie wiadomo, jak to się stało. Była zima, nagle jest lato, a razem z latem kolejne nowości do czytania. Więc otwieram niniejszym pierwszą majową audycję do czytania, podczas której mam nadzieję porozmawiać właśnie o takich majówkowych lekturach. Ostatnio bardzo dużo się u nas działo. Strasznie dużo było sztucznej inteligencji. Wydaje mi się, że wszyscy potrzebujemy troszkę może oddechu od tego. I o nagrodach było, i o festiwalach, i o raporcie czytelnictwa, i innych, oczywiście wszystkich bardzo ważnych kwestiach wokół książek, ale za to jakoś tak niewiele o samych książkach. Więc wydaje mi się, że warto sobie tę akurat audycję na ten temat poświęcić, dlatego że już niedługo wielkimi właściwie krokami zbliża się do nas Festiwal Fabuły, organizowany w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, w związku z czym będzie u nas też znowu niedługo już bardzo festiwalowo i będziemy się zajmować kolejnymi bieżącymi sprawami, a tymczasem majówka trwa w najlepsze, w związku z czym przychodzimy do was dzisiaj z takimi tekstami, z takimi książkami i różnymi gatunkami, do których może warto sobie zajrzeć właśnie w tym czasie, kiedy jedziemy nad jezioro, jesteśmy w parku albo po prostu, nie wiem, jesteśmy w podróży i potrzebujemy czegoś może trochę lżejszego, może trochę właśnie takiego letniego, późnowiosennego do poczytania. No i my właśnie dzisiaj będziemy o tym. Ale te lektury to nie będą takie po prostu letnie lektury wakacyjne, jak to często obiecują osoby na bookmediach. Będzie w tym jakaś różnorodność, więc wydaje mi się, że zdecydowanie warto, żebyście zostali i zostały z nami. Dzisiaj za mikrofonem Joanna Dąbrowska, a jeżeli chodzi o to, co dzieje się za realizatorką, to pomimo, że za oknem jest maj, to realizuje nas dzisiaj Jeremi Kwiecień. I tym właśnie żartem zapraszam was do Ain't No Sunshine.
10: Ain't no

Wraca słońce, wracam do was ja z garścią polecajek. Później w tej audycji dołączy do nas jeszcze Maria Maciejewska, więc spokojnie, nie będzie tak, że tylko ja będę tutaj polecać, bo wydaje mi się, że to jest właśnie największą taką wartością chyba naszej audycji, że mamy te dwa głosy i chociaż czytamy z Marią rzeczy podobne, to też czasami skrajnie, skrajnie inne i wiem, że ona będzie miała dla was jakieś odjechane lektury. A ja w sumie dzisiaj chciałabym porozmawiać o takiej książce, która wyszła całkiem niedawno, ale wydaje mi się, że zbiera ogromne, po pierwsze jakby jest bardzo popularna, a po drugie właśnie zbiera bardzo różne, ale często pozytywne opinie, choć mogłoby się wydawać, że nie przyjmie się aż tak dobrze, zwłaszcza u nas w Polsce. I mam na myśli książkę amerykańskiego pisarza azjatyckiego pochodzenia, Tonego Talamutiego, który napisał książkę pod tytułem Odrzucenie. Jest to książka, którą wiem, że można przeczytać po polsku, po angielsku, w sensie, że jest dostępna na różnych platformach, w zależności od tego, z czego korzystacie, ale można też jej posłuchać. Więc może to jest akurat dla kogoś z was rozwiązanie, żeby podczas tej takiej długiej jazdy pociągiem czy samochodem w jakieś piękne miejsce w samym środku lata, na początku maja, żeby sobie odsłuchać właśnie tego. Moim pierwszym skojarzeniem, kiedy zajrzałam do Odrzucenia, to była magiczna rana Doroty Masłowskiej i mam nadzieję, zresztą rozmawiałam już o tym z osobami, z którymi, które również są po lekturze obu tych rzeczy, zarówno magicznej rany, jak i Odrzucenia, więc nawet nie mam nadzieję, a właściwie wiem, że tak jest, że widać te podobieństwa, co jest bardzo ciekawe, bo Masłowska była pierwsza i z tego, co mi wiadomo, nie była jeszcze tłumaczona na język angielski, więc szansa, że Timothy akurat się zainspirował naszą polską pisarką, naszą polską królową, bo przypomnę, że niedawno Zamek czyta, Centrum Kultury Zamek ogłosił, że nagroda imienia Stanisława Barańczaka, nagroda literacka, nagroda poznańska idzie właśnie do niej. To jest taka nagroda, która jest przyznawana za całą twórczość, za całokształt twórczości, ale często ze wskazaniem konkretnego dzieła, więc za kilka tygodni będziemy mogli wszyscy doświadczyć właśnie odbioru przez Dorotę Masłowską tejże nagrody. Dlatego tym bardziej jest to dla mnie ciekawe, kiedy te pola literackie, ale też te pomysły i tematy gdzieś tam się ścierają, jeżeli chodzi o nasze polskie podwórko i to zagraniczne. Bardzo lubię sobie to obserwować i wydaje mi się, że temu też można by kiedyś poświęcić jakąś audycję. To, jak jakiś temat wybrzmiewa u nas, na naszym takim szarym, trzepakowym, można powiedzieć, podwóreczku, a jak z kolei gdzieś za oceanem. I tym samym może po prostu przejdę do książki, jaką jest Odrzucenie. Jest to, można powiedzieć, w pewnym sensie zbiór opowiadań, ale oczywiście też można to traktować jako powieść, bo te opowiadania są tak czy inaczej ze sobą jakoś powiązane i już jak, jeżeli ktoś z was czytał Magiczną Ranę Masłowskiej, to już na tej podstawie pewnie zauważy, że jest tutaj jakieś podobieństwo, bo tak samo w Magicznej Ranie te wszystkie rozdziały działają osobno, jak i jako całość, chociaż lansowana było, jaka Magiczna Rana była tak jakby promowana jako powieść, w dodatku powieść trashowa i wydaje mi się, że ta kategoria trashu właśnie też bardzo, ale to bardzo dobrze opisuje, czy może organizuje i porządkuje to, czym jest proza Talamutiego. Przynajmniej ta, bo to nie był debiut. Talamut już ma ze sobą kilka innych powieści i pozycji właściwie i wydaje mi się, że to Odrzucenie sprawiło, że wydaje mi się, że chętnie zajrzę też do kolejnych jego, właściwie poprzednich, a nie kolejnych, poprzednich jego książek. Odrzucenie. Jest to opowieść, jak sama nazwa wskazuje, o odrzuceniu i o tym, jak to odrzucenie pracuje w nas i pracuje w naszym społeczeństwie i pracuje w naszej rzeczywistości i co my możemy odrzucić,
ale też co może odrzucić nas. Jak my w sobie to odrzucenie internalizujemy, jak je projektujemy, to na jakich płaszczyznach ono nas spotyka. I jest to napisane językiem takim bardzo, ale to bardzo współczesnym, pomnożonym przez algorytmy, przez jest takim przefiltrowanym przez rzeczywistość wirtualną. Jest tam mnóstwo języka takiego właśnie wyjątego z sieci, wyjątego z, nie wiem, z naszych czatów na jakichś portalach, na których po prostu się komunikujemy. Mamy dokładnie, dosłownie całe takie zapiski konwersacji i to, jak to wygląda, czyli ktoś powiedział to, ktoś powiedział tamto, ktoś zmienił nick użytkownika, a ktoś zmienił jakiś tryb czatu i tak dalej, więc obserwujemy, mamy przełożone to, co robimy właśnie na naszych telefonach każdego dnia, mamy przełożone na literaturę i jest to zrobione w sposób bardzo, bardzo błyskotliwy. Jest to książka, którą jak pisałam do mojego znajomego o tej książce, to powiedziałam tak, w pewnym momencie było ciężko, ale jak skończyłam, to jest lekko. I wydaje mi się, że jest to w jakimś sensie podsumowanie tego procesu, przez jaki przeszłam w trakcie tej lektury, ale poza tym, że ona dotyka różnych problemów, jest też bardzo, bardzo dużo o takiej sferze seksualnej i o odrzuceniu właśnie w tej sferze, to mimo, że te wszystkie wątki takie też poważniejsze się tam przewijają, to jest tam przede wszystkim po prostu mnóstwo śmiechu, mnóstwo dobrego humoru i jakichś takich elementów zwyczajnie komediowych, czy takich wręcz absurdalnych momentami. Raczej nie jest to książka dla ludzi o, jakby to powiedzieć, o wysokiej wrażliwości na jakieś tematy, czy styl mówienia. Niemniej zapraszam i myślę, że teraz posłuchamy sobie kolejnego utworu, natomiast później bardzo chętnie może przytoczę jakieś krótkie fragmenty, żeby dać wam trochę tej atmosfery z odrzucenia. I do my makeup in somebody else's car. We all

0: Dzień dobry.
1: No słuchajcie, kto tu się pojawił?
0: Jestem. Nie było to proste. Musiałam pokonać wiele trudności, jadąc tutaj dzisiaj do was i do ciebie, Joanno. Ale jestem.
1: No powiem tak, myślę, że wszystkim nam użyło. Bo właśnie już zapowiadałam, że przyniesiesz zupełnie nowe lektury, inne, tak, odmienne od tego, co ja dzisiaj zaproponowałam. No i nie ukrywam, że bardzo ciężko się dźwiga audycję samemu na barkach. Więc jak słyszycie, drodzy państwo, że czasami ktoś robi to sam i po prostu mówi do mikrofonu przez długie, długie, ciągnące się minuty, to jest to ogromne, ogromne szapoba.
0: Moje życie, zanim Anna pojawiła się w nim.
1: Ojej, to...
0: No, naprawdę.
1: Musiało być strasznie.
0: Nie było łatwo.
1: No, zgadzam się.
0: Ale słyszałam, że będziesz tutaj przytaczać nam fragmenty... Uciekł mi tytuł, ale...
1: Odrzucenia? Timotiego Talamutiego.
0: Właśnie, także ja jestem bardzo, bardzo ciekawa, bo... Przyznam, że nie spodziewałam się, że tutaj znajdziesz taki odpowiednik Masłowskiej, tak, poza granicami naszego kraju, a jednak...
1: No właśnie, ja tak się podekscytowałam, że chyba cię aż wystraszyłam lekko. Też zapowiadałam słuchaczom o tym takim nowym filtrze, który sobie odnalazłam, o mojej nowej króliczej noże w literaturze, czyli właśnie takie porównywanie tych smaczków z Ameryki na przykład i... od szukania odzwierciedlenia w Polsce. Może nie na siłę, ale są takie rzeczy, które tak się aż proszą o takie porównanie. To jest bardzo ciekawe, więc już tutaj zapowiadałam, że być może do tego wrócimy. Tym bardziej jest to ciekawe, że tak jak ja właśnie głównie w tej polskiej jednak literaturze siedzę, a ty bardziej w amerykańskiej, to tym bardziej może to być dla nas ciekawe. Chociaż dzisiaj, słuchajcie, takie zaskoczenie, że wcale nie do końca tak będzie, bo Maria będzie trochę też mówić o polskiej,
0: tak,
1: a ja właściwie za granicą raczej dzisiaj zostanę.
0: Tak.
1: Dobrze, ale co? Podrzucam wam próbkę odrzucenia. Pierwszy rozdział opowiada o chłopaku, który jest odrzucany notorycznie przez kobiety, dlatego że jest zbyt sfeminizowany, ale nie w taki sposób, że on jest, nie wiem, jakbyśmy powiedzieli stereotypowo dziewczęcy, tylko jest dosłownie feministycznie zdyskursowany do tego stopnia, że przestaje być elementem jakby... Na rzecz tej nowej takiej męskości alternatywnej, jemu się, przynajmniej tak się wydaje, traci tę swoją taką męskość, która byłaby dla kobiet pociągająca, więc on oczywiście zna wszystkie pisarki, skończył studia feministyczne, bo jak żeby inne, jest zawsze takim ramieniem, w którym można się wypłakać, ale to wszystko. I przeżywa właśnie serię takich odrzuceń i przy okazji jakby też ma w sobie taką nienawiść do patriarchatu, więc jest to bardzo ciekawe, jak ta nienawiść z kolei, jak on ten patriarchat internalizuje, ale w taki sposób, można powiedzieć, trochę inny niż moglibyśmy się spodziewać. Pisze na przykład tak. Oto ich ulubiony męski sojusznik, nie intelektualista, który będzie dyskutował z nimi jak równy z równym w atmosferze otwartego dialogu, tylko ta wielka stopa. Z radością schowają się za patriarchatem, jeśli tylko tak będzie im wygodnie. Bierze swoją torbę z napisem "Czytajcie więcej pisarek" i wychodzi. On ma też taki kompleks wąskich ramion, dołącza do grupy mężczyzn z wąskimi ramionami i zauważa, że to jest taka nisza i tam się zaczyna odnajdywać i przeżywa właśnie różne rozterki, ale i właściwie tragedie i jest to oczywiście opowiedziane w taki sposób bardzo przyśmiewczy, ale jestem troszeczkę takiej, można powiedzieć, no nie chciałam powiedzieć, że tragedii, ale takiego smutku, rozpaczy, frustracji, no i umówmy się, odrzucenie wiąże się z całą serią innych nieprzyjemnych odczuć, no i nasz bohater właśnie je przeżywa. Potem są inne opowiadania, które są opowiadane z perspektywy innych osób i mamy do czynienia też z osobą, nie wiem, z kobietą, potem z osobą, która nie chce się utożsamiać w żaden sposób, później z mężczyzną, który jest gejem i powiedzmy, że mamy takie, to odrzucenie po prostu pracuje na różnych poziomach i różnych przestrzeniach, można tak powiedzieć, więc wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ciekawa podróż i zachęcam chyba.
0: Myślę, że to bardzo ciekawie brzmi w kontekście na przykład takiej, wiecie, manosfery i takiego obrazu męskości, który jest sprzedawany jako ten atrakcyjny. też dla kobiet, który jakoś tak się kładzie mężczyzną do głowy, że patrz, musisz być taki, żeby się kobietom podobać. A tutaj to, co opowiadasz, brzmi w taki sposób, który trochę jest w kontrze do tego i który pokazuje, że to odrzucenie może spotkać każdego, niezależnie od tła i tego, skąd się wywodzi, skąd się pochodzi, że nie ma, wiecie, takiego uniwersalnie atrakcyjnego typu człowieka, osoby, partnera, partnerki.
1: Tak. Mam coś jeszcze bardzo fajnego, czyli opis jego na na aplikacji randkowej. On jego albo takie zajęki, które wolisz. Nic bez twojej zgody. Tu jestem nieugięty. Największy fan aborcji. Kocham książki, tajską kuchnię, lampkę, wino verde na balkonie, niekończące się pogaduchy i czy wspominam o książkach? Uśmieszek P. Zwykle można mnie spotkać, kiedy kręcę się po księgarniach i piekarniach naszego pięknego grodu. O ile akurat nie rozmontowuję imperialistycznego, męskocentrycznego heteropatriarchatu. Ale mogę też powiedzieć do diabła z tym i zostać w domu na maraton filmów Agnes Wardy i dyskusję. A potem może jakieś całuski? Średnik nawias, zawsze sam gotuję. Dzięki, mamo, więc zrobię ci zabójczy brunch. Kobiety trans to kobiety, wiadomka. Mile widziane wszystkie rasy, grupy etniczne, typy, sylwetki, ale nie wszystkie grupy wiekowe. GGG w obie strony. I mój, do tego mój personalny jest jeszcze faworyt, czyli fragment o umawianiu się z młodszymi od siebie kobietami. No, zaraz go znajdę, a jeżeli nie, to...
0: Ale to było przezabawne. Bardzo zachęcił mnie ten fragment do lektury.
1: No, właśnie jakby w takiej właśnie atmosferze się rozgrywa ta książka. I chyba kończę z tą opowieść o odrzucaniu, bo jeszcze dużo lektur przed nami. Faceci umawiający się z młodszymi kobietami powinni płacić podatek przekazywany później na zamknięcie luki płacowej. Ale chętnie usłyszę, co ty myślisz.
0: Wiecie, to jest zabawne, bo myślę, że gdzieś tam w tej naszej bańce to jest trochę przejaskrawione, ale jednocześnie jest bardzo blisko tego takiego, no nie wiem, nie chcę powiedzieć performatywności, bo to jest takie słowo, które po prostu, wiecie, jest nadużywane ostatnio we wszelkich możliwych kontekstach, ale tak, takiego zaprezentowania się.
1: Tak, ale nie, takiego... no umówmy się, ten bohater akurat jest po prostu skrajnie performatywny i nie bójmy się tego po prostu nazwać po imieniu, więc myślę, że słuszna intuicja.
0: No, natomiast ja pozwolę sobie właśnie odbić w stronę zupełnie inną, jeśli chodzi o literaturę, bo skończyłam, ostatnio w ogóle chciałam przyznać się do czegoś, a może nie przyznać się, tylko po prostu podzielić się.
1: Jakaś konfesja, słuchajcie.
0: Miałam straszny po prostu taki, wiecie, taki blok czytelniczy, absolutnie nie byłam w stanie się zmusić do wzięcia książki do ręki, no ale na całe szczęście to się skończyło. I jakby powróciła we mnie chęć czytania i radość czytania. I skończyłam wczoraj dokładnie, przepraszam za brzydkie pismo, Pamiętniki Wiejskich Kobiet Antoniny Tosiek. Jest to reportaż i możecie sobie pomyśleć, Mariano, czy ty nie jesteś trochę spóźniona na tą imprezę, bo przecież to już w tamtym roku było bardzo głośno o tej książce Tosiek i też w ogóle w tamtym roku. To są w ogóle jakieś takie bardzo wyjątkowe dwa lata dla Antoniny Tosiek, bo w tamtym roku nominacja do Poznańskiej Nagrody Literackiej za swoją poezję, za Żertwy, potem Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy, też za Żertwy. No a teraz jest ta druga fala, kiedy jest doceniana za reportaż i literaturę faktu. I muszę wam przyznać, że bardzo dobrze, bardzo lekko się tę książkę czyta. Bardzo dobrze się jej słucha, jest pod tym względem bardzo tak, wiecie, potoczyście napisana i naprawdę są takie momenty, że ciężko jest się oderwać. Tosiek z jednej strony jakby operuje tam faktami, takimi, wiecie, statystykami, przytacza informacje gdzieś tam, nie wiem, z GUS-u, z jakichś badań, które były prowadzone na przestrzeni lat jakby z początku, połowy i gdzieś tam końcówki XX wieku. To wszystko jest przeplatane właśnie tymi wpisami pamiętnikarek wybranymi przez nią i takimi, wiecie, ułożonymi w taką naprawdę przekonującą wartką, zwartą narrację. Te kobiety też, to co mi się bardzo podobało, to to, że one powracają, że zostaje jedna z nich przywołana w jakimś tam kontekście, który ilustruje w pewien sposób jakieś tam realia statystyczne, powiedzmy, przytoczone przez Tosiek, a potem gdzieś tam w kolejnych rozdziałach wracamy do tej bohaterki, do tej pamiętnikarki i dowiadujemy się też tego, jak tam dalej to życie się jej potoczyło. Więc pod tym względem naprawdę uważam, że lektura, która może być bardzo interesująca dla wielu osób, zwłaszcza jeżeli jesteście fanami, fankami chłopek Joanny Kuciel-Fredryszak, to myślę, że chłopki, że tutaj te pamiętniki są takim ciekawym uzupełnieniem. I to, co mnie jakoś tak też, wiecie, bardzo zachęciło do tej, do jakby może zgłębienia nieco bardziej tego wątku, to są właśnie te pamiętniki, które, jak się dowiedziałam, wiecie, bo jak słucham tej książki, to sobie myślałam o tym, że no kurczę, no w sumie fajnie, ale no szkoda, że nie ma tak, wiecie, że te wpisy z tych pamiętników są gdzieś tam rozproszone po tej książce, ale no w sumie ja bym chętnie wzięła do ręki jako taki, wiecie, nie wiem, aneks do tej książki. Fajnie by było, gdyby były po prostu gdzieś tam te pamiętniki załączone. No i okazuje się, że rzeczywiście w przeszłości, w czasach, kiedy te konkursy pamiętnikarskie funkcjonowały w Polsce, to rzeczywiście one były zbierane w zbiory i były normalnie publikowane, więc ta szersza publiczność też mogła się zapoznać jakby tylko z tymi pamiętnikami. I to wydaje mi się bardzo ciekawym tropem, takim tam Tosiek w posłowiu, w podziękowaniach mówi o tym, że no ona postrzega właśnie tą tradycję pamiętnikarską, chłopską, jako takie przedłużenie tradycji oralnej wsi i opowiadania historii. No, natomiast jeszcze tak, skoro już jesteśmy przy Tosiek, to też chciałam powiedzieć, że to nie jest też przypadkowe, że ja tutaj sięgnęłam po tą książkę, ponieważ tak się składa, że Joanna już wspominała wam o tym, ale 20 maja o 9 wieczorem będziemy w zamku prowadzić spacer po zamku. No i między innymi właśnie Antonina Tosiek tam będzie.
1: Tak, więc wpadnijcie.
0: Wpadnijcie.
1: Myślę, że będzie bardzo, bardzo ciekawie.
0: Wpadnijcie, myślę, że będzie bardzo ciekawie, zwłaszcza, że towarzystwo jest doborowe. Jest Patryk Zaleszewski, znany wam i nam. Litka Karbowska.
1: Również znana.
0: Marta Maciejewska. I właśnie Antonina Tosiek. Także będziemy tutaj z Joanną się podzieliłyśmy tymi autorami, autorkami.
1: No zrobiliśmy... i będziemy... te, kamień, papier, nożyce.
0: Ciągnęłyśmy słomki. Także jeżeli będziecie mieli ochotę właśnie 20 maja w ramach Festiwalu Fabuły przejść się po zamku, no i też zadać może jakieś swoje własne pytania, które macie do tych osób, to z pewnością chętnie ich udzielą, no a my będziemy tam tak sobie towarzyszyć.
1: Tak, będziemy towarzyszyć, będziemy się starać bardzo nie przeszkadzać. To też jest tytuł tego spotkania, pisane w Poznaniu. I jest taki pomysł na to, żeby faktycznie opowiedzieć o tym, jak się pisze w Poznaniu. I jak właściwie wszyscy ci nasi goście piszą w Poznaniu albo pisali przez jakiś czas w Poznaniu, więc będą o tym opowiadać i będą te swoje napisane fragmenty czytać, więc będą to zupełnie nowe rzeczy, które jeszcze nie zostały opublikowane, ale na pewno też będzie przestrzeń na rozmowę o debiutach, o tym, co już mamy, więc wydaje mi się, że no, że po prostu może być z tego coś bardzo, bardzo ciekawego.
0: Tak. No a drugą książką, którą przeczytałam, jest po prostu z zupełnie innego porządku. Już wspominałam o niej kilka razy u nas na antenie. To jest mianowicie Godzina Czarownic Unrise. I teraz czytam drugą część. Teraz czytam Laszara. Czuję się dziwnie z tą książką. Muszę przyznać, że po prostu takie natężenie takich drastycznych wątków, które w tej książce, zwłaszcza w tej drugiej części, jest, chyba trochę mnie, wiecie, przerasta momentami. Jest to... ta pierwsza część mi się podobała, chociaż miałam taką refleksję pod koniec czytania, że to jest taki typ pisania, który już trochę nie występuje współcześnie. To jest książka z lat 70. I wiecie, mam takie poczucie, że często się zdarza obecnie, że czasami mamy taką książkę, która, wiecie, ma 600 stron i tam się niewiele dzieje. Że ta akcja się jakoś tak, wiecie, trochę się rozwija, trochę są takie momenty przestoju, tak gdzieś tam w sumie to mogłoby to być 300 stron krótsze i nic by się tam tej powieści złego nie stało. A w przypadku Anne Rice jest tak, że tutaj mamy, z jednej strony ona nie jest jakaś bardzo duża objętościowo ta książka, natomiast dzieje się tam jakby ilość informacji, która nam jest przekazywana, jest po prostu jakaś no niesamowita. To też jest taka opowieść o rodzie czarownic Mayfair, więc były takie momenty, kiedy mnie naprawdę, wiecie, brakowało jakiegoś po prostu drzewa genealogicznego, do którego bym mogła zajrzeć, żeby mieć jakiś taki ogląd tego, o kim my teraz rozmawiamy w ramach tej powieści. Natomiast bardzo intrygujące dla mnie było, po pierwsze, jest to taka typowa w pewien sposób powieść gotycka. I tak, jeżeli słuchaliście na przykład audycji z Weroniką Woźniak właśnie o gotyku, to Anne Rice, mam wrażenie, po prostu do tej książki wrzuca wszystko, co można było w ramach powieści gotyckiej, bo mamy motyw domu, który jest w jakiś sposób tajemniczy, taki niebezpieczny, mroczny, w którym te czarownice mieszkają. To jest taka, wiecie, trochę rozpadająca się stara willa w Nowym Orleanie. I ten dom na początku powieści, to tak naprawdę, mam wrażenie, to on jest bohaterem tego wszystkiego, bo mamy ten dom, który jest oglądany przez różne osoby i różne osoby nam opowiadają o tym, jaką mają relację z tym domem, dlaczego on je fascynuje, dlaczego czują w jakiś sposób jakiś taki rodzaj przyciągania do tej rezydencji Mayfairów. I dopiero potem tak naprawdę poznajemy poprzez te różne perspektywy historię, tak sobie składamy historię kobiet, które w tym domu mieszkają. Myślę, że taki wątek, wiecie, też feministyczny tam jest mocno obecny, bo ta rodzina Mayfairów jest taką rodziną bardzo matriarchalną. To nazwisko Mayfair to jest nazwisko linii kobiecej. Te czarownice z tego rodu Mayfair właśnie jakby to kobiety dziedziczą te swoje moce. Pojawia się jeden mężczyzna, Julian, który w pewnym momencie gdzieś tam w tej linii też posiadał te magiczne moce, ale on też jest nazywany czarownicą. Nie mówi się o nim, że jest czarodziejem, czy jakimś tam, wiecie, magiem, tylko jest nazywany czarownicą. Więc no bardzo, bardzo to jest taka intrygująca mieszanka. Trochę myślę, taki mój, jakbym miała taką jedną wadę wyciągnąć z tej książki, to, że w pewnym momencie dosyć długo czekamy na zawiązanie akcji. Mamy takie dwie części. Jedna część to jest taki wątek, wiecie, właśnie współczesny, który jakby się gdzieś tam dzieje i rekonstruowane są dzieje tej rodziny. Potem dochodzi do takiego właśnie punktu, w którym dwie osoby ważne dla fabuły się spotykają ze sobą. I tak, wiecie, to jest tak, że my w pewnym momencie już czytając, jest ta podbudowa, jest to napięcie. My wiemy, że musi dojść do spotkania tych dwóch osób, żeby rzeczy się mogły dalej wydarzyć. No a potem, kiedy do tego spotkania dochodzi, to tak naprawdę zostajemy, ta linia współczesna zostaje przerwana i zostajemy wrzuceni w opowieść taką, wiecie, w ogóle XVII wiek, początki tej rodziny Mayfairów, skąd się w ogóle wzięły te czarownice w tej rodzinie, i zaczynamy czytać kroniki. Zaczynamy czytać jakby akta rodziny Mayfairów, które są tam zgromadzone przez pewną organizację zajmującą się zjawiskami paranormalnymi. I tam mamy dużo listów, jakichś takich właśnie wpisów, raportów. I myślę sobie o tym, z takiej perspektywy czytelniczej, że to jest taka bardzo pod tym względem zróżnicowana lektura. I myślę, że też Anne Rice musiała mieć całkiem sporo frajdy, pisząc tą książkę. Bo rzeczywiście, no, to ile tam się pojawia różnych rejestrów, różnych stylów pisania bohaterów. Ci bohaterowie mają swoje własne, często bardzo takie konkretne języki, którymi się posługują. Pod tym względem jest to super. To, co trochę mnie rozczarowało, to jest to, że jest bardzo, tak jak powiedziałam, bardzo, bardzo dużo bohaterów i niektóre osoby po prostu się pojawiają i znikają. I nie mają żadnego później takiego, wiecie, wpływu na fabułę, że to nie jest takie, wiecie, to nie jest takie dopięte na ostatni guziczek i obwiązane piękną kokardką i że tak wszystko nam się spina na sam koniec, tylko rzeczywiście są też takie wątki, które są osoby, które zostają wprowadzone w sumie tylko po to, żeby nam o czymś powiedzieć i potem zejść ze sceny.
1: A czy to są takie, powiedzmy, na ile to jest osadzone w naszych realiach, w naszym świecie? To jest jakieś osobne uniwersum, czy to jest, powiedzmy, gdzieś na świecie, ale mamy tam czarownicę?
0: To jest, jakby realia są nasze, czyli jest świat po prostu, który my znamy, jest Nowy Orlean, to się dzieje w Stanach, część się dzieje właśnie, główna część się dzieje w Nowym Orleanie, ale część też się dzieje w San Francisco. Są, wiecie, jakby przytaczane, to nie jest jakaś taka, wiecie, zupełnie alternatywna rzeczywistość. No, alternatywna w jakiś sposób jest to, że mamy te czarownice. I myślę, że w pewnym momencie tej fabuły spotkamy jedną z tych czarownic, która jest neurochirurżką. No i ona wykorzystuje te swoje moce w pewien sposób do tego, żeby leczyć ludzi. Przy czym to nie ma takiego, wiecie, ta magia, tam nie ma takiego wymiaru, że ona kogoś dotknie ręką i on zostaje uzdrowiony, tylko jakby ta magia jej pozwala tak zorientować się na przykład, jaki jest stan danej osoby, jakie ta osoba ma szansę na przeżycie. Czy jeżeli ona podejmie operację, jakąś nawet bardzo ryzykowną, to czy osiągnie pozytywny rezultat, dzięki co sprawia, że ona jest bardzo zdolną lekarką i taką, wiecie, uznawaną za osobę, która się po prostu zajmuje najbardziej beznadziejnymi przypadkami i jest je w stanie gdzieś tam wyciągnąć. I myślę, że gdybym miała pokazać taki moment, wiecie, pęknięcia, w którym jakby widzimy, że to jednak nie jest do końca nasz świat, no to jest na przykład stosunek środowiska medycznego do tych zjawisk paranormalnych, że jest taka... Są takie, oczywiście są osoby, które są bardzo sceptycznie nastawione, ale są też takie osoby, które mają takie, no to jest możliwe, nie? Że ludzie mają takie niesamowite dary. Natomiast to, co muszę też przyznać, to jest to, że ta książka jest napisana w taki sposób, że w pewnym momencie już jakby, wiecie, to zostaje, karty zostają wyłożone na stół i my mamy tą taką świadomość tego, że no tak, to jest magia. To są czarownice. Rzeczywiście one mają jakieś takie moce niesamowite. Natomiast przez bardzo długi czas tej narracji jesteśmy trochę trzymani w takim napięciu, w takiej niewiedzy, że trochę nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to rzeczywiście jest magia, czy to po prostu rodzina sobie w taki sposób tłumaczy pewne rzeczy. To jest taki, wiecie, taka legenda, którą te kobiety właśnie z tego rodu obrosły. No bo właśnie są to kobiety, one często właśnie mają jakieś takie, wiecie, predyspozycje, powiedzmy, do przewidywania jakiejś tam przyszłości, jakieś tam, nie wiem, właśnie uzdrawiania, jakąś taką mają wyczuloną intuicję. I do pewnego momentu myślę, że jesteśmy sobie to w stanie tłumaczyć po prostu bez takiego sięgania po jakieś wątki paranormalne. Także ciekawa lektura, ciekawa. Przyznać.
1: Zastanawiam się, bo trochę tak o tym mówisz, że sobie wyobrażam, że ta autorka pomyślała, dobra, to ja wszystkie moje pomysły spakuję w jedną książkę. I zastanawiałam się, czy ta liczba informacji, które, jak mówisz, była bardzo, bardzo duża, to czy to nie sprawiało właśnie, nie przytłaczało trochę tej lektury, czy właśnie to jakoś służyło budowaniu tej narracji?
0: Myślę, że z jednej strony to służyło, bo to sprawia, że wiecie, ta powieść staje się bardzo wielowątkowa i jakoś tak, wiecie, jest jakiś taki poziom właśnie realizmu, takiego czegoś, co was przekonuje do tego, że jest ta tkanina, z której jest utkana ta opowieść, ona ma w sobie jakiś taki, wiecie, element prawdopodobieństwa, że Anne Rice, jak się pojawiają jakieś wątpliwości, to za chwilę się okazuje, że jest jakiś tam kolejny aspekt tej historii, który nam za chwilę tą wątpliwość rozwieje. Więc pod takim względem myślę, że tak. Czy to przytłacza? Trochę przytłacza momentami. Tak jak powiedziałam wcześniej, miałam taką potrzebę, wiecie, jakiegoś takiego drzewa genealogicznego, sympatycznego, bo w pewnym momencie tych bohaterów, bohaterek jest naprawdę całe mnóstwo z różnego rodzaju miejsc i wydaje mi się, że to, co się Unrise tak dobrze udało, to jest to, że nawet jak mamy do czynienia z bohaterami drugoplanowymi, to są osoby. To są konkretne postacie, które, wiecie, mają swoje motywacje, swoje osobowości, są bardzo dobrze tak wyraziście nakreślone, więc rzeczywiście w pewnym momencie my wierzymy w to, że te osoby gdzieś tam by mogły istnieć, nawet w tym takim paranormalnym świecie. Natomiast też myślę, że z kolei to nagromadzenie bohaterów sprawia, że wiecie, jak jest pięć osób i 10 perspektyw, to w którymś momencie na niektórych osobach zależy nam bardziej, na niektórych mniej i nie jesteśmy w stanie każdego śledzić z takim samym skupieniem i zaangażowaniem. Natomiast, pod jakim względem mam takie poczucie, że dzisiaj już się tak nie pisze. Że dzisiaj, gdyby ktoś miał napisać tak, tego typu powieść od nowa, to albo zostałoby to rozciągnięte na wielotomową sagę, albo po prostu okrojone. Jakieś takie, wiecie, obrane z tych wszystkich pobocznych wątków, które może nie są niezbędne, ale które w jakiś sposób nam ubarwiają i uprawdopodobniają tą historię.
1: Żałujesz trochę, że już się tak nie pisze?
0: Wiesz co, może trochę tak. Może trochę mam jakiś taki sentyment do tej serii. Chociaż mówię, w pewnym momencie w drugim tomie, słuchajcie, jestem po prostu, tam się dzieją takie rzeczy, że już po prostu nie mam siły. Czytam to i myślę sobie, Boże kochany, co jeszcze się tam wydarzy?
1: No właśnie, ja tutaj mówiłam trochę o takich jakichś może lżejszych rzeczach, ale niekoniecznie, bo być może w sensie o takich lżejszych rzeczach. Miałam na myśli takich lekturach na majówkę, które mają tak nas trochę wychillować, ale każdy z nas ten odpoczynek i relaksację i rozrywkę z książki traktuje inaczej, dlatego bardzo się cieszę, że dołożyłaś właśnie takie w sumie poważne pozycje pod względem, że pierwsza rzecz jest reportażem właściwie, tak? A druga taką powieścią kompletną, po prostu jakąś taką rozpiętą i rozgałęzioną na wiele różnych wątków i postaci, więc każdy, myślę, mógłby znaleźć jakieś swoje, coś swojego na tę majówkę.
0: Tak, polecam.
1: Ja mam do wrzucenia jeszcze jedną lekturę, którą przeczytałam wczoraj w całości, więc wydaje mi się, że zdecydowanie jest majówkowa. Może chwilę oddechu dla nas.
0: Tak.
1: I wracamy do was za minut kilka.

I wracamy do Was na ostatnie kilkanaście minut, ale nie będziemy próżnować, bo mam jeszcze jedną polecajkę dla Was do czytania. Tutaj przed chwilą Maria wspominała o tym, że właśnie 19 maja odbędzie się spotkanie w Centrum Kultury Zamek w ramach festiwalu Fabuły, w którym będą liczni goście i między innymi Patryk Zalaszewski, który gościł w naszej audycji kilka miesięcy temu i wspomniał właśnie o tej książce, o której ja dzisiaj opowiem. Jest to Oliver Lovrenski, Jak byliśmy młodsi. Jest to norweski autor, bardzo, bardzo młody, bo ledwie 23-letni obecnie, a jak pisał, debiutował, to był jeszcze młodszy, co jest, no umówmy się, nie jest to jakby pocieszające, prawda? Zwłaszcza, że nam te lata lecą, a my ciągle przed debiutem. Aczkolwiek nie będziemy gatekeepować tego tylko dlatego, że jesteśmy zazdrosne, bo tak się nie robi. A uważam, że tę książkę no po prostu warto. I Patryk ją wtedy opisał jako taką chłopacką książkę i wydaje mi się, że jest to trafione, bo jest to po prostu książka o chłopakach. O chłopakach, którzy dorastają, dojrzewają w Oslo. Ale jest to taka zbitka osób, które pochodzą z rodzin emigranckich, przy czym trzeba rozumieć emigrację też w Norwegii, ale nie tylko, że to są różne pokolenia. Bo Norwegia emigracją stoi i są to różne pokolenia osób, które albo się już Norwegów, które urodziły się w którzy urodzili się w Norwegii, albo wychowali w Norwegii, albo takich, którzy już mają, są tam jakby od pokoleń. I mamy do czynienia z Marko, z Jonasem, który można się domyśleć, akurat jest takim powiedzmy białym, rdzennym Norwegiem. No ale mamy Marko, który jest z Somalii, mamy Airana, który jest Hindusem, mamy całą jakby opowieść snuje narrator, który ma na imię Ivor i ma on jakby wedle tego, co opowiada, korzenie chorwackie, natomiast jakby śmieją się z niego, że jest Rosjaninem, a nawet Polaczkiem. I trzeba tutaj, jest taki mały insight, że Polaczek w Norwegii to jest taka osoba, która tam jedzie w celach zarobkowych. Nawet powstał taki reportaż. Nie jestem twoim Polakiem, który jakby pokazuje takie myślenie o Polakach w Norwegii jako osoba, które po prostu przyjechały i po prostu zrobią wszystko, byleby tylko zarobić i podejmą się każdej najbrudniejszej roboty. Tam chłopaki śmieją się z narratora, z Ivora, że on wygląda jak jakiś Władimir, który zaraz ma tutaj odremontować łazienkę. No i to jest oczywiście taki żart i tego jest mnóstwo, ale gdzieś tam mam wrażenie, funkcjonuje to bardzo dobrze. Jest to jakiś taki stereotyp, który oczywiście jest powielany i wyśmiewany. No i chłopaki tutaj się nie boją. Mówią do siebie w taki sposób bardzo często wulgarny, bardzo można powiedzieć brutalny. Obrażają się nawzajem, ale też są dla siebie braćmi. Jest pokazana ta relacja chłopców i ta książka, ja ją czytałam, ona jest bardzo krótka, tak jak mówię, przeczytałam ją wczoraj w całości, po prostu leżąc w parku i jest prześmieszna, przezabawna,

0: z porzuceniem, z przemocą domową, z różnego rodzaju patologiami. I jest tam dużo takich smaczków, bo mamy do czynienia z taką mieszanką kulturową, więc chłopaki uczą wzajemnie się tych swoich rdzennych języków i mówią do siebie czasami w tych językach ojczystych. I uczą się wszyscy ich jakby razem, więc mają taki slang, powiedzmy, który jest mieszaniną tych wszystkich języków, norweskim, somalijskim, trochę samarabskiego i tak dalej, i tak dalej. Więc zresztą też chorwackiego i też cały czas to akurat jest takie faktycznie znamienne w Norwegii, że jest tam po prostu mnóstwo kebabów i w ogóle takiej kuchni świata, tak? No bo po prostu, tak jak mówię, stoi tą emigracją i oni cały czas opisują to, jak jakby ta kultura też się przejawia w tym, co jedzą na przykład. Jest to bardzo, bardzo ciekawe. No i właśnie tutaj z pomocą przychodzi taki słowniczek na końcu, gdzie te wszystkie cytaty są wytłumaczone, ale też takie może nieoczywiste jakieś kwestie związane po prostu z życiem Norwegii, co oznacza, jak tak do siebie mówią. Jest to też świetnie przełożone przez Karolinę Drozdowską, jeżeli nie mylę nazwiska, która w ogóle jest tłumaczką książek norweskich i pamiętam swojego czasu bardzo dużo czytałam Mary Aubert. I to też są takie właśnie lekkie lektury o Norwegii, zupełnie dalekie od jak byliśmy młodsi, bo tutaj Oliver robi po prostu niesamowitą robotę i wrzucając masę przekleństw i nie dbając o interpunkcję i po prostu opowiadając historię tego po prostu od jednej bułki do drugiej, robi tak naprawdę kawał świetnej literatury i to się po prostu czuje i ja już od pierwszej takiej historyjki, bo ta książka jest cała opowiedziana w takich, można powiedzieć, krótkich flash fictions na zasadzie takich bardzo krótkich rozdzielików, no i ja już od takiego pierwszego rozdzieliku po drugim wiedziałam, że to będzie przygoda, że to jest książka przygodowa i ja też miałam niesamowitą przygodę ją czytając i myślę, że właściwie mamy tyle czasu, że nie zaszkodziłoby może przytoczyć jakiegoś fragmentu. Bardzo trudno było mi znaleźć taki, w którym nie padałoby jednak przekleństwo, bo nie chciałabym, żeby tak było. Więc wybrałam...
1: Będziesz się autocenzurować.
0: Tak. Więc wybrałam taki rozdziałik pod tytułem Inna, który opowiada o tym, jak główny bohater nagle przestaje być takim zupełnym uliczniakiem, bo się zakochuje w pięknej dziewczynie z Albanii bodajże, która pracuje w sklepie, w którym on kupuje snusy, czyli no taką no, popularną wersję, można powiedzieć, tytoniu w Norwegii i tytuł jest Inna. Powiedziałam Markowi, ta dziewczyna jest inna, mordo, chcę ją dobrze traktować, żeby jej nie zranić jak poprzednie. A Marko na to, mordo, ona może jest inna, ale ty jesteś ten sam. I tak, jest tego więcej, jest mnóstwo śmiechu, ale też dużo krwi, dużo płaczu i... Ale też jakaś nadzieja.
1: Ale też myślę, że wreszcie nam się tutaj pojawiła jakaś taka chłopacka perspektywa.
0: Tak.
1: W audycji.
0: Wow, nie sądziłam, że to nadejdzie.
1: I to jeszcze od ciebie i to dwie pozycje.
0: Tak, bo odrzucanie też można tak dosyć chłopacko traktować, jednak jest tam dużo takiego też... Nie jest to lektura tylko dla dziewczynek.
1: Rozwijamy się dla was.
0: Tak, ale była to naprawdę przyjemność i dlatego mogę to serdecznie polecić. Zwłaszcza, że może ja mam jakąś taką personalną trochę nostalgię za Norwegią, w której spędziłam rok swojego życia. No akurat ja nie byłam w gangu narkotykowym, a więc może nie do końca te moje doświadczenia się jakoś łączą z tym, co jest tutaj opisane, ale mimo wszystko jakby wydawało mi się, że jakoś rezonuje ze mną ta rzeczywistość i coś tam... Tak czuję, że łapałam trochę,
1: to,
0: nie?
1: To tak, gdybyście się zdecydowali sięgnąć po tą książkę i potem zaczęli się zastanawiać, co ta Joanna tam robiła, że taka nostalgia odczuwa, to już wiecie, że nie.
0: Nie, to nie to, to nie to.
1: Nic z tych rzeczy. Rozbawiło mnie to bardzo. Też myślę, tak z tego, co opowiadasz, to też brzmi jak taka lektura, która właśnie, jeżeli macie taki przestój czytelniczy,
0: oj tak,
1: to jest wam w stanie jakoś tak rozruszać was, żeby do czytania wrócić, albo żeby po prostu w ogóle zacząć.
0: I żeby zobaczyć, że literatura to naprawdę nie są tylko piękne po prostu zdania niczym z Asnyka, tak? To literatura to jest też po prostu język, który żyje, który przeklina, który mieści w sobie czasami to, czego się w ogóle nie da wypowiedzieć albo nie da się poczuć i tam są takie metafory i takie po prostu zwroty, że warto się z tym zmierzyć i może jakoś skonfrontować to nasze myślenie o książkach i o tym, jak można pisać z czymś takim świeżym. Bardzo taki świeży, bardzo, bardzo młody niestety, muszę tu powtórzyć głos, Oliver Lovrenski, lat 23.
1: Tutaj możemy też puścić oczko do Justyny Kulikowskiej i do osób, które były na ostatnim spotkaniu w Poznaniu.

0: ktoré bolo s tou našou ulúbenou poetkou Uhanou, bo też ten wątek był poruszany. Przeklinania. I tego takiego właśnie języka, wiecie, ulic zasłyszanego. I tego, jak on nam robi literaturę.
1: Zdecydowanie. I teraz sobie myślę, jak już tak porównuję wszystko, to teraz Wnyki dla światła i Jak byliśmy młodsi, obok siebie postawić na szali. Bardzo
0: Podlasie
1: ciekawe.
0: I norweskie gangi narkotyków.
1: Tak. Ekstra. No ale cóż, po prostu ta literatura żyje i rozwija się w bardzo ciekawe kierunki. Więc tak, czytajcie.
0: Czytajcie. Idźcie i czytajcie. My się z wami żegnamy. Widzimy się, słyszymy się. Ja widzę się z Joanną, a wy słyszycie nas za tydzień, kiedy już wejdziemy w nasz tryb taki festiwalowo-fabułowy. Więc będzie tutaj dużo relacji właśnie z festiwalu. No i jeszcze raz zapraszamy was bardzo serdecznie 20 maja o godzinie 9 na spacer po zamku pisany w Poznaniu, który będziemy prowadzić.
1: Razem.
0: Wow.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Cześć.

0: Rozmowy o książkach i wokół książek. Nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania. W każdą sobotę o godzinie 11.
1: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
3: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
4: Seks Afera.
5: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14:00.
6: Ej, sorry stary, przestaniesz mi kopać w fotel?
7: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
6: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
7: No, zaraz ja cię tak, że się w filmie
6: ciekawe.
7: Pojawisz. Pojawisz się w
6: ciekawe.
7: Filmie.
6: Ciekawe!
8: Lecisz tam na dół do popcornu.
6: No dawaj! Afera w kinie!
1: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
9: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12:00.
10: Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Katarzyna Rybicka i mam zaszczyt prowadzić dla Państwa program Na Peryferiach. Majówka, proszę Państwa, mamy majówkę. Taki dłuższy weekend i ku zdziwieniu nas wszystkich i ku zachwyceniu nas wszystkich bardzo, bardzo ciepły weekend. To są bardzo ciepłe i słoneczne dni. Obawiałam się, że będzie tak jak zawsze się wszyscy śmiejemy, że przez te wszystkie 3 dni to będzie razem 30 stopni, jak sobie sumujemy wszystkie dni ze sobą. Ale nie, na szczęście jest ciepło, jest bezchmurnie, jest pięknie, można zwiedzać, można jeździć, można oglądać. Zwłaszcza, że jak się próbowałam zorientować, ile rzeczy dzieje się w ogóle w Wielkopolsce, to byłam szczerze zachwycona i w takim szoku, ile rzeczy może się naraz wydarzyć. Ja autentycznie siedziałam, przebierałam te wydarzenia i zastanawiałam się, na które chcę pojechać bardziej i co mogłabym na przykład jeszcze po drodze gdzieś tam zobaczyć. Ale, jak doskonale wszyscy wiemy, ten czas właśnie majówki to jest też taki czas, kiedy odbywa się parada parowozów w Olsztynie. O Olsztynie nie będziemy dzisiaj rozmawiać, bo o Olsztynie mówiliśmy już sobie rok temu. Porozmawiamy sobie o takich wsiach ościennych, o takich miasteczkach, o takich zaułkach, do których jak już jesteśmy gdzieś tam blisko, warto byłoby zajrzeć, warto byłoby się przejechać, warto byłoby wejść, zobaczyć jakieś pojedyncze obiekty i posłuchać naprawdę nieraz ciągających i intrygujących historii. Zresztą historii, które nieraz były przekuwane na jakieś opowieści, na jakieś książki. Więc dzisiaj będzie bardzo pogadankowo, będzie też troszeczkę historii, ale postaram się nie zarzucić Państwa dużą ilością dat. Zajrzymy sobie faktycznie do takich mniejszych miejsc, trochę porozmawiamy o rzeczach związanych właśnie przy tym święcie, z związanymi z kolejkami, więc obiecuję, że będzie się dzisiaj dużo, dużo działo. Zresztą tak jak się w ogóle dzieje w ten weekend. A jeżeli chodzi o muzyczną stronę chciałabym się tak skłonić troszeczkę w stronę zeszłego tygodnia, takich bardzo ważnych 9 dni, zwłaszcza końca właśnie tamtego tygodnia, weekendu, więc to będzie taki mój muzyczny ukłon w stronę muzyków, którzy się pojawili na bardzo ważnej zbiórce. Więc maestro, muzyka.

Dzisiaj pozytywną energię wysłał nie tylko ja, ale również mój realizator, który mimo tego, że jest maj, nadal jest kwiecień. Przepraszam, widzę twoją minę, ale to było za piękne, żebym tego nie wykorzystała. W ogóle, ja mam bardzo dużo wbrew pozorom dzisiaj do opowiedzenia. Dzisiaj będzie bardzo pogadankowo i faktycznie to, że jest 30. Parada Parowozów w Olsztynie, to jest taki mój główny punkt wyjścia, jeżeli chodzi o dzisiejszą audycję, bo właśnie chciałam państwu pokazać te wszystkie naokoło rzeczy, które są, ale przypominam, że jeżeli to nie jest coś, co państwa interesuje, to jest naprawdę bardzo wiele rzeczy naokoło, gdzie można zobaczyć. I tak naprawdę jest porozsiewane po całej Wielkopolsce. Jak zaczęłam sobie sprawdzać, tutaj Sokoły, tutaj dawna Polska, tutaj jakieś stare wierzenia, tutaj z kolei muzea, jest bardzo wiele muzeów pootwieranych, tutaj kolejne rośliny do zobaczenia. Tak naprawdę też pamiętajmy o tym, że maj to jest taki miesiąc, gdzie przyroda wraca dalej do życia, kwitnie bardzo dużo rzeczy i po prostu teraz jest najlepszy moment, żeby pojechać, zobaczyć i zachwycić się po prostu bogactwem, pięknem kolorów. Więc ja postaram się dzisiaj chociaż kawałek tego wszystkiego, co się dzieje, państwu pokazać, ale będę się tutaj właśnie skupiać na tej 30. Paradzie Parowozów w Olsztynie, bo właśnie ta parada zaczęła się w ogóle już 30 kwietnia i trwa aż do 3 maja. To jest naprawdę kilka dni. I w tym czasie na tory wyjechało aż 13 pociągów retro. I takim pierwszym pociągiem, do którego bym się chciała odwołać, który miał trasę Wolsztyn-Stefanowo-Wolsztyn, czyli takie wahadełko, to był taki nocny pociąg z muzyką na żywo. I co takiego jest w tym Stefanowie? Ja bym zaczęła od tego, że w Stefanowie najbardziej podoba mi się oczywiście herb. I ja, patrząc na ten herb, zastanawiałam się na początku, czy to jest gęś, czy to jest łabądź. Oczywiście jest to łabądź, jest to biały łabądź na czerwonej tarczy. No i to jest też odniesienie do tego, że w jeziorach zbąszyckich jest wiele naturalnych siedlisk ptaków. I w ogóle bardzo dużo, jak już się pojawia motywów, jak już się pojawiają herby, pojawiają się tam głównie motywy właśnie ptaków, pojawiają się właśnie nawiązania do tego. W ogóle sama wieś ma w ogóle genezę holenderską i została założona w XVIII wieku przez Stefana Garczyńskiego, kasztelana rozstrzańskiego i właściciela dóbr zbąszyckich. Więc Stefanowo faktycznie już trochę czasu istnieje. I co jest takiego najciekawszego tam, to myślę, że sam klimat, bo nie wiem, czy kojarzą państwo, na pewno państwo kojarzą coś takiego, jak się jedzie autem, jedzie pociągiem, patrzy przez okno na taki bezkres piękna. Tutaj jest jakaś łąka, tutaj jest jakieś pole, tutaj jest jakieś drzewo, tutaj jest jakaś mniej wygodna ścieżka do przejechania, więc w ogóle całe auto się telepie, ale właśnie to ma jakiś swój klimat. Pociągiem też nieraz możemy na to trafić, że jedzie się i się patrzy, o, tam są sarenki, tam jest drzewo, tam jest coś i chciałoby się komuś pokazać tą krówkę na polu, ale niestety się jedzie samemu. Coś takiego właśnie można przeżyć na takich trasach, właśnie na takich właśnie nocnych trasach, tym bardziej, zwłaszcza muzycznych. I takim najciekawszym miejscem właśnie w Stefanowie, oprócz gdzieś tam historii, chociaż historię to my jeszcze dzisiaj będziemy omawiać takie, że głowa mała, jest dworzec. I to jest takie miejsce dla miłośników kolei, bo to jest taka stacja przelotowa na linii Wolsztyn-Zbąszyn i to jest rok budowy 1886. I stacja jest bardzo ładnie utrzymana w takim retro klimacie. I są stare rogatki, kolejowa pamięć izby, nadpręża i jeszcze takie dwa boczne tory. I taki wyjazd, jakby spojrzeć w stronę Wolsztyna, są semafory inne świetlne, znaczy semafory kryształowe, ale już z drugiej strony są zastąpione semaforami świetlnymi. Czyli po jednej stronie są kryształowe, po drugiej są świetlne i z tego, co ostatnio czytałam, bo dużo na ten temat czytam, to jest to akurat moment, gdzie one są zmieniane, więc jeżeli państwo chcą jeszcze zobaczyć te stare kryształowe, to jak najbardziej właśnie zapraszamy na tamten teren. W ogóle stacja jest bardzo ładnie utrzymana i właśnie jeszcze na dokładkę te stare rogatki, które są teraz chociaż po jednej stronie, no bo po tej drugiej już są zmienione. Więc czy warto tam pojechać? Będąc w okolicy, warto zajrzeć, warto się przejść. To nie jest duża miejscowość, ale warto jak najbardziej zobaczenia. Więc jeżeli są gdzieś tam państwo dzisiaj w okolicy, bądź będą państwo w okolicy, to proponuję właśnie do Stefanowa,
do właśnie tej holenderskiej osady, zajrzeć, pójść na dworzec, obejrzeć go z każdej strony, pofotografować, zajrzeć faktycznie do tej izby pamięci i po prostu pozachwycać się takimi drobiazgami.

kolejna trasa, do której chciałabym się odnieść, to jest taka trasa Wolsztyn, Nowa Wieś, Mochy, Wolsztyn. No i będąc w Nowej Wsi, tutaj opowiadając o Nowej Wsi, na pewno jeszcze wspomnę o Mochach, bo Stare Mochy, Mochy i Stare Widzimy. To będą takie trzy miejscowości, które chciałabym tak ująć i Państwu podsumować, bo tutaj też się trochę dzieje i warto byłoby zajrzeć. Przede wszystkim, no to faktycznie na obu krańcach starej stacji Nowa Wieś, Mochy znajdują się jeszcze semafory kryształowe, czyli właśnie te semafory, które wcześniej wspominałam, że one są teraz zmieniane. No i jeszcze stare rogatki. Tutaj można faktycznie zrobić masę przepięknych zdjęć właśnie wjeżdżających i zjeżdżających pociągów po obu krańcach tak naprawdę stacji, tylko trzeba pamiętać, że ta stacja jest troszeczkę wąska, więc trzeba tam troszeczkę uważać, jeżeli będzie się przechodziło. Ale faktycznie taki wjazd pociągu sfilmować czy zrobić zdjęcie, to faktycznie jest coś. To faktycznie naprawdę bardzo ładnie wygląda w kadrze. A jeżeli mówimy o tym, co jeszcze bardzo ładnie wygląda w kadrze, no to są to pagórki. To jest taki punkt widokowy. On jest położony nieco wyżej, jak to punkty widokowe mają w zwyczaju. Nie jest wcale trudna trasa do wejścia. Jeżeli sobie Państwo na te pagórki wejdą, będą mogli sobie zobaczyć właśnie i Nową Wieś Mochy, i Mochy, i prawdopodobnie jeszcze Stary Widzin Państwo zauważą, jeżeli będzie dalej taka piękna pogoda, jak jest teraz. I dojeżdża faktycznie to do Nowej Wsi Mochy, ale jest jeszcze Mochy, czyli duża wieś w gminie Przemęt. Ona jest tak położona na skraju Doliny Odry. I jeżeli chcą się Państwo zorientować, w którym miejscu jesteśmy, to jesteśmy jakieś 13 kilometrów od Wolsztyna. I osada Mochy powstała w przejściu traktu przez Bagienna Obrzańskie i w Mochach, nie w Nowa Wieś Mochy, tylko w Mochach, można zobaczyć coś takiego jak starą mleczarnię. I stara mleczarnia faktycznie kiedyś była mleczarnią. Mówimy tutaj o początkach 1903 roku, czyli mówimy o samym jusieńkim początku, no to faktycznie to był budynek zniesiony stricte po to, właśnie stricte po to, żeby to mleczarstwo mogło dalej funkcjonować. To była też rozlewnia mleka. W 1931 roku miała zmienioną nazwę na niemiecką. Nie będę się dzielić na czytanie tej nazwy ze względu na to, że mój niemiecki nie jest na najwyższym poziomie, ale w późniejszym okresie niestety, tak jak wiele innych mniejszych zakładów, również ten zakład mleczarski upadł. Czy jest nam z tego powodu przykro? Jest nam z tego powodu przykro, ale na szczęście budynek dalej stoi. Budynek został naprawiony, dostał gruntownej renowacji, starając się zachować właśnie te wszystkie charakterystyczne elementy jednocześnie, ale dostosowane są wnętrze aktualnie do restauracji, czy tam bardziej sali bankietowej, więc jeżeli szukaliby Państwo jakiegoś oryginalnego miejsca, to jak najbardziej stara mleczarnia w Mochach zaprasza. Więc mamy tutaj tak, Wolsztyn, Nowa Wieś, Mochy, taką trasę w Nowa Wieś, Mochy możemy zobaczyć faktycznie przepięknej i uroczą stację, która jest stosunkowo wąska, ale kawałek dalej w Mochach już można zobaczyć starą mleczarnię, również bardzo interesującą. I tu bym się chciała w tym momencie zatrzymać, bo faktycznie, jeżeli będziemy wchodzić dalej w Stary Widzim i Mochy, bo one w którymś momencie też były traktowane razem, to tutaj będzie naprawdę wiele historii. I chciałabym tę historię Państwu jak najładniej rozpisać, nie zarzucając Państwu za dużej ilości rzeczy naraz. Więc chciałabym Państwa najpierw zostawić z zespołem Bitamina, z utworem Dom i wrócić i opowiedzieć Państwu, co ciekawego tam się działo.

0: wyskoczył, bo robiło.
1: Czy co, że...
0: Były. Nie wiem, gdzie.
2: Nie, to nie był żaden błąd, właśnie tak kończy utwór się Bitaminy właśnie pod tytułem Dom, więc ze spokojem tutaj nic złego się nie wydarzyło. Wróćmy jeszcze na chwilę do Starego Widzima i do Moch, bo obie wsie mają bogatą historię. Znajduje się w nich kilka ciekawych obiektów architektonicznych i Stary Widzim to taka wieś znana już co najmniej od XVIII wieku. Z tego czasu pochodzi pierwsza zachowana o niej pisemna wzmianka. I tutaj warto byłoby o tym pamiętać, że faktycznie te wsie są bardzo, bardzo stare. I takie najstarsze wiejskie zabudowania, które tam są, pochodzą z przełomu wieku XIX i XX. I pośród nich wyróżnia się budynek dawnego zjazdu, który powstał w 1908 roku. Jest to budowla dwukondygnacyjna, którą dolną część zajmują podcienie ujęte w takie piękne, półkoliste arkady. A nad nimi umieszczony jest balkon o pięknej, wycinankowej, drewnianej balustradzie. A w Starym Widzimu zachowały się też resztki folwarku. I zabudowania są dobrze utrzymane. W większości zdają się służyć mieszkańcom wsi aż do dzisiaj. Co też warto byłoby wspomnieć, że faktycznie dalej to funkcjonuje. A domy mieszkalne cechuje starannie opracowany właśnie detar architektoniczny. I to bym musiała Państwu pokazać zdjęcie, żeby Państwu wytłumaczyć, jakie to jest piękne, bo to jest coś, co warto byłoby przytoczyć. Że właśnie ten Stary Widzim, który trochę już swojego przeżył, bo faktycznie jeżeli zajrzeć w historię, zajrzeć kto go przejmował, co tam się w jego historiach, w jego BBH działo, no to faktycznie tam się działo. Tam. Ja bardzo lubię to, że z wsiami, że nieraz się wydaje, że jest jakaś mała wieś i tam nie ma nic ciekawego. Że jest, nie wiem, jeden, drugi obiekt i to jest tyle. Ale takie małe miejscowości mają bardzo często to do siebie, że jest taki motyw: hej człowieku, widzisz tą wieś? Jeżeli tam nie spłacę swojego długu, to ja ci tą wieś dam. Albo hej człowiek, widzisz tą wieś? No to ja ci ją dam w zamian za na przykład twoją córkę. I tak bardzo często wsie przechodziły, albo były właśnie rozdzielane między dzieci. I tutaj to samo dzieje się w Starym Widzimiu. I tam faktycznie no trochę znowu było przerzucania się. Czyja to jest wieś, dlaczego to jest wieś? Ale to jest coś, co warto się zagłębić. To jest coś, co warto przeczytać, a ja się boję, że znowu jak wejdę w to, to będę mówić o tym 10 minut i wszyscy Państwo będą mieli zastanowienie się, dlaczego właśnie mówię o tym tyle i dlaczego. W ogóle, jeżeli mówimy tutaj faktycznie o miejscowościach położonych tutaj blisko siebie, to główne rzeczy, które się pojawiają, które będą, to będą to bardzo często szkoły, będą to bardzo często folwarki, będą to jakieś pałace, które w którymś momencie zmieniały swoje zastosowanie. I będą mogli mieć Państwo wrażenie w niektórych momentach, że się powtarzam, ale dlatego, że bardzo dużo wsi, zwłaszcza wsi, które są położone tak blisko siebie, będą miały dublującą się w jakiś sposób historię. Dlatego, że no faktycznie jest to mniej więcej jeden teren i wszystko mniej więcej w tym samym czasie było niszczone, odbudowywane, przejmowane i zmieniało swoich właścicieli, zmieniało nieraz swoje granice, czy zmieniało swoją przynależność. Więc to jest coś, co chciałam też Państwu bardzo mocno przypomnieć, że tutaj jesteśmy w zakresie jednej tak, nie wiem, jesteśmy oddaleni góra o 15 kilometrów od Wolsztyna, więc tutaj cały ten teren, jak cyrklem wsadzić, przekręcić, no to wszystkie będą miały mniej więcej podobną historię. Ale tutaj właśnie Stary Widzim i Mochy też proponuję Państwu zobaczyć właśnie mleczarnię, zobaczyć dworzec i po prostu przejść się, poczuć trochę tego klimatu, zobaczyć jak to kiedyś wyglądało, zobaczyć jak to wygląda teraz i nieraz zanurzyć się w jakąś jedną czy drugą historię.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Majówka trwa w najlepsze, a ty nie masz co robić? Nie martw się, ja nazywam się Lucia Słodkowska i pędzę z pomocą.
0: Przynęta kulturalna.
2: Lubisz bazgrolić? To na pewno pokochasz bazgrołki. To projekt audiowizualny, który łączy psychodeliczny noise i shoegaze. Projekt ciągle się rozwija i pokazuje coraz to ciekawsze i odważniejsze propozycje. W zestawie z bazgrołkami Black Menach i Kapu Kai. Na pewno nie będzie nudy. Przychodzisz? Dragon Social Club, godzina 20. Pasjonują się rośliny? Przyjdź i zobacz te, które są niebanalne. Czas na wystawę roślin owodożernych. Być może się skusisz i któraś z nich zagości u ciebie? Wystawa trwa od 9 do 18 w palmiarni. A może chcesz spędzić majówkę artystycznie? Wolny czas najlepiej spożytkować na rozwijaniu czy też odkrywaniu pasji. Przyjdź na warsztaty ceramiczne. Odkryj tajniki pracy w glinie. Czeka cię świetna atmosfera i piękne otoczenie, bo wszystko odbędzie się w pracowni z ogrodem. Nie czekaj, tylko łap okazję na nową zajawkę. Centrum Ceramiki Amfora, zaczynamy o 16.
3: Radio Afera, studenckie radio Politechniki.

Jednym z takich pociągów, które wyruszyły dzisiaj rano, to była trasa Poznań-Wolsztyn. No, jak już mówiłam o Wolsztynie, już mi się zdarzyło opowiadać i nadal jestem tym miastem zachwycona. Zresztą jestem zachwycona wszystkim tutaj, co się dzieje naokoło Wolsztyna, czyli i pomnikami pamięci, i tymi mniejszymi miejscowościami, i faktycznie rzeczami, których można się tam doszukiwać, i historii, które tam są. Ale faktycznie o chyba 9 rano ruszył Cegielski. Też bardzo szanuję to, jak się te pociągi nazywają, że rozumiecie. Poznań, Wolsztyn, pociąg Cegielski. I z takich jeszcze przyjemnych nazw, które się gdzieś tam pojawiły, które bym chciała gdzieś tam mocniej podkreślić, to jest pociąg, który rusza jutro o godzinie 10:20, który się nazywa Strażak 1. I ci państwo, którzy słuchają w miarę regularnie audycji, zapewne wiedzą, że chodzi o to, że to jest pociąg, który jedzie z Wolsztyna do Rokoniewicy. Do Rokoniewic. Do takiej miejscowości, która w sumie bardzo dużo ma wspólnego właśnie tutaj ze strażakami, czyli to jest właśnie ta miejscowość, o której opowiadałam, że na samym środku jest fontanna właśnie z dwójką strażaków, którzy jakby leją tą wodę. W nocy też ona się czasem świeci na czerwono, więc to tak wygląda, jakby oni gasili ten pożar. Faktycznie są tam rzeczy związane gdzieś tam z pożarnictwem. Jest całe muzeum w starym kościele, chyba w starym prawosławnym kościele, jeżeli mnie teraz pamięć nie myli, to jest autentyczne miejsce, do którego warto pojechać nie tylko teraz przy okazji tutaj majówki, czy faktycznie przy tym, że jest ta parada i faktycznie taki pociąg pojedzie. Na pewno jest to dobry argument, ale polecam państwu przejechać do tej miejscowości w każdym dowolnym momencie i ją po prostu obejść, obejrzeć, bo tam naprawdę jest po czym chodzić, jest co opowiadać. I nie chcę się dalej nad tym za bardzo rozwodzić, bo ja wiem, że ja niektóre miasta po prostu za bardzo lubię. Mają w sobie taką niesamowitą energię, taką niesamowitą historię. Mają jak praktycznie rzeczy, które mi się odznaczają. I właśnie jednym z takich miast jest tutaj, są tutaj Rakoniewice. Więc jeżeli nie mają państwo planów na jutro i nie wiem, nie znaleźli państwo na przykład innych atrakcji, chociaż to jest dla mnie nadal byłoby dziwne, bo choćby są jutro pokazy sokolnictwa, to faktycznie tam też warto pojechać. A jeżeli już mówię, już wspominam o jakichś odległych częściach Wielkopolski, no to chciałabym też wspomnieć o czymś takim, jak pociąg retro organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury we Włoszkoniewicach, który właśnie z okazji obchodów 130-lecia linii Wolsztyn-Leszno postanowiło puścić pociąg z Wolsztyna właśnie do Włoszko. Oczywiście, że musiałam. Wiedziałam, że jest tyle dzisiaj miejscowości, że któraś nazwa mnie pokona. Do Włoszkoniewic. O Włoszkoniewicach nigdy jeszcze nie opowiadaliśmy sobie na audycji, ale obiecuję, że to nadrobię, bo jak zaglądałam trochę do tej miejscowości, to faktycznie jest co tam oglądać. Mówiłam, dzisiaj będzie bardzo podgadankowa audycja i pojawi się wiele nazw, wiele miejscowości, wiele historii i wiem, że to może być troszeczkę trudne do słuchania i do zrozumienia, ale tak skracając wszystko, podsumowując to tak jeszcze raz, to cały czas jesteśmy gdzieś tutaj w terenach Wolsztyna, oprócz tego przed chwilą, co wspomniałam, tej mniejszej miejscowości. Jesteśmy tutaj w okolicach Wolsztyna, w pomniejszych miejscowościach, które w sumie nie są za bardzo znane, a szkoda, bo faktycznie mają tam jakieś pojedyncze perełki i historie. I po prostu chciałam też o nich powspominać, chciałam im dać tą przestrzeń, chciałam o nich trochę wspomnieć, że hej, nie tylko duże miejscowości, nie tylko jakieś wyróżniające się folwarki, ale również pamiętajmy o takich małych miejscowościach, bo tak naprawdę każda miejscowość ma w sobie coś czarującego. Czasami czarująca jest po prostu droga, albo czarująca jest osoba, do której jedziemy, ale każda miejscowość ma coś nam do zaproponowania.

I wracamy sobie do kolejnych miejscowości. Kolejną miejscowością, o której bym chciała powiedzieć, to jest Powadowo. I Powadowo to jest taka fajna wieś, oczywiście od samego początku związana z Wielkopolską, która została wspomniana po raz pierwszy po łacinie w 1401 roku. Proszę zwrócić uwagę, jakie te wszystkie miejscowości mają długą historię, jak one długo już istnieją. Ale jest duże prawdopodobieństwo, że w ogóle ta miejscowość istniała wcześniej. Dlaczego? Dlatego, że znaleziono cmentarzysko z nieokreślonego czasu oraz grodzisko, które całkowicie zniszczone zostało w wieku XIX. Więc wiemy, że coś tam było, ale kiedy dokładnie, no tego znowu nie wiemy. I tutaj znowu chciałabym zwrócić uwagę na dworzec, który jest ładnie odnowiony. Jedyny problem, jaki z tym dworcem jest, to to, że faktycznie na co dzień pociągi rejsowe, pociągi na co dzień tam nie jeżdżą, tylko jeżdżą tam pociągi specjalne. Więc tym bardziej, jeżeli mają Państwo możliwość, to zapraszam wsiąść do pociągu i pojechać. Pojechać w ogóle na przykład zobaczyć zespół szkół rolniczych i technicznych imienia Hipolita Cegielskiego właśnie w Powadowie i przynależącą do niego lotnisko, bo faktycznie jest to zespół szkół, które w ogóle zaczął swoje działanie w 1918 roku jako rolnicza szkoła męska. No i przy różnych zmianach w którymś momencie była to tylko i wyłącznie damska, było to żeńskie liceum wiejskiego gospodarstwa kobiecego, później była to kroedukacyjna szkoła, a od 2008 roku jest obok lądowisko. Czyli jest tam jeszcze przy okazji droga startowa o długości 600 metrów i właścicielem tego lądowiska, co wydaje mi się jest całkiem niezwykłe, jest szkoła. Ale ja zabieram Państwa do tej miejscowości jeszcze z jednego powodu, bo ja słyszałam, że Państwo lubią legendy. I jest tam taka fajna legenda, bo jest coś takiego jak Pałac Lachteldów. Pałac Lachteldów, niech to wybrzmi bardzo ładnie, który jest datowany na drugą połowę wieku XIX i właśnie był stworzony przez rodzinę Lachteldów. Na północnej fasadzie mogą Państwo zobaczyć emblemat symbolizujący pracę na roli, a obecnie ten pałac jest przeznaczony do mieszkania prywatnego, więc zwiedzanie nie jest możliwe, przynajmniej ze środka, ale z zewnątrz zawsze ten pałacyk można obejrzeć. I w ogóle niektóre miejscowości mają to do siebie, że nazwy się dublują. Można je zobaczyć w różnych miejscach i to samo jest z Powadowem, bo Powadowa w ogóle na terenie Polski są dwa. Jeden istnieje tutaj na ziemiach wielkopolskich, a drugi na warmińsko-mazurskich. Więc jeżeli Państwo wpiszą w mapy sobie, to żeby Państwo dojechali na pewno do nas. I chciałabym sprzedać Państwu taką legendę o tym, że to była taka, wiedzą Państwo, bardzo wysoko postawiona rodzina, jak to zwykle bywało przy rodzinach, które miały swoje własne wsie. I z tej rodziny pochodził m.in. proboszcz katedry poznańskiej Jan Podwalski, który w powierzonej sobie świątyni i tym samym w kaplicy pochował prochy swoich rodziców, Urszuli i Wawrzyńca. No i Urszula problemów nie sprawiała. No ale Wawrzyniec już, tak, ojciec Wawrzyniec stwierdził, że będzie nawiedzał ten kościół. I jak to pięknie było napisane, mszą uroczystości śpiewanym u wielkiego ołtarza przeszkadzał. Pojawiał się właśnie między duchownymi, między wielmożnymi, snuł się jako duch. I miało się to dziać właśnie głównie przy Ewangeliach, właśnie przy stellach on stawał. I pojawienie tego ducha tłumaczono tym, że pokutuje on za to, że mienił się komandorem Jonanów, którym nigdy on nie był.

znamy. A szkoda, mogłoby być to nawet całkiem interesujące. I to jest jedyna legenda, którą Państwu podałam. Tak naprawdę każda z wymienionych miejscowości miała swoją legendę. Gdzieś mi w ogóle umknęła myśl o jednej książce, która była napisana na podstawie historii jednej z wspomnianych dzisiaj przeze mnie miejscowości. Ale jest tutaj naprawdę tyle wątków, że przepraszam, mogło mi coś umknąć. Więc podsumowując, jeżeli będą Państwo gdzieś w okolicach, warto zajrzeć do każdych z tych miejscowości i każda z tych miejscowości ma coś Państwu do zaproponowania i do pokazania. Każda z nich jest wyjątkowa, chociaż część historii mają wspólne, jakieś wspólne historie swoje dzielą. Ja powoli będę się z Państwem żegnać. Dziękuję Państwu za dzisiejsze wysłuchanie, za dzisiejsze zwiedzanie. Trochę takie skakanie po miejscowościach, albo może bardziej nie tyle skakanie, co bardzo szybkie przejazdy pociągiem z jednej miejscowości do drugiej, żeby zobaczyć, żeby poczuć trochę tego klimatu. I ja Państwu za dziś serdecznie dziękuję za część tutaj całą gadaną. Odpowiedzialna byłam jak zawsze ja, Katarzyna Rybicka. Tutaj za realizację był odpowiedzialny Jeremi Kwiecień. My bardzo Państwu dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień.

0: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
1: Autopromocja. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.
2: O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę. Studio Fixum. W każdą sobotę o 17.
3: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego. Trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
4: 21 wiek, panika i afery.
1: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
5: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
6: Dzień dobry, z tej strony Good Night Collective i słyszymy się w kolejnej naszej cosobotniej audycji i tym razem nawiążemy do tematu sprzed 2 tygodni, czyli do turystyki kosmicznej. Zdążyliśmy powiedzieć o zaćmieniach Słońca i właściwie na tym się skupiliśmy. Później dorzuciliśmy trochę o zorzach, o ładnym niebie i o zwiedzaniu teleskopów. No i w szczególności do tego zwiedzania teleskopów sobie teraz wrócimy, bo tutaj temat jest dość szeroki i będzie co mówić.
7: Powiedziałeś turystyka kosmiczna, od razu sobie pomyślałam, że reklamujemy jakieś loty w kosmos. To było super.
6: Bez osłabień nie szepardę.
7: Byśmy mieli taką współpracę.
6: Jakbyśmy mieli współpracę, no i dostawali kupę kasy za to, to by było
7: jeszcze
6: fajnie.
7: Jeszcze sami polecieli.
6: Panie Jeffie.
7: Ja nawet nie muszę dostawać kupę kasy za to, ja bym po prostu chciała polecieć.
6: Ja bym chciał dostawać kupę kasy. No, ja jestem z Poznania jednak.
7: No dobrze, ja też jestem z Poznania. Ja chciałam...
6: Więc panie Jeffie, jakby pan miał jakąś propozycję dla nas, jesteśmy w stanie przymknąć oko na Amazona troszeczkę i dogadamy się.
7: Myślę, że Jeff na pewno to usłyszał i się zastanawia teraz, jak się z nami skontaktować.
6: Mam nadzieję.
7: Ja chciałam opowiedzieć o tym, że jak sobie podróżujemy w różne miejsca, to fajnie jest podróżować tak aktywnie, tak moim zdaniem. Oczywiście fajnie jest sobie poleniuchować na plaży, ale fajnie też poznać konkretne miejsce. No i te wszystkie konkretne miejsca, które ja bym chciała powiedzieć, no to są mocno powiązane z astronomią. I zanim o teleskopach, to chciałam o kilku takich centrach astronomicznych opowiedzieć. W takim sensie takich muzeach astronomii. A niektórych byłam, w niektórych nie byłam.
6: W Polsce czy ogólnie w Europie?
7: Na świecie. No i ja chciałam zacząć od numer jeden, które mnie zachwyciło absolutnie, chociaż słyszałam opinie różne. Jest to Kennedy Space Visitor Complex. I wejście do tego muzeum jest bardzo drogie. Jest to około 60-70 dolarów za osobę. Natomiast rzeczywiście tam można spędzić cały dzień i jest tam po prostu mnóstwo budynków, cały pełen kompleks. On się znajduje na Florydzie. Na Google Mapsie ma opinię 4,7, ma 46 tysięcy opinii. Ja miałam okazję tam być, byłam na konferencji na Florydzie i sobie przeleciałam trochę wcześniej i weekend spędziłam na przylądku Canaveral. To, co warto bardzo mocno podkreślić, to, że rakiety SpaceXa startują prawie codziennie z tego przylądka, w związku z czym najlepszy widok jest właśnie z tego Kennedy Space Center. W związku z czym bardzo polecam sobie wcześniej sprawdzić, kiedy startuje rakieta, bo
6: tak,
7: to nie jest codziennie.
6: To jest już ponad 200 startów w roku, więc jeżeli nie codziennie, to chyba, że będziecie mieli pecha i traficie jakąś naprawdę paskudną pogodę.
7: Co trzeci dzień raczej.
6: Tak. Ale jeśli spędzicie na tej Florydzie parę dni, to myślę, że powinno się udać.
7: I tam jest takie super miejsce do obserwowania tego, więc warto to, ten bilet i ten dzień, który tam byście mieli spędzić, zakupić w dniu startu rakiety. Jeśli oczywiście się nie uda, no to tam w ogóle w tych okolicach można sobie pojechać na jakąś plażę i zobaczyć start rakiety, co ja również miałam okazję zrobić, start dwóch rakiet SpaceXa i no było to takie moje marzenie, zobaczenie startu rakiety.
6: No moje wciąż jest. Ja w takim razie w Stanach Zjednoczonych jak jesteśmy, to ja chyba mogę polecić w Nowym Jorku Intrepid Museum. To jest generalnie bardziej muzeum lotnictwa.
7: Lotnictwa. Też natomiast, mam je na liście.
6: Bo jest to muzeum, które zostało stworzone na pokładzie zakotwiczonego po prostu przy nabrzeżu lotniskowca. Natomiast mają tam pawilon, w którym znajduje się Enterprise, czyli protoplasta Space Shuttle'ów późniejszych, czyli wahadłowców. I myślę, że zdecydowanie warto go zobaczyć, bo to trochę oddaje skalę tego, jak ogromne to były obiekty. To znaczy te wahadłowce to nie były takie sobie małe samolociki, jak nie wiem, jakieś takie
7: Cessny,
6: czy coś trochę większego, czy jakiś taki właśnie myśliwiec wojskowy. Tylko one były bardziej rozmiarów no niemalże takiego pasażerskiego samolotu. To były naprawdę ogromne konstrukcje. Oczywiście one
7: były krótsze, ale takie...
6: One były krótsze, ale takie bardziej masywne. I to naprawdę były bardzo duże konstrukcje i zdecydowanie warto zobaczyć. Bilety są dość drogie, ale generalnie... No i z samego muzeum, z pokładu tego lotniskowca jest genialny widok na Manhattan, więc jako punkt widokowy to miejsce też jest świetne. Wydaje mi się, że można tam też zobaczyć wnętrze łodzi podwodnej, tylko nam już nie starczyło czasu. Ale generalnie miejsce, które myślę, że warto przy okazji pobytu w Nowym Jorku odhaczyć.
7: W Kennedy Space Center też jest podwieszony oryginalny Atlantis.
6: Oryginalny Atlantis, no.
7: Tak.
6: No tak, no Kennedy Space Center to jest zdecydowanie dla miłośników kosmosu, to jest taka absolutna mekka. No ja samoloty też lubię, więc na ten lotniskowiec też chciałem wejść, a że był tam przy okazji jeszcze wahadłowiec, no to już w ogóle super.
7: W Waszyngtonie też jest właśnie National Air and Space Museum, więc tutaj też mamy połączenie lotnictwa z eksploracją kosmosu. Też nie byłam, ale dobre opinie o nim słyszałam. Moja przyjaciółka była. Space Center Houston, no to tutaj też mocno związane z po prostu...
6: Z kosmosem.
7: Mówimy tutaj Houston w Teksasie. No tam też są te kosmodromy. No jest mnóstwo rzeczy. Niestety też nie byłam. To chyba jest najpopularniejsze, jeśli chodzi o w ogóle ilość użytkowników i wielkość.
6: Natomiast... To jest chyba największa atrakcja w ogóle Teksasu, taka turystyczna. Tak mi się kojarzy, że tam
7: możliwe.
6: Są...
7: Tam
6: ogromne ilości zwiedzających. Nie, jest sporo. Houston to jest też bardzo duże miasto, nie? Natomiast generalnie rzecz biorąc, no jest to ogromny magnes i bardzo turystyczne miejsce.
7: Trochę mniejsze miejsce nadal w Stanach zostajemy. Jesteśmy US Space and Rocket Center, czyli Muzeum Kosmosu w Alabamie. Po prostu na ten moment chciałam zamknąć na razie Stany. Chciałam po prostu powiedzieć, że są miejsca, gdzie można zobaczyć start rakiety. Są miejsca, gdzie można zobaczyć te rakiety. A czasami po prostu przyjeżdża ktoś, kto się wybiera na wycieczkę do Stanów, to zazwyczaj z Polski, no to zazwyczaj jest to taka objazdówka. I jeszcze jedna rzecz zapomniałam, ale to już w teleskopach miało być. Lowell Observatory, to jeśli chodzi o Stany. Czyli jak jesteśmy blisko Wielkiego Kanionu, Arizona, też wspaniałe miejsce, jeśli chodzi...
6: Historyczne też bardzo.
7: Historyczne odkrycie Plutona tam mamy.
6: Tak jest.
7: Miejsce w ogóle jedyne na świecie, które chroni ciemne niebo, czyli jest to miasto, które ma wszędzie zbudowane lampy PC Amber i jest to niesamowite uczucie, bo wszystko jest żółte w nocy, a gwiazdy widać, a...
6: Czyli to działa.
7: Czyli to jednak działa. Jednak światło żółte się tak nie rozprasza w atmosferze jak niebieskie. W związku z czym też bardzo ciekawe miejsce i jeśli chodzi w ogóle o Stany, to dla mnie w ogóle numer jeden Arizona, ale nie byłam wszędzie, ale oczywiście w tych miejscach to byłam, no jednak przez rok mieszkałam w Stanach, to mam wrażenie, że coś tam zobaczyłam, to do Arizony zawsze myślę, że jednak chętnie wrócę, chociaż nie mam w planach jechania do Stanów, ale jednak jakby się coś w Arizonie miało dziać, to pewnie polecę, bo nie wiem czemu, ale po prostu to miejsce jest niesamowite.
6: To oczywiście krater Beringera, nie?
7: Tak, o właśnie.
6: To jest też,
7: też widziałam.
6: To jest też coś absolutnie niesamowitego, bo to chyba jest taki najbardziej stereotypowy krater, który możemy
7: jest
6: znaleźć na powierzchni
7: Ziemi. Stereotypowy ze względu na to, że on jest na pustyni, w związku z czym tak. To nie jest tak jak nasze kratery Morasco, które tak naprawdę można pomylić z jakimiś jeziorkami po prostu, bo one zarosły totalnie.
6: Przede wszystkim są zalane wodą, nie?
7: I bo, są zalane
6: bo
7: wodą.
6: Są jeziorkami rzeczywiście.
7: A jest to po prostu taki krater, który wygląda jak stereotypowy krater.
6: Jakby wyjąć krater z Księżyca i położyć na Ziemi, to to jest właśnie krater
7: Tylko jest
6: Barringera.
7: Żółty bardziej.
6: Nie tylko jest bardziej żółty, ale jest ewidentnym kraterem, dużym kraterem.
7: I jest ogromny.
6: Tak,
7: i więc... jak ktoś tam idzie, to dużo filtra SPF, bo wszyscy się tam spalili.
6: Bo pustynia, tak. No dobra, czyli Stany mamy odhaczone. I w takim razie...
7: Tak, i jeśli chodzi o jeszcze tylko o tym Lowell Observatory, to pokazy nieba tam są wyjątkowe. Uważam, że najlepsze pokazy nieba, jakie miałam w życiu, było dużo teleskopów, każdy nastawiony na coś innego i były też duże teleskopy, całkiem spore, takie 40-50-centymetrowe, gdzie można było patrzeć okiem.
6: No, astronomia amatorska w Stanach to jest jednak inny level niż w Polsce.
7: No bo u nas w Polsce, jak mamy 450-centymetrowy teleskop, no to zazwyczaj...
6: naukowy teleskop.
7: Jest to już naukowy teleskop i ma kamerę CCD i nie patrzymy gołym okiem, tylko patrzymy przez komputer, a tam no fajne to było i każdy teleskop był nastawiony na coś innego, taka planeta, wszystko co było akurat na niebie, więc tych teleskopów było mnóstwo. Taka mgławica, taka planeta, tutaj Saturn, tutaj Jowisz. Więc jeśli chodzi o pokazy nieba, no to tam było numer jeden i tam też niedawno zbudowali nowe centrum naukowe też. Już w nim nie byłam, bo to zbudowali po tym, jak ja byłam na tej konferencji, ale oglądałam w internecie. No nie wygląda jakoś spektakularnie, ale na pewno fajnie.
6: No dobra, ale to zostańmy przy w takim razie może nie tyle Stanach, co przy teleskopach i przy zwiedzaniu teleskopów. Bo generalnie w sumie mieliśmy też trochę szczęścia, że widzieliśmy sporo fajnych teleskopów. Justyn z nami nie ma, ale Justyn jeszcze do tego mogłaby dorzucić hawajskie teleskopy. No bo my byliśmy w Chile. Byliśmy na VLT i na VLT można wejść.
7: Generalnie ja byłam na wielu teleskopach, ale też ze względu na to, że konferencje były wokół tego organizowane i oni wiedzą, że astronomowie się rajają teleskopami i zawsze organizują jakąś wycieczkę. Natomiast oczywiście, ja miałam bardziej taką naukową wycieczkę i weszłam w miejsca, w które się nie wchodzi przy takich public visits, jak powiedzmy tacy normalni ludzie z ulicy, ale stanowcza większość teleskopów ma możliwość zapisania się na wizytę.
6: Tak, w tym te największe teleskopy.
7: W tym te największe teleskopy. I zaczynamy sobie od Chile. Sami byliśmy w VLT, czyli Very Large Telescope, nazwa taka ze względu
6: wiele,
7: na to.
6: Wiele mówiąca.
7: No, ze względu na to, że
6: są
7: to jest naprawdę
6: bardzo duże teleskopy.
7: Duże teleskopy i jest ich cztery, w sensie tych największych, tam oprócz tych czterech jest jeszcze wokół tego wiele innych. No, tak naprawdę my też widzieliśmy taki inny czterometrowy teleskop tam, bo VLT to są cztery teleskopy ponad 8 metrów. I one obserwują w czwórkę zazwyczaj ten sam obiekt i później ten obraz jest interferometrycznie jakby nakładany na siebie i powiedzmy ta rozdzielczość jest poprawiana dzięki temu, że te cztery teleskopy obserwują i trochę udają taki większy teleskop, będąc czterema mniejszymi. Co oczywiście jest łatwiej po prostu zbudować. Ale tam są też wiele innych teleskopów w tamtym miejscu, bo po prostu Chile... wspominane przez nas dziesiątki razy.
6: Tak, to jest to mekka astronomiczna.
7: Jest to absolutna mekka astronomiczna ze względu na to, że jest bardzo sucho, bardzo, większość dni jest słonecznych, w sensie bezchmurnych, czyli większość nocy mamy bezchmurnych, czyli możemy obserwować.
6: Tak, mamy bardzo wysokie góry.
7: Tak, więc łatwo zbudować tam teleskopy na wysokości 2-2,5 tysiąca metrów.
6: Właściwie ciężko jest zbudować poniżej dwóch, bo Chile, właściwie Arizona jest wyniesiona na
7: nie Arizona, tylko Atacama.
6: Atacama, tak, przepraszam. Jest wyniesiona na około 2 kilometry, więc tam właściwie niżej się nie da. VLT jest na prawie 3 kilometrach, Almę mamy na 5 kilometrach.
7: Extremely Large Telescope też jest prawie na trzech.
6: Tak, no i właśnie w tym momencie z VLT do tego wszystkiego mamy atrakcję w postaci tego, że mamy po prostu widok na ogromną kopułę ELT, która powstaje nie tak daleko od VLT, więc tych atrakcji jest coraz więcej i tych obserwatorów też przybywa.
7: I mamy też trochę bardziej na południu te teleskopy i tam jest też LSST, o którym my nagrywaliśmy osobny odcinek, czyli Vera Rubin teleskop.
6: Tak, dokładnie, więc w Chile tych teleskopów jest cała masa. Właściwie to mówiliśmy o tych wysokich górach, to na dobrą sprawę w przypadku Almy, to już jest tak wysoko, że właściwie dla niektórych osób to może być w ogóle niemożliwe wjechanie tam ze względu na problemy z chorobą wysokościową.
7: Tak, jeśli chodzi o odwiedzenie Almy, to odwiedza się na pewno ten dolny ich, jakby to centrum operacyjne, które znajduje się właśnie na około 2500 kilometrów.
6: Metrów.
7: Powiedziałam tysiąca,
6: tak.
7: To wtedy
6: aż
7: metrów.
6: Aż tak wysokie nie są Andy.
7: Aż tak wysokie nie. Natomiast same teleskopy znajdują się na 5000. Wiem, że da się tam dostać. Nie wiem, jak bardzo jest to trudne. Na pewno wszyscy, którzy tam wchodzą, to z tlenem oczywiście. Znaczy nie wchodzą, tylko wjeżdżają autokarem i chodzą sobie po tym z tlenem. Pamiętajmy, że choroba wysokościowa zaczyna się średnio plus minus od 3500 metrów.
6: Tak, jeżeli nie jesteście bardzo doświadczeni w wchodzeniu na takie wysokości, to weźcie sobie tego tlenu trochę. Wstydu nie będzie, a przynajmniej gdzieś tam na pustyni
7: nie zejdziecie. Mi się wydaje, że oni w ogóle nie puszczają bez tlenu tam.
6: W ogóle przede wszystkim to zwiedzanie teleskopów, to też umówmy się, Alma to nie są takie klasyczne teleskopy, to są anteny radiowe, więc to jest też coś zupełnie innego. Natomiast tych anten jest bardzo dużo na sporym płaskowyżu, więc to jest absolutnie widok warty zobaczenia. No ale właśnie, żeby wjechać tam wysoko, to już nie jest takie oczywiste. Poza tym mamy też La Silla, właśnie bardziej na południe w Chile.
7: Tak.
6: I tam też jest kilka znanych teleskopów. Tam też bardzo ładne pokazy nieba robią. Zawsze. W sumie chciałem powiedzieć zawsze, ale miałem na myśli zaćmienie, bo przecież z La Silla też było zaćmienie możliwe do obserwowania. I wtedy do tego obserwatorium to się zjechało pół świata, mam wrażenie.
7: Tak.
6: Jak widziałem jakieś filmiki nagrywane przez astroamatorów goniących zaćmienie słońca, no to tam ich były mrowie. Więc znane obserwatorium też można zwiedzić i na pewno bardzo bardzo fajne rzeczy usłyszeć. Natomiast trochę bliżej już Europy się przenosimy.
7: Jeszcze tylko zaznaczę tutaj, jak zwiedzić ten teleskop. Wpisać, znaczy najpierw trzeba sobie znaleźć, gdzie jedziecie i gdzie jest jakiś teleskop. No ale na przykład polecamy te, które, jeżeli ktoś leci do Chile, no to te, które wymieniliśmy, bardzo polecamy. Ja w szczególności to VLT, moim zdaniem, bo to jest bardzo nowoczesne obserwatorium.
6: Tak. I takie naprawdę robiące wrażenie. Te kopuły są ogromne. Mimo, że w tej chwili powstaje już ELT, który już jest w ogóle absurdalny, no to VLT mimo wszystko też są duże. One mają rozmiary bloków mieszkalnych.
7: Tak, robi to moim zdaniem ogromne wrażenie, bo to jest też bardzo nowoczesne, bo La Silla jest na południe i ona jest trochę mniej nowoczesna, ale starsza. Ale w każdym razie jak to zrobić? Wpisać nazwę teleskopu, wpisać public visit i prawdopodobnie pierwszy link, który znajdziecie, będzie doprowadzi was do teleskopu. Tam wchodzicie różnie, zakładka Outreach albo właśnie Public Visit i trzeba się zapisać. Natomiast tam nie można przychodzić tłumami.
6: No właśnie, to jest warto podkreślić.
7: Więc trzeba zaplanować te wizyty dużo wcześniej. Jeśli chodzi o Almę, to moim zdaniem chyba nawet 2-3 miesiące wcześniej, bo tam bardzo mało ludzi może wejść. Paranal, obserwatory, czyli to VLT, o którym wspominaliśmy, moim zdaniem pewnie miesiąc wcześniej w zupełności wystarczy.
6: Tak, tam całe autobusy jeździły ludzi, bo rzeczywiście ten płaskowyż, na którym taki ten szczyt wzgórza ścięty, on jest dość spory, więc tam tego miejsca trochę jest, ale tak czy siak trzeba się zapisać. Generalnie właściwie w każdym z tych dużych obserwatoriów trzeba się zapisywać.
7: Tam trzeba się zapisywać, ale na ich stronach zazwyczaj jest taka możliwość. Jeśli nie ma, a chcielibyście jakieś obserwatorium zobaczyć, to na pewno jest gdzieś jakiś na stronie obserwatorium, bo każde obserwatorium ma stronę. Jest jakiś kontakt i zawsze warto napisać maila, bo może gdzieś nie znaleźliście możliwości. W każdym razie to jeśli chodzi o Chile, ale przejdźmy sobie do Europy.
6: Trochę bliżej, tak. Chociaż to jeszcze będzie taka Europa oficjalnie, ale generalnie to już Afryka właściwie.
7: Czyli Wyspy Kanaryjskie.
6: Wyspy Kanaryjskie, nasze ukochane.
7: Zacznijmy sobie od lepszych teleskopów, większych, bardziej spektakularnych.
6: Czyli śmieszniej nazwanych.
7: Śmiesznie nazwanych.
6: Rock de los Muchachos Observatory. Czyli wydaje mi się, że w dosłownym tłumaczeniu to jest Skała Chłopaków.
7: Skała Chłopaków. W każdym razie są tam, jest tam wiele teleskopów, bardzo ładnych. Można po prostu się przejechać tam ulicą i zobaczyć i kopuły, i niektóre teleskopy, bo przypominam, że tam jest też Magic teleskop, który jest bez kopuły, tak. Więc można go po prostu sobie zobaczyć.
6: On działa troszeczkę na innej zasadzie niż takie klasyczne teleskopy, ale generalnie jest bardzo widowiskowy i można w nim piękne zdjęcia odbijających się gwiazd robić, więc zdecydowanie warto.
7: No, śliczny jest.
6: No, a poza tym mam tam GTC, czyli Gran Telescopo Canarias.
7: I jest to...
6: aktualnie największy teleskop, który funkcjonuje na świecie.
7: Ale zaznaczmy, jest to największy single mirror, czyli pojedynczego lustra teleskop, i do tego w zakresie optycznym, tak? Jeżeli wywalimy te dwie rzeczy, no to nie w zakresie optycznym, mamy teleskopy radiowe, które są większe.
6: No
7: lub
6: tak.
7: Jeśli wywalimy single mirror, czyli ten pojedynczy lustro, no to VLT jest większe. A zresztą zaraz ELT będzie większe.
6: Nie, właśnie VLT, te poszczególne teleskopy nie są większe.
7: One są pojedyncze, są mniejsze, ale ja mówię, że
6: jakbyśmy
7: sumowali interferometrycznie.
6: Tak, okej, dobra, to tak.
7: Ale jest to największy teleskop. On jest zbudowany z takich jakby plastrów miodu, ponad 10 metrów.
6: 10,5 metra prawie.
7: A, ponad 10.
6: Tak.
7: Dobra, wielki. Mieliśmy okazję
6: teleskop.
7: Widzieć.
6: Nie jakiś bardzo nowoczesny, ale dosyć duży. Bardzo duży. I rzeczywiście ELT będzie oczywiście za chwilę, już niebawem, za parę lat, zdecydowanie większe. Natomiast na ten moment to jest największy teleskop z tej, powiedzmy, klasy 8-10 metrowców. I optycznych rzeczywiście, bo my chociażby te Magiki, o których wspominaliśmy, też niektóre są większe od niego, natomiast to jest trochę inny typ konstrukcji. No i to jest też teleskop, który robi duże wrażenie, który też można zobaczyć, można się umówić na spotkanie, można sobie też trochę posłuchać astronomów, jak opowiadają o nich, jak się pracuje na takich teleskopach.
7: I normalnie na stronie jest też Outreach, zakładka Outreach, Visit Site, i można się po prostu zapisywać na konkretne daty, więc jak planujecie sobie odwiedzić Wyspy Kanaryjskie i popłynąć może na La Palmę na 1-2 dni, to to zobaczenie tych teleskopów i w ogóle ta okolica tych teleskopów jest przepiękna, więc tam są super widoki.
6: No ogromne góry. Znaczy, same góry może nie są ogromne, ale wychodzą prosto z morza, więc wydają się ogromne.
7: I jest bardzo ciemno.
6: Piękna przyroda, jest bardzo ciemno, bardzo ładne niebo, także tam można też sobie wjechać taką drogą klasyczną, zupełnie zwyczajną, asfaltową, stanąć na poboczu i po prostu oglądać
7: gwiazdy.
6: No i tą drogę mleczną, o której też już wspominaliśmy w ubiegłym tygodniu, że ona na Wyspach Kanaryjskich już wygląda absolutnie rewelacyjnie. Właściwie całe jądro Drogi Mlecznej nad horyzontem, także tam jest zdecydowanie co oglądać.
7: Tam też są inne teleskopy, ale myślę, że ten GTC jest zdecydowanie warty.
6: Tak, no, tak. No, jest największy po prostu z nich też.
7: No, po prostu.
6: I to zdecydowanie.
7: Na świecie największy, więc myślę, że warto.
6: I teraz mamy jeszcze z innych Wysp Kanaryjskich, mamy Teneryfę.
7: Mamy Teneryfę.
6: I tutaj będziesz mogła nam trochę insightu ze swojej strony dorzucić, no nie?
7: Tak, bo ja stwierdziłam, że pewnie mogłabym napisać do jakiegoś astronoma i by mnie wpuścili i oprowadzili, ale trochę, no, jakoś tak... Myślę, że pewnie bym znalazła kogoś, kogo znam, kto tam pracuje w tym obserwatorium.
6: W obserwatorium Teide, tak dorzućmy do tego.
7: Tak, dorzućmy
6: na
7: do tego,
6: Teide,
7: że...
6: jest po prostu obserwatorium.
7: Znaczy nie na samym Teide.
6: Tak, nie na samym szczycie,
7: w parku.
6: Tylko w parku. No,
7: na tym takim płaskowyżu, można tak powiedzieć?
6: W kalderze właśnie, znaczy na skraju kaldery wulkanicznej.
7: O, właśnie tam. Jest to obserwatorium i widziałam, że jest też oficjalna opcja jakby... tego, żeby zobaczyć to obserwatorium. Dosłownie kupiliśmy te bilety 15 minut przed rozpoczęciem tej wycieczki, bo tak ciągle nie byłam pewna, czy na pewno chcę tam pojechać, ale stwierdziliśmy, że pojedziemy. Opis wycieczki był bardzo zachęcający. Cała strona... i to jest w ogóle na takiej stronie Teide Visits, jakoś tak, i tam jest dużo różnych atrakcji o Teide, można tam wjechać na Teide i tak dalej, tam się wszystkie te bilety kupuje. No i jedną z tych atrakcji jest właśnie... oprócz... Są też atrakcje nocnych obserwacji nieba, ale jedną z tych atrakcji jest właśnie dzienna wizyta w obserwatorium. Ja po prostu lubię sobie oglądać wielkie teleskopy i mnie obserwatoria interesują. I stwierdziłam, że pojedziemy. Bilet jeden kosztuje 21 euro.
6: No,
7: więc
6: sporo.
7: Uważam, że całkiem sporo, jak na to, że większość tych teleskopów, o których mówiliśmy, ma wizyty darmowe.
6: No właśnie, i tak sobie myślę, że w sumie to nie jest jakoś bardzo dużo jak na atrakcje, no bo bilety do muzeum, chociażby, o których wspomnieliśmy wcześniej, często w Stanach jest kilkaset złotych. Natomiast jak na to, że to jest tylko teleskop, prawie stuwa, a no do tego na La Palmie mamy większy teleskop i w sumie za darmo.
7: No ja mówię, dobra, no okej, bez przesady, pojedźmy, zobaczmy. No i w związku z tym, że płaciłam za to, to moje wymagania były większe. Natomiast niestety okazało się, znaczy ja zweryfikowałam to bardzo szybko w mojej głowie, że osoba, która nas oprowadzała, nie była astronomem. Niestety popełniała bardzo dużo błędów merytorycznych i nawet jak na przykład zadawała pytanie, ja na nie odpowiadałam, wiem, że prawidłowo, a on, ta osoba jakby uznawała, że to jest, że to jest niepoprawna odpowiedź i że o coś innego mu chodziło. I ja miałam takie tak, chyba źle myślisz, mylił protuberancję z rozłyskami słonecznymi i tak dalej, więc już w pewnym momencie po prostu przestałam go słuchać, bo mi się nie chciało po prostu denerwować w środku od tych głupot, które słyszałam. Łącznie z tym, że zaraz będziemy latać na Księżyc, w sensie my jako tak turystycznie. Także dosyć specyficzna po prostu
6: może
7: postać.
6: To był po prostu ogromny entuzjasta astronautyki, miał wielką wiarę w program kosmiczny. Albo po prostu interpretuje powoli właśnie dla niego czas, płynie bardzo szybko i dla niego te 30 lat to jest, może będzie bardzo zaraz.
7: No i przychodzi moment, kiedy oczekiwania są wielkie, bo miał być też workshop astrofizyczny. Ja mówię, no ciekawe, co to za workshop astrofizyczny. Miały też być obserwacje, mieliśmy też zobaczyć największe teleskopy i ten opis był taki, on napisany cały przez AI, w 100% jestem tego pewna, ale opis był taki, że zobaczycie największe teleskopy na świecie słoneczne. Wiesz, jakie zobaczyliśmy? No jakby podeszliśmy na 40
6: tam
7: metrów.
6: Tam jest duży rzeczywiście teleskop słoneczny.
7: Tak, podeszliśmy na 40 metrów od niego, ale oni powiedzieli, że teraz astronomowie tam pracują i obserwują, bo jest dzień, więc nie wejdziemy do niego. Trochę tego nie rozumiałam. Przecież było nas mniej niż 10 osób. Jaki to jest problem dla takiego astronoma, że na chwilę byśmy się tam pojawili? To, no nieważne. To było jedno. No i potem zobaczyliśmy jakiś taki mały teleskop i potem przez jakieś takie dwa małe teleskopy oglądaliśmy Słońce i ziom powiedział, że nie możemy robić zdjęć telefonami przez te teleskopy, bo się teleskopy zepsują. Więc ja już w ogóle po prostu załamałam ręce. Powiedziałam dziękuję, do widzenia.
6: A potem myślę, że możemy uspokoić. Generalnie robienie zdjęć smartfonem przez teleskop nie psuje teleskopu.
7: Nie psuje teleskopu,
6: chyba,
7: nie
6: że
7: psuje
6: robi się to
7: smartfona.
6: Bardzo, w sumie jestem trochę w stanie uwierzyć, że mieli na przykład bardzo dużo dzieci, które bardzo nieumiejętnie próbowały to robić, bo ja też miałem takie doświadczenia w sumie, jak prowadziłem pokazy i dzieci próbowały smartfonem robić i mi przesuwały cały teleskop na montażu. I to rzeczywiście potencjalnie może montaż zepsuć. Więc może oni po prostu mieli bardzo dużo takich doświadczeń, no ale generalnie, jeżeli zrobicie to ostrożnie, to teleskopu nie zepsujecie. O ile go nie zrzucicie, to inaczej go nie zepsujecie robieniem zdjęć smartfonem.
7: No, więc tej wycieczki nie polecam osobiście, ale jakby...
6: Ale samo Teide jest bardzo ładne.
7: Samo Teide i sama ta okolica i zobaczenie w ogóle tych kopuł i spacer wokół tych kopów był fajny, więc się cieszę, tylko no, oczekiwania trochę były inne. Ja bym na koniec podsumowała, mówiąc, że pamiętajcie, że jak odwiedzacie wielkie teleskopy, to nie będziecie przez nie patrzeć.
6: Tak, bo
7: tylko wy je obejrzycie.
6: Wy je obejrzycie, ale nic więcej.
7: Nas to osobiście jara, bo to są po prostu sprzęty, na których robi się niesamowite rzeczy i obserwuje niesamowite zjawiska astronomiczne. Dla niektórych może to być nudne. Jeśli chcecie z kolei inną czynność wykonać, czyli obserwacje astronomiczne, to wtedy trochę mniejsze teleskopy, bo przez te wielkie teleskopy po prostu okiem się nie patrzy.
6: Tak. Natomiast jeszcze korzystając z tego, że mamy minutkę czy dwie, to ja myślę, że możemy dorzucić, bo właściwie teraz najbliższe z tych obserwatoriów, o których opowiedzieliśmy, to i tak jest 3000 kilometrów od Polski, więc dorzućmy coś może w Europie kontynentalnej. I ja tutaj myślę, że wartym wspomnienia byłby szczyt Pic du Midi w Pirenejach francuskich, bo to jest taki obserwatorium, znowu jest prawie 2000 kilometrów od Poznania, ale no, powiedzmy, że to jest jeszcze w tej kontynentalnej Europie, więc dojechać tam można względnie łatwo samochodem. Można sobie wjechać kolejką na sam szczyt Pic du Midi i tam znajduje się dość spore obserwatorium francuskie. Teleskopy nie są tam, powiedzmy, największe na świecie, ale są też takie całkiem. I tam można sobie bez problemu wjechać, tam jest piękny widok na Pireneje i tam jest też całkiem ładne niebo. Z tego, co wiem, też są tam prowadzone nocne pokazy, więc też można się na coś takiego zapisać. I generalnie na samo wjechanie na szczyt i zobaczenie budynków zapisywać się nie trzeba, poza tym, że trzeba kupić po prostu bilety na kolejkę, no albo się wspiąć, ale z drugiej strony ten szczyt chyba nie jest jakiś bardzo łatwy do wspięcia, więc bilet na kolejkę i żeby sobie zobaczyć teleskopy z zewnątrz, to właściwie tyle wystarczy, a jeżeli chcecie je zobaczyć z bliska, no to wtedy już trzeba rzeczywiście się odzywać do obsługi.
7: To już ostatnia, obserwatorium na Łomnicy, też bardzo
6: właśnie,
7: blisko.
6: Teraz już bliżej.
7: Łomnicki
6: 600
7: syt.
6: Kilometrów.
7: Słowacja, Tatry Słowackie i tam jest, można wjechać kolejką, jest obserwatorium i są organizowane takie wieczorki astronomiczne, nie codziennie, raczej dosyć rzadko.
6: I pewnie tylko w sezonie, no nie?
7: Więc trzeba się zorientować i zapisać wcześniej. Natomiast są takie właśnie wieczorki astronomiczne, nawet tam jest jakaś kolacja i w ogóle takie robią z tego wydarzenie, takie na taką naprawdę mocną randkę, myślę.
6: No to brzmi jak mocna randka, natomiast niestety trzeba przyznać, że te okolice Tatr to nie jest najlepszej jakości niebo, więc tamte pokazy, no jakby na pokazy lepiej na Pic du Midi albo na La Palme.
7: No trzeba brać pod uwagę chmury.
6: Trzeba brać pod uwagę chmury, ale też to, że tam mamy dość blisko Poprad bodajże, czyli spore miasteczko, niebo jest tam trochę zanieczyszczone. No dobra, ale w końcu udało nam się zjechać bliżej Polski i w takim razie tym prawie że polskim, słowackim akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Dzięki, że byliście z nami i do usłyszenia za tydzień.
7: Dzięki, do usłyszenia.
5: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
8: Autopromocja.
9: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14:00.
10: Wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19:00.
11: Nie silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20:00.
12: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
8: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
13: Skandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
14: Seks Afera.
15: Czy doświadczenie przemocy seksualnej w dzieciństwie ma związek z angażowaniem się w prostytucję? Jakich konsekwencji doświadczają ofiary? I czy istnieje specyficzny wzorzec objawów wykorzystania seksualnego? Na te i inne pytania odpowiemy w dzisiejszym odcinku. Przy mikrofonach Klaudia Harańczuk, psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna i specjalistka w zakresie seksuologii oraz
16: Paulina Musielak-Jamrus, psycholog, psychoterapeuta, nauczycielka mindfulness i edukatorka seksualna. Wykorzystanie seksualne dziecka, no, dla wszystkich zapewne jest formą przemocy i ta forma przemocy polega na włączeniu dziecka w aktywność seksualną, którą to dziecko nie jest w stanie zrozumieć ani świadomie zaakceptować, a nawet jeśli mówi, że rozumie, no to i tak jest forma przemocy. No jest. Relacja jest nierówna, nie? Dorosłe dziecko, czy młody dorosły, bo czasami zdarza się to nastolatek, dziecko. Jest wyraźna asymetria sił, różnica w rozwoju psychicznym, emocjonalnym i nawet fizycznym, rozwojowym. No, mam nadzieję, że dla wszystkich naszych słuchaczy jest to zjawisko niedopuszczalne. I zdecydowanie należy o tym mówić i temu też ma służyć edukacja seksualna, aby ochronić nasze dzieci przed takim zjawiskiem. No niemniej jednak dochodzi do takich zjawisk.
15: Tak,
16: i to
15: nie zawsze
16: często.
15: W oczywisty sposób.
16: Dokładnie.
15: Tak? Mówimy wyraźnie, nazywamy to przemocą. Oczywiście każde angażowanie dziecka w aktywność seksualną wykraczającą poza jego poza normę rozwojową, no jest tą przemocą. Natomiast to nie zawsze to nie zawsze jest taka przemoc w takim klasycznym rozumieniu, tak? Zaraz o tym więcej powiemy. No i nie zawsze też to wykorzystanie obejmuje kontakt fizyczny. Oczywiście możemy sobie to podzielić, tak, że jest ten kontakt fizyczny, czyli jakiś dotyk, no, penetracja i różne...
16: Tak, jak się bada to zjawisko, to się to dzieli na kontakt pozafizyczny, na fizyczny z bez penetracji i na fizyczny z penetracją, włączając to wszystkie otwory cielesne. Tak, rzeczywiście tak jest. No i oczywiście im więcej tych kontaktów, czyli im głębiej idziemy do penetracji, tym skala zjawiska jest trudniejsza i cięższa dla ofiary.
15: Tak, i te formy przemocy niefizyczne, no to mogą być takie rzeczy jak pokazywanie materiałów pornograficznych, podglądanie dzieci, czy prowadzenie z nimi nawet rozmów o treści seksualnej. W każdej z tych sytuacji no, dziecko jest wykorzystywane do zaspokojenia potrzeb drugiej osoby w celu jej podniecenia, satysfakcji, no a czasami także na przykład w celu upokorzenia lub ukarania też, tak?
16: Na przykład to jest straszne. No w przypadku klasycznych pedofilów, no to też jest typowo poprzez zaspokojenie swojej potrzeby seksualnej. I ten kontakt wcale nie ma na celu z punktu widzenia pedofila upokarzać tego dziecka, czy je karać, ale ma być przyjemny. Przy czym to nie jest przyjemny kontakt dla dziecka i nadal jest to nierówna relacja, nie?
15: No właśnie, ty masz duże doświadczenie, większe w pracy z tą grupą. Jak sama nazwa wskazuje, pedofilia, pedofil to jest osoba, która tak naprawdę no kocha dzieci, tak?
16: Takie tłumaczenie z łaciny takie było, zgadza się.
15: Więc często te osoby...
16: Jeszcze przed tym okresem pokwitania, nie? Tutaj jakby o ten okres chodzi. No w polskim prawie mamy artykuł 200, z którego właśnie osoby, które dopuściły się takiego czynu, odsiadują wyroki w więzieniu. Niestety te wyroki są od 2 lat do 15, czyli może się zdarzyć, że wiecie, po 4 latach ktoś wychodzi. Nie mamy w Polsce tak zwanego prawa Megan, który jest za granicą, w USA na przykład, który mówi o tym, że pedofil wracający do swojego środowiska nie może zamieszkać w tym środowisku, tylko musi zamieszkać kilka kilometrów od ofiary, czy tam kilkanaście, i to ma chronić tą ofiarę. Chociaż to prawo obecnie się gdzieś tam w Polsce zmieniało, więc nie do końca wiem, jak jest. No niemniej jednak czyn uznawany za pedofilny to jest czyn na osobie poniżej 15 roku życia, a sprawca musi być przynajmniej 4 lata starszy. Czyli to nie jest 16-latek i 14,5-latka na przykład, bo tutaj nadal widzimy równą relację na poziomie rozwoju, ale może wtedy dojść do nadużycia seksualnego, tylko nie będziemy wtedy mówili o pedofilii.
15: Tak. Tak, ale jeszcze o tej pedofilii zaczęłam mówić w takim sensie, że kiedyś usłyszałam coś takiego, że to się kojarzy właśnie tak przemocowo bardzo ludziom, coś tak agresywnie, ale że często to nie jest takie wprost, nie? Tylko to te osoby wcale nie chcą krzywdzić tych dzieci.
16: Tak. Ci preferencyjni, to jakby wcale ich zadaniem nie jest krzywdzenie dzieci, nie? To jest zaburzenie preferencji seksualnych, które ma kilka wymiarów i skala zjawiska jest cały czas badane, jak to się dzieje, że ktoś takie zaburzenie preferencji seksualnych ma. Trochę już na ten temat wiemy. No, niemniej jednak, no tak, ich celem wcale nie jest krzywdzenie dziecka. Niemniej jednak rzeczywiście tak jest, że wyroki odsiadują osoby, które nie mają zaburzeń preferencji seksualnych, a dopuściły się czynu na osobie poniżej 15 roku życia, z racji tego na przykład, że były pod wpływem innych substancji, jakichś, nie wiem, odurzających czy alkoholu, albo z racji tego, że nie było innego obiektu dostępnego w otoczeniu. No i oczywiście są to osoby, które mają bardzo niski rozwój taki emocjonalno-moralny i dlatego też tak się dzieje. dzieje, albo mają zaburzenia osobowości, dlatego też tak się dzieje, albo mają duży poziom impulsywności.
7: No tak.
16: I nie są w stanie powstrzymać tego impulsu, nie?
7: Więc jak sobie rozmawiamy o tym, że tego typu doświadczenia nie zawsze mają charakter jawnej przemocy i często przyjmują formę stopniowego wciągania w dziecka w relacje o charakterze seksualnym i to może obejmować sytuacje, w których właśnie na przykład starsze osoby, starsze dzieci angażują młodsze w zachowania przekraczające ich granice rozwojowe i emocjonalne. No i to jest o tyle bardziej jeszcze problematyczne, no bo taka przemoc bywa trudniejsza do rozpoznania, nie? Zarówno przez otoczenie, jak i przez same ofiary, no co sprzyja bagatelizowaniu.
16: Dokładnie, no i oczywiście jakby często sprawcą jest ktoś znany ofiarze, nie? Najczęściej tak jest, że to jest osoba znana i no właśnie, i no, te zmiany, jakie następują u dziecka, no to zawsze jest tak, że niepokojącą zmianą u dziecka jest jakaś gwałtowna zmiana w którąś stronę. Na przykład dziecko staje się bardziej rozchwiane emocjonalne, bardziej płaczliwe, albo wycofane, albo porzuca swoje hobby, albo więcej czasu spędza przed jakimiś różnymi innymi mediami, aby się odłączyć od otoczenia, nie? Każda taka zmiana, no jest, dla każdego rodzica powinna być zagwozdką, co takiego z moim dzieckiem się dzieje? Ona nie musi oznaczać, moje dziecko zostało wykorzystane seksualnie, no prawda? Właśnie, nie w tą stronę idziemy, tylko że to wtedy należy się zainteresować dzieckiem, co takiego u tego dziecka się dzieje. No i oczywiście w tych skrajnych przypadkach to mamy dzieci, które mają somatyczne objawy i takie nadużycie seksualne wtedy, kiedy doszło do penetracji, można bez problemu zbadać u lekarza.
7: No właśnie, no bo trzeba podkreślić, że nie istnieje jeden charakterystyczny zestaw objawów, który jednoznacznie wskazywałby na doświadczenie przemocy seksualnej, no poza tymi wyraźnymi oznakami fizycznymi, o których mówisz. No ale najczęściej obserwuje się te zmiany w zachowaniu i funkcjonowaniu emocjonalnym, no ale one mogą mieć też różne inne przyczyny, tak?
16: Zgadza się. No może być też tak, że dziecko te treści, że jakby te formy, których doświadczył przekraczanie granic, on pokazuje też w zabawie. W takich skrajnych przypadkach.
7: Czy w rysunkach, w twórczości.
16: Dokładnie. Nie? No i wtedy no, to jest tak już taki ewidentny czerwony sygnał.
7: No, na pewno
16: sygnał,
7: powinny zainteresować się, zwrócić uwagę, kiedy dziecko rysuje narządy płciowe bardzo wyraźnie, tak? Skąd ono wie, że one tak wyglądają? Albo jeżeli jest jakaś postać naga, czy taka groźnie też wyglądająca. Te dzieci, na przykład te postaci są przedstawione, to dziecko przedstawione na rysunku jest na przykład płaczące, no bo to akurat oglądaliśmy też na zajęciach rysunki dzieci, które doświadczyły wykorzystania, więc...
16: Albo które na przykład doświadczyły oglądania pornografii, bo
7: ale to też
16: jest rodzaj wykorzystania. Właśnie, możemy jakby to zaznaczyć, że to nie musi być, tak jak mówiłaś, o poza fizycznym wykorzystaniu. To są na przykład takie historie, gdzie dziecko jest zapraszane do wspólnego oglądania pornografii.
7: Albo nawet gdzieś tam podglądało starsze rodzeństwo, nie? Czy, czy tam starsze rodzeństwo pokazywało. No to też wtedy przekracza możliwości poznawcze dziecka.
16: I emocjonalne
7: przetworzenia tego, no bo dziecko nie rozumie, co się dzieje, czym jest taki akt seksualny. To może być straszne dla dzieci, nie? No właśnie, także nie istnieje ten jeden specyficzny zestaw objawów. Tak jak wspomniałaś, na różnych etapach życia te objawy sugerujące mogą się różnić. U niemowląt to będzie na przykład drażliwość lub wycofanie.
16: No, wycofanie u dziecka trudno zauważyć, ale na przykład będzie nadmierna senność albo bardzo, bardzo duży płacz, czyli
7: taki intensywny brak zainteresowania
16: płacz, nie?
7: Światem, nie? No bo dzieci są takie nastawione na eksplorację, jak to tracą.
16: Tak, no ale no niemowlę to jednak mamy takie bardzo mało wczesne dziecko i to... Tam najczęściej jednak u niemowlęcia to widać poprzez niestety otarcia, nie?
7: Tak.
16: Nadużycie skóry. Zdecydowanie. No. A jak już mamy ten wiek dorosły, to też jest tak, że skutki tego wykorzystania seksualnego są w naszym życiu, różnie się mogą odbić.
7: No tak, na różnych bardzo płaszczyznach.
16: I może być też tak, że to jest historia, której nie pamiętamy. Jeśli była na wczesnym etapie naszego wykorzystania, no to mechanizmy obronne jakby zadbają o to, ale też po prostu rozwój naszego układu neurologicznego zadba o tym, że po amnezji dziecięcej, no już nie pamiętamy tych rzeczy, przy czym nadal
7: ciało pamięta,
16: nie? I stąd mogą być, nie wiem, zaburzenia lękowe, mogą być też problemy z regulacją emocji.
7: Tak, to często.
16: Może być przedmiotowe traktowanie swojego ciała, traktowanie tego seksu jako coś, co jest jakimś narzędziem do czegoś, a nie budowania intymności. To może być dysocjacja, nie? Czyli takie nieczucie ciała, odcięcie swojego ciała.
7: Odcięcie ciała od emocji, niezdolność do przeżywania też przyjemności podczas zbliżeń, tak? No właśnie, to zaraz opowiemy, jakie są konsekwencje, ale jeszcze a propos tych trudności, które mogą utrudnić rozpoznanie, że doszło do wykorzystania, no to też taka wciąż tabuizacja tego tematu, tak? To, że seksualność jest strefą tabu i ludzie nawet nie dopuszczają pewnych tematów do świadomości, tak? Także no i ograniczone te ograniczone możliwości komunikacyjne dzieci, że dzieci mogą, nawet jeśli doświadczają krzywdy, no to mogą nie umieć się tego ponazywać, zakomunikować.
16: Tak. No też dziecko takie, jakie poznaje świat, często myśli, że tak może być, nie? Bo,
7: no skoro to robi dorosły,
16: tak, bo to jest po raz pierwszy i no i jeszcze mamy tutaj wątek takiego zapraszania do lojalności, nie? Że przez sprawcę...
7: Cały szereg manipulacji, nie?
16: Tak,
7: żeby ukryć.
16: Tak, żeby ukryć, że to jest takie wyjątkowe, że nikt tego nie zrozumie, zabierze nam tą wyjątkowość, te przekazy potrafią być bardzo, bardzo szkodliwe.
7: Że to nasza tajemnica.
16: Tak, ale badania też pokazały, że jeśli już taka sprawa wyjdzie na jaw i dziecko to ujawni albo przez, nie wiem, przypadek, ktoś inny się o tym dowie i dziecko zostanie zaopiekowane, czyli będzie miało okazję o tym opowiedzieć, zostaje zaopiekowane, to te koszty tego wykorzystania są dużo, dużo mniejsze dla tego dziecka. Czyli w przyszłości nie musi się mierzyć aż z takimi kosztami wykorzystania. No niemniej jednak, jeszcze mamy ten propos konfliktu lojalnościowego, to też jest tak, że podobna sytuacja jest w przypadku dzieci, które mają uzależnionych rodziców i grozi im ryzyko odebrania tego rodzica, odebrania pieczy rodzicielskiej, że to dla dziecka jest strasznie trudna sytuacja, bo z jednej strony mamy sprawcę, który krzywdzi to dziecko, a z drugiej strony mamy rodzica, który też bywa kochającym.
7: No właśnie.
16: Na swój sposób. I no to są dwa główne lęki dziecka w życiu, nie? Że rodzic umrze, że straci się rodzica, że dojdzie do rozłąki. Drugi dotyczy rodziców, że się rozstaną na przykład, nie? I stąd całe to zjawisko jest strasznie trudne i obciążające dla dziecka.
7: Tak, więc no a propos konsekwencji, to tutaj należy podkreślić, że każda forma aktywności seksualnej z udziałem dziecka, zarówno z dorosłym, jak i osobą po prostu znajdującą się tam trochę etap wyżej w rozwoju, wykracza poza normatywny zakres doświadczeń, no to ona zakłóca rozwój psychoseksualny. Dziecko wykorzystane, tak jak powiedziałaś, traci poczucie jakiegoś takiego bezpieczeństwa i zaufania do świata, do ludzi, jakąś taką przewidywalność też, no nie? Bo tak jak mówisz, z jednej strony kochający rodzic dający poczucie bezpieczeństwa, ale z drugiej strony jednak jakoś przekraczający jakieś granice i nadużywający. No i te konsekwencje wykorzystania seksualnego są długotrwałe zazwyczaj, obejmują zarówno sferę psychiczną, emocjonalną, jak i cielesną. I osoby, które doświadczyły przemocy, często też mają trudności w budowaniu zdrowych relacji, zmagają się z poczuciem wstydu, winy, depresją, no czy oczywiście objawami traumy, nie? Nawet PTSD lub kompleks PTSD. To tak taka nowa jednostka.
16: Ale też, żeby radzić sobie z tymi różnymi trudnościami, te osoby mają wyższe ryzyko uzależnień.
7: Zaburzenia odżywiania. No wszędzie, każdym, że tak powiem, brzydko kanałem może gdzieś to wyjść, tak? Ta trauma. No doświadczenie przemocy seksualnej mogą również wpływać na kształtowanie tożsamości. U niektórych osób dochodzi do nadmiernej erotyzacji, czy to ciała swojego, swojej osoby, czy relacji. I postrzeganie na przykład właśnie swojego ciała jako narzędzia służącego zaspokajaniu potrzeb innych osób. No i w efekcie ta seksualność bywa kojarzona z kontrolą, z przemocą lub sposobem przetrwania, a aktywność seksualna może pełnić funkcję regulowania napięcia, czy też radzenia sobie z trudnościami, więc to jest takie błędne koło, nie?
16: No i też trudno jest w takim dobrym budowaniu intymności, nie? Bo ta seksualność jest głównie jakimś narzędziem. Ciało jest narzędziem, seks jest po coś, aby wyregulować swoje emocje albo aby, nie wiem, manipulować relacją nawet czasami. Często kiedyś... jest oparty na przemocy i przekraczaniu granic.
7: No i... Albo kiedyś był przemocą, nie? Kiedyś był źródłem cierpienia, właśnie zaburzania tego poczucia bezpieczeństwa, integralności, a teraz ma służyć intymności. No to jak to pogodzić, nie?
16: No właśnie, jak to nałożyć na siebie, nie? Skoro tego się nie nauczyliśmy, to trudno samemu to budować. No ale też a propos tego przekraczania granic, uprzedmiotawiania swojego ciała, no to były, Klaudia, ciekawe badania. Może powiesz o nich trochę?
7: No tak, no i tutaj to wszystko składa się na to, że badania i to badania wskazują na związek z doświadczeniem przemocy seksualnej w dzieciństwie, a późniejszym angażowaniem się w świadczenie usług seksualnych. Szacuje się, że od 70 do 90% kobiet pracujących w tej branży doświadczyło w dzieciństwie nadużyć seksualnych, często o charakterze kazirodczym. I wiele z nich doświadcza także poliwiktymizacji, czyli wielokrotnej ekspozycji na różne formy przemocy. To też jest charakterystyczne, że osoby, które doświadczyły przemocy seksualnej w dzieciństwie, no później są bardziej narażone na ponowne wykorzystanie w dorosłości. Także no, to wynika między innymi z konsekwencji emocjonalnych tych doświadczeń, które mogą zwiększać podatność na kolejne formy, ale w niektórych przypadkach angażowanie w prostytucję pełni funkcję mechanizmu przetrwania lub próby właśnie odzyskania jakiejś kontroli
16: nad swoim ciałem. Nie? Czy kiedyś jakby ktoś nas wykorzystał, a teraz na własnych zasadach
7: ja kontroluję
16: swoje ale życie
7: seksualne.
16: Ale
7: powielam jednak, nadal jestem, mam
16: tak,
7: tą tożsamość.
16: To jest takie złudne poczucie kontroli. Tak. Były też ciekawe badania profesor Bajsert i dr Izdebskiej a propos właśnie tej rewiktymizacji, czy ponownego przekraczania swoich granic, czy wykorzystania seksualnego. I tutaj badaczki badały związek między zjawiskiem rewiktymizacji seksualnej a organizacją osobowości, ale z wyróżnieniem dwóch typów osobowości. Osobowości borderline i neurotycznej osobowości. No i wyniki właśnie potwierdziły takie ich założenie wcześniejsze, że po uwzględnieniu wieku uczestniczek okazało się, że kobiety z organizacją osobowości zbliżoną do borderline są bardziej narażone na doświadczenie rewiktymizacji niż kobiety z tą neurotyczną osobowością. No i szczególnie jeśli chodzi o penetrację, nie, ze strony sprawcy, no i ta organizacja osobowości rzeczywiście przez tą rozchwianość też.
7: No bo powiedzmy sobie, zaznaczmy, bo słuchacze mogą nie wiedzieć, że organizacja osobowości na poziomie borderline to niekoniecznie musi oznaczać, że ta osoba ma zaburzenie osobowości borderline.
16: To jest taka struktura
7: osobowości.
16: Tak, możemy myśleć tutaj o jakby rozwoju osobowości znowu na pewnym spektrum i czy na jakimś takiej skali i ta organizacja nie oznacza, że to zawsze jest zaburzenie osobowości.
7: Ale no ma pewne cechy, takie jak chwiejność emocjonalna, właśnie to zaburzenie granic często.
16: Tak, nieutrzymanie swoich granic, niewidzenie swoich granic, nie czucie, pewną impulsywność też. I oczywiście to nie jest jakby wina tych osób, że dochodzi do tej ponownej rewiktymizacji, tylko taka smutna prawda. Na szczęście można się tym zaopiekować w terapii. Dla mnie jeszcze były ciekawe badania, też są też takie badania w toku a propos do ilu pokoleń do przodu to wykorzystanie seksualne skutkuje jakimiś przekazami na temat seksu. One są w toku, więc może w innej audycji je przytoczymy. Ale były takie badania odnośnie rodzicielstwa i próbowano porównać, jak to jest z tym rodzicielstwem, jeśli chodzi o wykorzystanie seksualne w dzieciństwie. No i pierwsze, czy liczba dzieci, która się posiada, wzrasta, czy nie, no tutaj różnic nie zauważano, ale zauważano różnicę, jeśli chodzi o ciąże nastoletnie, czyli u osób, które zostały wykorzystane seksualnie w dzieciństwie, zdecydowanie ta liczba ciąż nastoletnich wzrasta.
7: No i to może się wiązać właśnie z tą taką, z tą większą tendencją do, czy to erotyzacji relacji, tak sobie myślę, czy właśnie z tym przedmiotowym takim traktowaniem swojego ciała, nie? Że pewnie szybciej się angażują
16: w życie seksualne.

0: dostarczały mniej pozytywnych uczuć wobec swoich dzieci oraz miały niższe poczucie własnej efektywności. Ale tu głównie chodziło o matki, które doświadczyły tego wykorzystania takiego kazirodczego, czyli sprawca był spokrewniony, nie? No, było też takie doniesienia a propos stylu rodzicielskiego, czy jak to jest, czy ten styl rodzicielski opieki nad dzieckiem jest bardziej taki życzliwy, przyjazny, czy jest też ryzyko pewnej przemocy. No i niestety to ryzyko takiego potencjalnego wykorzystania jest nieco wyższe i przemocy wobec dziecka również jest nieco wyższe. No, to tak tyle z badań.
1: Tak, tutaj jeszcze sobie tak pomyślałam, bo tutaj coś takiego mówiłaś a propos stygmatyzacji. Coś powiedziałaś o stygmatyzacji? Dobrze usłyszałam?
0: Chyba nie powiedziałam słowa stygmatyzacja, ale chciałam dać do zrozumienia, tak, że warto byłoby jakby zaopiekować się u siebie takim czymś, a nie pielęgnować poczucia winy, bo to nigdy ofiara nie jest winna temu zjawisku. Nie?
1: Dobra, to ja miałam chyba takie skojarzenie, jak mówiłaś o tych matkach przeżywających więcej stresu w ciąży i podczas opieki nad dziećmi.
0: Podczas opieki nad dziećmi.
1: No to tu chyba tak jakoś, że no, ofiary przemocy seksualnej też częściej doświadczają stygmatyzacji. To zależy oczywiście od kręgów kulturowych.
0: Zgadza się.
1: Ale no, na pewno też bardziej gdzieś w badaniach to było, że chłopcy, którzy doświadczyli przemocy, są bardziej narażeni na tą stygmatyzację, albo te problemy są częściej bagatelizowane, albo trudniej im o tym mówić, ale też kobiety jeszcze jakiś czas temu w naszej kulturze to w chłopkach jest opisane, że te, które doświadczyły przemocy seksualnej i w wyniku niej zachodziły w ciąże, no to przecież były przez społeczeństwo odrzucane,
0: tak,
1: no nie?
0: Tak, zgadza się.
1: Pogardzane, skazane na siebie i to one...
0: Tak, i cała wina była na tej kobiecie, nie wiem, czy na tej dziewczynce.
1: Tak.
0: Czasami, nie? No ten wiek przecież tam był dosyć niski, zachodzenia w ciąży. No to jest bardzo szerokie zjawisko, trudne i myślę, że edukacja seksualna jest jednym z takich naszych profilaktyki, aby się chronić przed tym. Dziś przy mikrofonach, jak zawsze, Paulina.
1: I Klaudia, dzięki.
0: Pa.
2: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
3: Seks Afera.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Zaglądam za kulisy teatrów instytucjonalnych i ofowych. Relacjonuję premiery i festiwale. Rozmawiam o znaczeniu i problemach współczesnego teatru. Odsłuch teatralny. W co drugą sobotę o 16:00.
3: Myślisz, że Kanada to tylko hokej, długie zimy i syrop klonowy? Odkryj alternatywne muzyczne oblicze Kanady. Włącz Radio Afera. Każdą niedzielę o godzinie 14:00. Kanada pachnąca muzyką.
4: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22:00. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
5: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14:00.
6: I 10 years doing this. I come from Parkchester. Here we go.
7: To, co przed chwilą usłyszeliście, to fragment dokumentu z 2001 roku opowiadający o subkulturze kurierów rowerowych oraz pierwszym nowojorskim wyścigu na ostrym. No i właśnie, dlaczego o tym dzisiaj rozmawiamy? Jestem z Lamą i Jansenem, czyli organizatorami PCMC w Poznaniu w tym roku. Cześć!
8: Cześć!
9: Cześć!
7: Ja nazywam się Magdalena Bąk i dziś wyjątkowo poprowadzę dla Was wywiadówkę. Realizuje mnie Bartosz Zapała.

0: Pierwsze pytanie. Czy przyjechaliście dzisiaj na rowerach?
1: Tak.
2: Ja również na rowerze jednym. Pomimo pogody, która dzisiaj jest dosyć katorżnicza, jeżeli chodzi o wszelkie aktywności.
0: A zanim zaczniemy opowiadać sobie o historii kurierki rowerowej, to pierwsze pytanie, czym się różni kurier od dostawcy? Myślę, że dla wielu to jest to samo.
1: Myślę, że dla zwykłego człowieka rzeczywiście może nie być różnicy, natomiast dla nas, dla kurierów rowerowych, ta różnica jest zauważalna. Kurier rowerowy zajmuje się dowozem paczek, pracuje w lokalnej firmie, natomiast dostawca dowozi jedzenie i pracuje dla wielkich korporacji. Kurierzy rowerowi są zżytym, dość hermetycznym środowiskiem, natomiast dostawcy raczej nie znają się za bardzo i po prostu pracują. Nie? Jest to dla nich zwykłą pracą, a kurierka to coś więcej niż tylko praca.
0: Czyli jesteście po prostu fajniejsi, ale wszyscy jeździcie na rowerach. Okej, a jakbyście mieli zarysować krótko naszym słuchaczom i mi w ogóle historię kurierki rowerowej. Od czego to się zaczęło? Wspominaliśmy na samym początku o tym dokumencie, który zresztą mi poleciliście i też wydaje mi się, że warto polecić słuchaczom. Moi drodzy, jest to dostępne za darmo na YouTubie, także sprawdźcie sobie w wolnej chwili. No ale właśnie. Co my musimy wiedzieć?
2: Wiesz co, kurierka na dobrą sprawę istnieje od czasu, kiedy wymyślono koło. No bo na dobrą sprawę jakby to wszystko ewoluuje. Pierwsze rowery powstały w XIX wieku, a na przełomie XIX-XX wieku bardzo popularnym zawodem było dowożenie na przykład gazet, czy kolportowanie gazet właśnie na rowerach. No i na dobrą sprawę można by pociągnąć ten temat właśnie od tego, nie? Że dzieciaki po prostu w kaszkiecie, w za dużych marynarkach, po starszym bracie jeździły po prostu z gazetami, byli gazeciarzami. I gdzieś jakoś myślę, że te korzenie są właśnie nawet aż tak daleko po prostu posunięte, nie? Że gdzieś od kiedy ten rower zaczął służyć do przewożenia materiałów, to na dobrą sprawę to jest właśnie źródło właśnie kurierki, nie? No i to później się jakoś przerodziło, ta taka też trochę otoczka subkulturowa, też związana z różnymi aktywnościami poza robotą, poza pracą, to też powstała w Stanach Zjednoczonych. No i właśnie to jest już jakby ten taki, to są te korzenia właśnie tej współczesnej kurierki, do której chyba należymy, tak mi się wydaje.
1: No tak, tak. No.
0: A jakbyście mieli powiedzieć bardziej lokalnie o Poznaniu samym, bo to jest 18-19 edycja PCMC, ale troszkę jakbyście mogli powiedzieć o takiej naszej tutaj społeczności lokalnej.
2: Jansen?
1: Nie wiem, to pytanie do ciebie, bo ty jesteś starszy. Czy wiesz, jakby kiedy się zaczyna ta kurierka? Na pewno w latach 90. już funkcjonowała w Poznaniu, ale...
2: Tak, w latach 90. No może tutaj nie będziemy wymieniać nazwy firm, bo szerokie pasmo tutaj odbiorcze. Natomiast lata 90., czasy budek telefonicznych, papierowych map. To już są początki jeżdżenia na rowerze w Poznaniu. Właśnie z najczęściej przesyłkami do prawników, do załatwiania różnych rzeczy w urzędach. Teraz to wszystko się tak na dobrą sprawę załatwia zdalnie, ale jeżeli ja w urzędach skarbowych stałem niejedną kolejkę, jestem aż tak stary, załatwiając jakieś rzeczy dla prawników. I to jeżeli chodzi po okresie transformacji w latach 90. po upadku komunizmu, w tym wielkim boomie właśnie lat 90. też, to właśnie pojawili się ludzie na rowerach, którzy właśnie dowozili tego typu dokument najczęściej, które się później właśnie, no jakby ta charakterystyka pracy była taka, nie? Plus minus.
1: No w tej chwili to dokumentów praktycznie już się nie wozi, szczególnie teraz, po tym jak został wprowadzony KSeF. Natomiast to, co częściej kurierzy rowerowi wożą, to jakieś odczynniki laboratoryjne do szpitali i do jednostek naukowych. Wożą też odlewy zębów gdzieś tam z laboratoriów techniki dentystycznej do stomatologów, nie? I tego typu rzeczy.
0: Okej, okay, a co charakteryzuje takiego kuriera? Czy wy wszyscy jeździcie na ostrym kole?
1: Nie.
2: No, to jest dosyć Znaczy, wiesz co, jeżeli chodzi o takie definiowanie w ogóle generalnie kurierki, kuriera, to my jakby nie mamy definicji, nie? Jakby każdy może być kurierem, kurierką, dowozić cokolwiek by chciał. To, na czym jeździsz, nie ma żadnego znaczenia. Możesz, no, nawet przyznam się szczerze, że to kontrowersja. Ostatnio pojawiły się elektryczne cargo bajki i niektórzy jeżdżą na cargo bajkach też elektrycznych i już sobie chwalą to, że jest jakby trochę lżej, jak ma się duży tonaż. Czy ostre koło? Kurierka jakby jest bardzo mocno związana z ostrym kołem, bez dwóch zdań. Jest część kurierów, która uważa, że na ostrym kole trzeba przynajmniej parę sezonów przejeździć. Część uważa, że nie, ja należę do tych. Natomiast nie ma jednej definicji, nie? Jakby to jest o tyle fajne, że każdy gdzieś tą swoją ekspresję znajduje i wiesz, no ostre koło fajnie, nie? Tyle, że no... No w Poznaniu może tak, ale gdzieś, gdzie są górki i trzeba podjeżdżać, to wtedy ostre koło jakby trochę traci sens.
1: Na dłuższą metę szkoda kolan. Ja jeździłem przez kilka sezonów i teraz odpuściłem, bo...
2: No mamy kolegów, którzy potracili kolana, wiesz, przez ciągłe hamowanie i skidowanie, także... Nie ma jednej definicji, nie? Ja nigdy nie jeździłem na ostrym kole, na przykład. Umiem jeździć oczywiście, ale jakby nigdy nie jeździłem zawodowo, więc... a jeździłem na kurierce 12 lat i chyba jestem kurierem, tak mi się wydaje.
0: Okej. Okay. Czyli pomimo tego, że różnicie się i dzielicie się na dostawców i kurierów, to jesteście dość otwarci mimo wszystko. To nie jest takie zamknięte.
1: Wydaje mi się, że nasze środowisko jest raczej dość inkluzywne. To rozróżnienie to tak... raczej ze względów socjologicznych bym zastosował, nie? Ale jesteśmy otwarci na wszystkich. Tak samo te mistrzostwa, które organizujemy, też są tam aktywnych zawodowo kurierów, to jest może 10%, reszta to są ludzie, którzy są ekskurierami albo gdzieś kręcą się w tym naszym półświatku.
2: No to są raczej, wiesz co, jakby to zdefiniować, to wydaje mi się, że między kurierami jest coś takiego jak emocje, więzi, jakieś takie siostrzeństwo, braterstwo, nie? A że to nie jest tylko robota, to jest pójście po prostu jakby taki entertainment po robocie, też związany z rowerami.
1: Przynależność do jakiejś społeczności, która jest...
2: No, to jest coś takiego, nie? Na przykład my możemy się 10 lat nie widzieć, ale jak się zobaczymy po 10 latach, to my przegadamy cały wieczór, nie? I jakby będziemy gadać o tym, co było związane z naszą pracą i o tym będziemy wspominać jakieś różne rzeczy, które robiliśmy, a nie możemy mówić na tej antenie. No, ale wiesz, o co chodzi, nie? Że jakby to są takie bardziej więzi, nie? To mi się wydaje, że to by było chyba takie najbardziej, żeby też... Jest to hermetyczne środowisko na pewno, ale otwarte. No ja wiem, że to jest jakby oksymoron, ale no, wiesz, rozumiem. O co chodzi. Jakby przyjdziesz ze swoim rowerem, nie wiem, Delta, MTB z marketu, powiesz, że chcesz wozić paki, to ci powiedz, okej, super, w ogóle od jutra śmigasz, nie? I jakby nikt ci nie powie, że nie na ostrym, jakby nie będzie takiego tonu wyższościowego. To bardziej o coś takiego chodzi, że później, no nie wiem, jakby przynależy do grupy, nie?
0: Mówicie dużo o tej integracji, o społeczności. No i właśnie, na czym polega integracja na poziomie lokalnym? Bo wy się wszyscy tutaj znacie.
1: No tak, znamy się, poza tym, że współdzielimy pracę, pracując... Znaczy tych firm w Poznaniu jest kilka, ale wszyscy kurierzy rowerowi znają się, choćby z ulicy, ale również po robocie spędzają razem czas w barach, choćby... albo na wspólnych jazdach grupowych, które powróciły po pewnej przerwie. Organizujemy takie wieczorne pojazdówki po mieście. Organizujemy też wyścigi takie typu alejka, są to wyścigi na orientację, no i tam można pokazać, kto jest najszybszym kurierem. No, ale poza taką integracją na poziomie lokalnym, to środowisko kurierskie jest również mocno zintegrowane na poziomie globalnym. Znamy się z kurierami z innych miast, ale również z innych państw i nawet z innych kontynentów. Właśnie przez cykl takich imprez jak mistrzostwa, są mistrzostwa krajowe w Polsce, to jest PCMC, czyli Mistrzostwa Polski Kurierów Rowerowych. Odbywają się co roku również Mistrzostwa Europy. W tym roku będą w połowie maja odbywać się w Berlinie. No i również co roku odbywają się Mistrzostwa Świata, w tym roku w Mediolanie pod koniec maja.

0: Okej, okay, a ja słyszałam, że istnieje jeszcze coś takiego, jak właśnie taki międzynarodowy dzień, to się nazywa International Writers Day i to jest też coś, co wy praktykujecie? To jest jakiś taki element też tego życia, tej społeczności?
1: Ja kojarzę tylko International Couriers Day, chyba tak, nie? Że Międzynarodowy Dzień Kuriera Rowerowego, ale to po prostu jako jakieś tam nic nieznaczące święto w kalendarzu, w sensie składasz życzenia kolegom, że wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kuriera Rowerowego, ale nic jakby specjalnego się, przynajmniej u nas lokalnie, na lokalnej scenie w Poznaniu się nie dzieje. Wiem, że w innych miastach na świecie tego dnia po prostu są rozgrywane wyścigi jakieś, alejkaty, nie, ale na tej lokalnej scenie nie jest to jakoś specjalnie celebrowane.
0: A przechodząc już do waszego wydarzenia, które organizujecie, powiedzcie kilka słów o PCMC, o tegorocznej edycji PCMC w Poznaniu.
1: No to tegoroczne mistrzostwa zawitają do Poznania po raz czwarty, bo każdego roku mistrzostwa są rozgrywane w innym mieście. To będzie czwarta edycja. To będzie się odbywać w połowie sierpnia, od czwartku 13 do niedzieli 16. Cóż, w trakcie wydarzenia będą rozgrywane różne wyścigi. Alejkaty, czyli właśnie te wyścigi na orientację w otwartym ruchu ulicznym. Main race, czyli powiedzmy taki symulator kurierki rowerowej, 4-godzinny wyścig, gdzie przerzuca się jakieś przedmioty. Dajmy na to, mamy 8 punktów A, B, C, D, E i tak dalej. Nie? Człowiek dostaje kartkę i musi przewieźć coś z punktu A do C, z B do F, z G do H. To jest oczywiście bardziej komplikowane, bo na przykład niektóre punkty są otwarte tylko przez 15 minut w każdej godzinie wyścigu. No i chodzi o to, żeby nie tylko być szybkim, ale również mieć rozwinięte myślenie logistyczne. Poza jakby wyścigami organizujemy aftery na rozbracie. Będą tam grać jakieś nasze zaprzyjaźnione kapele.
0: Ja słyszałam, że będziecie też grać w polo na rowerze.
1: A tak, no w Poznaniu w ostatnim czasie odrodziło się polo na rowerach, bike polo. Po jakichś 2 latach.
0: Ja słyszałam, że w ogóle zadziwiająco dużo kobiet jest, i też jest temat, o który chciałam zahaczyć. Jak wyglądają te proporcje? Bo żyłam w takim, chyba się wydaje teraz już błędnym założeniu, że właśnie kurierka to jest głównie taki, powiedzmy, segment zdominowany przez mężczyzn. Jak wy w Poznaniu, jak obserwujecie?
1: No, wydaje mi się, że tak statystycznie podchodząc do tego, to więcej mężczyzn jest kurierami niż nie mężczyzn, ale te kobiety zawsze się przewijały w tym środowisku. Nie? Tak z 20% myślę, że całego wolumenu kurierów stanowiły kobiety. No,
2: no i to dosyć mocne dziewczyny. Jest taka dziewczyna Ala, którą oczywiście pozdrawiam. Robi takie statystyki na Strawie, że chyba ma najlepsze tąpnięcie ze wszystkich kurierów w Poznaniu. Już nie wiem, czy ona cały czas jeździ, ale...
1: Z Poznania do Szklarskiej Poręby i z powrotem w jakieś 25 godzin, no jest, na ostrym.
2: Jest, no jest kotem, nie? Prawdziwym, więc... nawet jeżeli jest trochę ich mniej, to wydaje mi się, że też jakby mogło dominować generalnie też, nie?
0: Okej, okay, a wracając do waszego wydarzenia, bo jaki jest próg wejścia? Bo mówiliście, że nie trzeba wcale być kurierem i nie trzeba jeździć na ostrym.
1: Nie, nie trzeba jeździć na ostrym, ani nie trzeba być kurierem. Nie trzeba się nawet ścigać, nie? Bardziej chodzi o wspólne, miłe spędzenie czasu, jeżdżenie na rowerze. Tak, żeby wziąć udział, trzeba się zarejestrować na naszej stronie jest link do formularza rejestracyjnego, opłacić wpisowe, no i przyjechać w sierpniu.
0: A do kiedy jest ta rejestracja?
2: Rejestracja trwa aż do, tak na dobrą sprawę, do początku dnia zawodów. Myślę, że w trakcie zawodów, jak ktoś będzie jeszcze na tyle chętny i odważny przede wszystkim, to też się będzie mógł zapisać. Ale wiadomo, cena wzrasta wraz z upływającym czasem, także zapisujcie się i wchodźcie w arkusze właśnie i przelewajcie pieniądze.
0: A czy jest coś, co jeszcze chcielibyście powiedzieć naszym słuchaczom na temat PCMC, albo po prostu jakieś takie rzeczy, które powinni wiedzieć, zanim się zapiszą?
1: No, to jest impreza non-profit. My jako organizatorzy nic z tego nie mamy, poza jakąś tam satysfakcją z zorganizowania wydarzenia. Mam nadzieję, że sprostamy oczekiwaniom społeczności okołokurierskiej.
2: Z takich ciekawostek to na przykład na imprezę kurierów rowerowych nie trzeba mieć roweru. Można po prostu przyjść z buta, zapisać się w linku. Ale tutaj po prostu no, reklama cały czas leci. Ale no, w każdym razie nie trzeba mieć roweru. Można na przykład, popularna jest też bitwa na tollbike'ach, czyli no to jest taki takie no, walka rycerzy, tyle że zamiast koni i znaczy są prawdziwe kopie z rękawicą bokserską na końcu, żeby nie przebić nikogo i żeby było w miarę bezpiecznie, a za konie robią pospawane w dwie ramy rowerowe i jest się na takim wysokim rowerze wstawianym, jedzie się naprzeciwko siebie i w takiej oto walce rycerzy rowerowych można wziąć udział. Nikt takiego tollbike'a nie ma, a jest no fajna zabawa.
1: Poza tym są na przykład gold sprinty, czyli sprinty na rowerach stacjonarnych, rozgrywane w systemie turniejowym. Tak, także jest wachlarz wydarzeń, które nie wymagają od uczestników własnych rowerów. Nie?
2: No i oczywiście przede wszystkim najlepsze aftery w ogóle w Poznaniu w tym czasie. Nie będzie lepszych imprez, więc jak ktoś jest w ogóle mega rowerowy, no to ja sobie nie wyobrażam w ogóle spędzić takiego wieczoru po prostu w Poznaniu, w kapciach, tylko po prostu zapraszamy do nas i naprawdę będzie super.
0: A jakie wydarzenie obejmuje PCMC?
1: Okej, no to w czwartek są prowadzone zapisy w Rabanie, taka knajpa rowerowa w centrum Poznania. Wieczorem odbędzie się alejkat, potem afterparty. W piątek od rana widzimy się na śniadaniu w Zinku, gdzie na sitodruku będą drukowane koszuleczki okolicznościowe, pamiątkowe z grafiką naszego wydarzenia. Potem odbywa się kilkugodzinny alejkat. Potem będzie chwila przerwy, jakiś obiad. A wieczorem afterparty na rozbracie, w trakcie którego właśnie będzie bitwa na wcześniej wspomnianych tollbike'ach i kilka innych rzeczy też się wydarzy jeszcze. Wszystkiego nie chcemy ogłaszać.
0: Okej, czyli informacje będą się stopniowo pojawiały. A co w tym pakiecie startowym dostają uczestnicy wydarzenia?
1: W pakiecie startowym uczestnik dostaje naszywkę z logiem wydarzenia, możliwość odbicia sobie tej grafiki na sicie, na przyniesionej przez siebie koszulce albo bluzie. Poza tym dostaje czapkę. W poprzednich edycjach te czapki były zamawiane gdzieś tam od jakiegoś włoskiego producenta, natomiast my w tym roku postanowiliśmy, że możemy uszyć takie czapki sami. Mamy w ekipie dwie dziewczyny, które profesjonalnie zajmują się szyciem, także one wykonają czapki, będą customowe czapki. Na druki też będą zrobione na sicie w Zinku. No, poza tym możliwość uczestnictwa we wszystkich wyścigach. Ale tutaj bym dodał, że jak ktoś nie kupi pakietu startowego, a będzie chciał wziąć udział w którymś z wyścigów, to jest taka możliwość. Trzeba uiścić jakąś tam opłatę wyjściową. Jeszcze nie ustaliliśmy, ile to będzie wynosić, ale coś pewnie koło dwóch dych i można się pościgać. No. Tak, poza tym zapewniamy częściowe wyżywienie dla naszych uczestników i darmowy nocleg w miarę możliwości. Mamy zaklepane tam kilkadziesiąt miejsc noclegowych. Część na rozbracie, część u znajomych, którzy udostępniają swoje mieszkania dla ludzi z innych miast.
0: Tutaj warto zaznaczyć, że ilość miejsc jest limitowana, więc spieszcie się i no, pierwszeństwo decyduje, także no, kto pierwszy, ten lepszy. Ja chciałabym wam bardzo serdecznie podziękować i co? No ja osobiście zachęcam do wzięcia udziału, tak jak mówiliście, wiecie już jak się zapisywać, linki będą podane gdzieś tam na naszych socialach i na pewno gdzieś tam w odcinku na Spotify. Ja nazywam się Magdalena Bąk i dzisiaj specjalnie dla was wyjątkowo poprowadziłam wywiadówkę, a moimi gośćmi był Lama i Jansen, a realizował mnie Bartosz Zapała. Dzięki.

Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14:00.

te smaki i zapachy to my. Mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry. Dzień bledszy od zatrucia.

0: Autopromocja.
1: O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę. Studio Fixum. W każdą sobotę o 17.
2: Ej, sorry, stary. Przestaniesz mi kopać w fotel?
3: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
2: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
3: No, zaraz ja cię tak, że się w filmie
2: ciekawe.
3: Pojawisz. Pojawisz się w filmie.
2: Ciekawe!
4: Lecisz tam na dół do popcornu.
2: No dawaj! A teraz w kinie!
5: W każdą sobotę o godzinie 18.
6: Normalnie o tej porze.
7: W każdą sobotę od 21. Najlepsza alternatywa w eterze.
8: Bo to normalne o tej porze.
9: Tak.
8: Raz lepiej, raz gorzej.
10: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12.
11: Chcę powiedzieć je.
10: Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
12: Dzień dobry. Ulotki.
13: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama.
14: Radio Afera 98,6 MHz.
15: Oto finałowe pytanie o milion w naszym teleturnieju. Jak nazywa się polska seria komiksowa o dziedziczce fortuny z

0: ani słowa Krola.
1: Helena Wiktoria.
0: Ale tak od razu? Bez podpowiedzi? Skąd ta pewność?
1: To proste. Słucham prosto z kadru.
0: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15:00. Wybiła godzina 15:00, zatem czas na Prosto z kadru, wasz kącik komiksowy w Radio Afera. Wita się z wami jak zwykle Joanna Roszek
2: i Wojciech Nelec.
0: Witamy was w 951 odcinku.
2: Tak.
0: Mieliśmy ostatnio taką fajną liczbę, która nas coraz bardziej zbliża do 1000. Uff.
2: No, czujesz się staro?
0: Czuć ten ciężar, prawda?
2: Ciężar 1000 odcinków?
0: Tak, a dopiero co niedawno byłem gościnnie u Filipa Bąka, założyciela tej audycji, żeby pogadać o Batmanie, a teraz już minęło od tamtego czasu ponad 700 odcinków.
2: Widzicie, to jest tak, jak się przychodzi gościnnie rozmawiać w jakiejś audycji i potem się już zostaje na kolejne 750 odcinków.
0: Tak. Ty jesteś bezpieczna, bo ty chyba nie byłaś gościnnie.
2: Nie.
0: Także u ciebie...
2: Ja po prostu przyszłam.
0: Ty po prostu przyszłaś. No, to zamiast być na ponad 700, to będziesz na ponad 1400.
2: Nie mam wyboru, rozumiem. Nie. Są takie pakiety po 700 tylko, nie? Tak. Nie ma mniej.
0: Nie ma mniej. No i 950 odcinek to były wywiady z Poznańskiego Festiwalu Sztuki Komiksowej. I nie wspominam o tym przypadkowo, ponieważ trochę ten festiwal z nami zostanie przez następnych kilka tygodni, bo będziemy mówić o zinach, które można było tam zdobyć. Chcemy się podzielić naszymi wrażeniami z lektur. I były tam też specyficzne publikacje z projektu Comics Connection, o których też będziemy mówić. Joanno, przypomnij nam proszę, na czym to polegało.
2: Tak, projekt Comics Connections to projekt, w którym artyści z całego świata, naprawdę z całego świata, bo i nie tylko z Europy, ale i ze Stanów Zjednoczonych, i z Kanady, i z Ameryki Południowej, mieli okazję razem tworzyć komiksy. Było to 30 artystów połączonych w pary i każda para wybierała sobie miejsce i przedmiot, które były takim motywem przewodnim komiksu i po prostu komiks stworzony od jednej i od drugiej strony musiał się spotkać w tym jednym miejscu, więc musiał mieć taki ten punkt styczności wspólny i wyszły z tego naprawdę ciekawe rzeczy.
0: Tak, i to również będziemy właśnie wspominać w naszych najbliższych odcinkach. No ale oczywiście znajdzie się też miejsce na opinie o innych publikacjach, także dzisiaj będziemy mieć bardzo zinowo, ale też będę reprezentować swoją stereotypową stronę, bo będzie też Batman.
2: Przecież nie może być nie o Batmanie.
0: No, nie no. A Batman jest coś o Batmania?
2: No właśnie.
0: Parafrazując, czy tam cytując właściwie Scotta McClouda.
2: To musi być.
0: Musi być coś z Batmanem.
2: No. Znaczy, że w sumie, tak jeszcze wracając do Poznańskiego Festiwalu Sztuki Komiksowej, można stwierdzić, że on się zrobił taki mocno niezależny, prawda? W ostatnich latach. Taka jest moja opinia w każdym razie, że jest trochę mniej tego superhero, mimo że w dalszym ciągu jest ten blok superhero, tak jednak też mocno wzrosła reprezentacja właśnie takich tych mniejszych twórców lokalnych i zagranicznych, więc nie tylko samym hero, superhero Poznański Festiwal Sztuki Komiksowej żyje.
0: Oblał mnie zimny pot, bo myślałem, że kontekstowo mówisz, że Batman stał się ostatnimi laty bardzo niezależny.
2: Nie no. On niezależny od czego? Może no, od pieniędzy?
0: Od śmierci swoich rodziców. Anyway.
2: Wow.
0: Zapraszamy was na tą godzinkę właśnie z tym głównie niezalem i gdzieś tam po drodze będzie ten człowiek nietoperz. Przypominamy, że możecie znaleźć archiwum naszych audycji na YouTubie oraz możecie śledzić, co tam w trawie piszczy, jeśli chodzi o najbliższe odcinki na Facebooku. I na obu tych platformach znajdziecie nas wpisując po prostu...
2: Prosto z kadru.
0: Tak jest. Także co, Joanno? Zaczynamy?
2: Lecimy.
0: Jak Batman. No, Batman nie lata.

0: Wracamy po przerwie do audycji Prosto z kadru, waszego kącika komiksowego i zaczniemy właśnie od wspomnianych już komiksów z projektu Comics Connections. Aleksander Gniot w wywiadzie z nami wspominał, że chyba należałoby wprowadzić pewne ograniczenie, jeżeli chodzi o tematykę, żeby nie było grzybów. I po tak. przeczytaniu iluś komiksów z tej serii, które będziemy mieli i w tym odcinku, i w następnym odcinku, dochodzę do wniosku, że rozumiem, co stało za tą wypowiedzią.
1: Pierwszy komiks, który wziąłem do ręki i już były grzyby.
0: Już były grzyby, właśnie. Bo w komiksie, którego ty nie czytałeś, też są grzyby. Więc to jest taki wdzięczny temat, bym powiedziała. Wydaje mi się, że to też dlatego, że on jest głównie twórczość polskich komiksiarzy też tutaj. Mhm. To jest taka typowo polska przypadłość, te grzyby, grzybobrania, zbieranie grzybów. I wspaniała polska tradycja, którą można wprowadzać właśnie na jakieś międzynarodowe tutaj takie projekty. Ale nie samym grzybem stoi Comics Connections.
1: Czy to jest zły moment na to, żeby powiedzieć, że nie przypadam za grzybami?
0: Ale jako jedzeniem?
1: No, po prostu jakoś nigdy mi nie przypadły do gustu.
0: Nie, to nie wiem, czy możesz nazywać się Polakiem.
1: No, jeszcze jak dopowiem, że nie przepadam za pierogami.
0: Czyli rozumiem, że pierogów z grzybami też nie jesz?
1: Tym bardziej.
0: Jezus Maria.
1: Lubię pierogi z pieca. Może być?
0: No jest to jakiś kompromis. No dobra, no niech ci będzie. No. Ale wracając do komiksu. Do mniej tutaj zapalczywego takiego, mniej konfliktowego tematu. Był projekt właśnie, który dobierał w pary twórców z różnych krajów i miał za zadanie tak jakby zmusić ich do tego, żeby stworzyli takie wspólne komiksy i moim zdaniem jest to wspaniała inicjatywa, bo no, powstały rzeczy bardzo różne. Mamy tutaj na przykład komiks z jednej strony jest to Spotlight autorstwa Vivian Marii Stanisławskiej, a z drugiej strony The Music Box autorstwa Elizabeth Sales z USA. I no tu nie ma grzybów.
1: Uff,
0: całe szczęście. Wojtek, możesz odetchnąć. Ale bardzo fajnie właśnie można tutaj zaobserwować, jak zadziałał ten motyw wybierania tego wspólnego elementu, jakim była na przykład pozytywka. I tego wspólnego miejsca, czy tego tak jakby punktu zbioru, bo one oba się kończą właśnie tym otwieraniem pozytywki. Zupełnie w różnym kontekście. W tym komiks amerykańskiej autorki jest taki bardziej klasyczny i w formie, i w fabule. On nie ma dialogu, jest komiksem niemym, ale no, historia jest absolutnie zrozumiała. Jest to historia dziewczynki, która no, ma pozytywkę i ta pozytywka towarzyszy jej przez lata i odnajduje ją, wręcz można powiedzieć, że ta pozytywka ją odnajduje po wielu latach i to jest ta sama pozytywka, która kończy komiks też Spotlight autorstwa łotewskiej artystki, z którego wypada robaczek, który był głównym bohaterem. Jej komiksu, więc no, są to zupełnie różne historie, ale wdzięcznie się łączą właśnie na środku, pomimo tego, że są różne stylem, różne fabułą i też właśnie tym spojrzeniem na ten zadany jakby taki motyw, który miały razem osiągnąć. Trochę innym komiksem jest para, która stworzyła Tuck Me In i Use Your Brain Monkey. Use Your Brain Monkey jest komiksem stworzonym przez Alicję Winiewicz, a Lot Wilma też z Łotwy stworzyła komiks Tuck Me In i tutaj motywem przewodnim była właśnie taka pacynka małpy.
1: Taka, co tak tymi...
0: Nie, taka straszna z amerykańskich horrorów, która okay. tymi talerzami tak strzela, no. tylko raczej taki pluszak. I z jednej strony właśnie jest polska autorka raczej poszła w taką historię, w taką grę wyobraźni, gdzie ta małpa jest bohaterem, druga autorka no, raczej skupiła się w takim bardziej metaforycznym, wewnętrznym dialogu gdzie ta małpa była takim trochę odbiorcą tych przemyśleń i obie się właśnie, tak jakby te autorki spotykają na środku w pokoju, w którym dzieje się akcja, więc jest to też fajne takie połączenie zupełnie różnych spojrzeń, zupełnie różnych styli, które gdzieś tam fajnie się zetknęły na środku. Wydaje mi się, że takim bardziej klasycznym podejściem do tego tematu jest na przykład komiks Inside the Fairy Ring, i tutaj mamy grzyby, bo mamy ten grzybowy krąg wróżkowy, który stworzyła Zuzanna Gruszczyńska, i The Other Side od Emily Bull. I tutaj tym miejscem, w którym spotykają się oba komiksy, jest studnia.
1: Wow.
0: Tak, i tu jest takie bardziej klasyczne podejście do tego, bo ta studnia nie jest taką... Jest miejscem faktycznie, w którym te komiksy się spotykają, i bardzo, bardzo fajnie się one zgrywają tutaj właśnie na tym podwójnej stronie. Praktycznie widać, że to jest taki projekt bardzo wspólny, on się tak właśnie zlewa w tym momencie. To nie jest takie spotkanie takie dwóch różnych styli, tylko on się, ta studnia tak pozwoliła na to, żeby się te dwie historie zlały. Jedna historia bardziej taka klasyczna, historia fantasy, druga historia, no takie można powiedzieć bardziej urban fantasy. O wpadaniu właśnie w ten czarodziejski krąg. I mamy też Hopeless Millennial i Jamie. I to jest komiks stworzony przez parę Hanga Nowak z Węgier oraz Maria Lis z Polski. Hopeless Millennial został stworzony przez węgierską autorkę. I tutaj mamy dwa różne przedmioty, które się pojawiają w obu tych komiksach. Jest to mydło i taki fidget spinner. I to jest właśnie fajne, że zostało to wyszczególnione właśnie, każdy komiks ma wyszczególnione na okładce właśnie, jaki jest ten przedmiot, który wybrali sobie autorzy jako ten motyw przewodni, i dzięki temu też można właśnie sobie spojrzeć, jak podeszli do tych przedmiotów, czy one są ważne, czy one są, napędzają tę fabułę, czy one są tylko gdzieś w tle. To można właśnie sobie spojrzeć w tych poprzednich komiksach, że na przykład w Inside the Fairy Ring i The Other Side te przedmioty są bardziej takie w tle, a tutaj na przykład w właśnie tej parze Jamie i Hopeless Millennial mydło zwłaszcza jest takim przedmiotem, który napędza fabułę i sprawia, że te postaci i te dwie historie się spotykają też właśnie na środku dzięki takiemu poślizgowi na mydle, takim typowo slapstickowym. Więc jest to fajny motyw i bardzo mi się podoba ten projekt jako właśnie projekt komiksowy, bo Aleksander nie wspominał, że on nie był łatwy do zrealizowania, i podziwiam to, że podjęli się właśnie i twórcy, i organizatorzy, żeby ten projekt stworzyć i pozwolić właśnie na to, żeby te pary komiksowe mogły razem spróbować wykrzesać właśnie jakąś taką historię wspólną, gdzieś wokół takich teoretycznie niepowiązanych ze sobą jakichś tematów, czy miejsc, czy przedmiotów, bo to pozwala na taką, no naprawdę, zabawę wyobraźnią. Także jeżeli ktoś miał okazję, to polecam sięgnąć po te darmowe komiksy, jeżeli gdzieś w waszych paczkach darmowych komiksów po Poznańskim Festiwalu Sztuki Komiksowej są te tytuły, to polecam szczególnie te właśnie komiksy z projektu Comics Connections.

0: wracamy do Prosto z kadru i do Niezalu, do darmowych publikacji, które były dostępne na Poznańskim Festiwalu Sztuki Komiksowej kilka tygodni temu. Przed chwilą Joanna mówiła o zeszytach, które powstawały w ramach Comics Connection, ale oczywiście to nie było jedyny typ komiksów, które powstawały w ramach tej całej inicjatywy. Są też zeszyty, które są po prostu faktycznie w całości autorstwa pojedynczej osoby, bądź jakiegoś chyba też duetu, zdaje się, ale głównie pojedynczych osób. No i mamy też takie dwa zinki ze sobą dzisiaj. Mój to W jednym jeżu są dwa jeże od Margot Ćmy,
1: a mój komiks nie jest komiksem darmowym, to tutaj sprostuję. Jest komiks, który kupiłam na stoisku, ale też jest to zinek premierowo, który był dostępny właśnie na festiwalu.
0: Wiesz, czemu mnie to zmyliło na początku? To jest mój błąd, bo widzę po tytule, że to jest istota.
1: Tak, to jest komiks, który powstał dzięki 24-godzinnemu maratonowi komiksów z ostatniemu, który miał właśnie tytuł Temat przewodni istota.
0: Tak, i często te właśnie historie trafiały do tych zinów właśnie darmowych, dlatego to mnie zmieniło.
1: Tak.
0: Natomiast no to muszę zadać ci pytanie, czy twój komiks jest tak samo abstrakcyjny jak mój?
1: Istota. Mhm. Autorstwa osoby pod pseudonimem Jan Biegalski. To jest debiut tej osoby autorskiej i właśnie tak jak wspominaliśmy, powstał przy okazji 24-godzinnego maratonu komiksów i moim zdaniem w tej swojej abstrakcji jest dość czytelny i dość taki łatwo go przekuć na takie istotne dla istoty doświadczenia.
0: Dobra, to dajesz, bo ja mam wrażenie, że bo ja nie chcę jakby tutaj tymi jeżami tutaj teraz.
1: Nie chcesz jeżami wchodzić pomiędzy istoty.
0: Tak.
1: Jest to bardzo komiks prosty w swojej prostocie, prosty w swojej budowie, ponieważ każda strona jest osobnym kadrem. Mhm. Przedstawia właśnie rozwój pewnej istoty. Od początku do momentu wyjścia, że tak powiem, na ląd. I jest to ten koncept bardzo taki pierwotny.
0: Czyli bardzo taki w pewnym sensie bardzo dosłowna interpretacja tej istoty.
1: Bardzo dosłowna interpretacja tej istoty, ale też bardzo mnie urzekło to, że to jest takie, niezależnie od tego, czy to jest istota w tej tak zwanej pierwotnej zupie, to ona ma takie podejście trochę jak my, zwłaszcza na przykład mówi, czej, a jakbym zrobił tak i robi coś ze swoim odnóżem albo tą swoją jakąś macką. I to jest takie, tak jak ty jesteś istotą, która czasem ma takie, a jakby zrobić tak, to co by było wtedy? A jeżeli ja muszę wyjść tutaj, to jakby to zrobić?
0: A co jeśli zamiast pójść spać minimalnie 8 godzin, pójdę tylko spać na 3 godziny?
1: To akurat tutaj istota nie śpi. Istota dalej drąży, więc ona chyba w ogóle nie śpi, ona tylko dalej jeszcze się rozwija, więc tak. Tak, w tej zupie pierwotnej. Także jest to całkiem taki udany, uroczy debiut.
0: Ale jak tak przewracałaś te kartki, to trochę mi się to kojarzyło z tymi takimi, wiesz, tą taką animacją, którą się robi, wiesz, na tych kartkach, żeby to robić, co nie?
1: Trochę tak, aczkolwiek nie jest to aż tak scena po scenie, nie? Żeby zrobić z tego właśnie taką animację, którą można właśnie tak kartkować szybko.
0: Dla mnie to jest trochę jakby bardzo ciekawe z punktu widzenia właśnie formy komiksowej, no bo teoretycznie mamy tą teorię tej animacji wewnątrzkadrowej. Tutaj mamy kadry, które są właściwie całymi stronami, więc de facto animujemy między całymi stronami, gdzie jest to, wydaje się, takie trochę jeszcze bardziej płynne, bo bardzo dobrze jeszcze wyraźniej widzimy te drobne kroki z tego, co zauważyłem, prawda? Bo to nie jest tak, że drastycznie zmienia się położenie tej istoty.
1: No nie, ta istota jest ciągle w centrum tej strony i ona po prostu rozwija się ten kroczek po kroczku, więc można dokładnie zaobserwować właśnie te wszystkie drobne z naszego punktu widzenia kroczki, a tak naprawdę istotne z jej punktu widzenia. Więc to jest fajny koncept. Fajny koncept, fajnie wykonany i cieszę się, że osoba autorska Jan Biegalski zdecydowała się, żeby ten komiks wydać. Także widzicie, to jest dowód na to, że maratony komiksowe są fajnym początkiem i tak. Fajnie można się odważyć, żeby tutaj zacząć.
0: No ja z kolei przeczytałem właśnie z tych darmowych zinków coś, co jakby przykuło moją uwagę już po samej okładce.
1: I po tytule pewnie.
0: I po tytule, tak. W jednym jeżu są dwa jeże. No i mamy takiego purpurowego, fioletowego jeża i takiego pomarańczowego jeża. Taką bardzo prosty sposób, kredkami chyba, czy mazakami zrobionych od Margot Ćmy i po okładce nie do końca wiedziałem, czego się mogę spodziewać. Spodziewałem się wszystkiego i niczego. I kiedy przeczytałem ten komiks...
1: Spodziewałeś się jeży na przykład?
0: Znaczy, no tak, to jeży się spodziewałem, ale wiesz, potem kto wiesz, jeże możesz rozumieć przez... w różnych kontekstach, nie? Co jeśli na przykład ta okładka to jest taki wtyk, w sensie takie wkręcanie, no bo to jest jeży, w sensie, że to będzie jakiś gościu, co ma na imię Jerzy. Albo co jeśli to są jeżyki, to w sensie, wiesz...
1: Ciastka,
0: nie? Albo co jak to będzie ten jeżyk z tego kawału, którego nie mogę opowiedzieć na antenie, który dzisiaj śpi z nami. W każdym razie, no mogło to być wszystko, no i faktycznie to jest o jeżach, ale to, co się tam dzieje, to w ogóle bym sobie nawet nie wymyślił, ani moje najdziksze sny by po prostu tego mi nie pokazały w mojej głowie. No bo nawet nie wiem, jak dobrze opowiedzieć o tym komiksie, bo jest tak bardzo abstrakcyjny, bo generalnie z kształtu, który nie jest jeżem, a przypomina jeża, faktycznie naradza się jeż, który zaczyna żyć i spotyka innego jeża, tylko że my widzimy, że to nie jest jeż, ale on widzi w nim jeża. I jakby siłą tego komiksu jest chyba właśnie ta abstrakcyjność, po której nie możemy się nigdy spodziewać, co będzie następne. Każdy kadr jest zaskakujący na swój sposób. I czytałem to i miałem takie, o matko.
1: I... co autorka miała na myśli.
0: Tak, ale to jest fajne, bo to spowodowało, że chcę ten komiks czytać wielokrotnie. Bo może za którymś razem zajarzę go trochę inaczej. I no nie wiem, to jest fascynująca podróż. Jakby to jest, żeby była jasność też, bo to jest taki komiks, który ma bardzo uproszczoną kreskę, szczególnie jakby to widać też na samym początku i też te kształty tych jeży są bardzo, no jakby, to nie są realistyczne jeże, może w ten sposób to powiem. Najbardziej chyba realistyczną rzeczą, jaką tu jest, to część roweru, który się pojawia w pewnym momencie i nie spoilując za dużo. Jestem strasznie, no i może postaci ludzkie, ale jestem bardzo zauroczony tym właśnie, jak mimika twarzy tych jeży została tu tych jeży została tutaj pokazana. I no i komiks kończy się też bardzo abstrakcyjnie i mam takie, co ja właściwie przeczytałem?
1: Ale to w sumie jest trochę w temacie tego, co powiedziałeś na początku, że jeża można odczytać różnie.
0: Tak.
1: I w tym jeżu są faktycznie może nawet nie dwa jeże, ale więcej jeży, które mogą przybrać różne formy.
0: Tak. No i nie wiem, no... To jest tak, bardzo byłem zachwycony lekturą tego komiksu i mówię to oczywiście bez sarkazmu, nieironicznie. Lubię tego typu komiksy, szczególnie jak właśnie ta mimika twarzy postaci jest jakoś tak bardzo specyficznie robiona, kiedy mamy te jeże, które zaczynają mieć mimikę taką bardziej ludzką, to już jest w ogóle dla mnie torpeda i ja po prostu potrafię się uśmiechać od ucha do ucha praktycznie oglądając coś takiego, także jeśli lubicie takie klimaty, no to też odkopcie sobie od Margot Ćmy W jednym jeżu są dwa jeże, bo to jest no, bardzo ciekawy zinek, który zostanie z wami na chwilę.
1: No w ogóle te zinki właśnie z termowe rozdawane w czasie festiwalu sztuki komiksowej, czy to właśnie z tego projektu Comics Connections, czy po prostu takie darmowe zinki jak ten od Margot, są takie czasami właśnie zaskakujące w formie i trochę puszczają się barierki.
0: Tak jest.
1: Gdzieś właśnie one są takie umowne, momentami abstrakcyjne, więc pomimo tego, że one są dosyć krótkie w formie, to można je wielokrotnie czytać i za każdym razem znaleźć coś nowego.

0: wracamy do prosto z kadru i ostatni komiks dzisiaj. Śmiałem się, że no muszę stereotypowo uzupełnić audycję o Batmana.
1: Od Niezalu do Batmanu.
0: Do Batmana. Wow.
1: Batmanu czy ci Niezal?
0: O, teraz ty zrobiłaś ten żart. Nie ja, o matko. Nie na mnie teraz będzie może narzekać.
1: To jest kwestia tego, że już spędziłam z tobą ponad 100 odcinków. Nie,
0: jeszcze nie
1: całe 100 odcinków.
0: Ponad rok.
1: Ponad rok.
0: Ponad
1: 50 odcinków.
0: Tak, właśnie. Okej, słuchajcie. Postać w Mrocznego Rycerza. Ja no, kojarzysz mniej więcej, kiedy się Batman pierwszy raz pojawił w naszym prawdziwym świecie jako komiks?
1: No, to były lata 30.
0: Tak jest. 1939 rok po Supermanie w Detective Comics numer 27, zrobionym przez Boba Kane'a i Billa Fingera, gdzie Batman miał trochę inny kształt maski niż dzisiaj znamy, gdzie miał purpurowe rękawiczki, nie stronił od zabijania, noszenia broni, używania broni. No generalnie i działał też w takich czasach no niewesołych, jakby nie było. No myślę, że chyba wiemy dlaczego. Natomiast no Batman się zmienił przez te wiele następnych dekad, dziesięcioleci.
1: Mam takie pytanie, czy on, tak jak duża część bohaterów, którzy się pojawili w latach wojennych, II wojny światowej, to też miał okazję uderzyć nazistę w twarz?
0: Nie pamiętam, czy bezpośrednio, ale wydaje mi się, że tak. Na pewno na okładkach.
1: A, to klasyczek.
0: Klasyczek, dokładnie. I ta postać się zmieniała przez wiele lat wizualnie, historycznie, jakby no sporo tych zmian, prawda? Jakby ten Batman jest, który mamy go dzisiaj, jest zupełnie innym Batmanem niż w 39. Natomiast jest coś specyficznego w tym, jak chcemy wracać do tego konceptu i tak też zrobił Dan Jurgens, scenarzysta, artysta, legenda komiksu amerykańskiego, skojarzony chyba głównie z komiksami z Supermanem, i przygotował w ramach linii Black Label, DC Black Label, czyli takiej linii, gdzie pojawiają się komiksy spoza głównego kanonu już obecnie, dla dorosłego czytelnika, czyli 18+, przygotował taką trzyczęściową miniserię, gdzie postanowił opowiedzieć właśnie pierwsze tygodnie działalności tego Batmana właśnie z 1939 roku. Stąd też komiks wydany u nas przez Egmont, oczywiście Batman pierwszy rycerz, gdzie Batman jeszcze jest pisany w ten stary, oryginalny sposób, gdzie mamy myślnik, który zniknął w pewnym momencie już. Taka ciekawostka, no bo też na przykład no Superman jest bez myślnika, Spider-Man ma myślnik. Dlaczego Spider-Man ma myślnik? Bo twórcy chcieli go wyróżnić na tle innych bohaterów z końcówką Man. W każdym razie to jest komiks osadzony właśnie w 39 roku. Batman zaledwie działa od kilku tygodni, ma dokładnie taki sam strój jak w komiksie, w którym zadebiutował. Wszystko jest właściwie takie same jak wtedy. Tylko że oczywiście mamy tutaj historię opowiedzianą zarówno pod kątem scenariusza i wizualnie, no w sposób współczesny, w sensie, że no zdecydowanie komiksy rysuje się inaczej niż w 39. No to jest sztuka, która się bardzo mocno rozwinęła. No i również właśnie pod kątem scenariusza. To jest jakby komiks napisany w pełni na poważnie, z rozbudowaną linią narracyjną, historią na przestrzeni znacznie większej ilości stron niż wtedy, kiedy Batman debiutował w 39 Detective Comics. I powiem szczerze, że kiedy pierwszy raz usłyszałem w ogóle o tym koncepcie, to miałem takie, biorę to, jakby rzucam wszystko, co robię w tym momencie i ja chcę po prostu ten komiks jak najszybciej przeczytać. Ja z nim miałem do czynienia też w oryginale, kiedy wychodził właśnie jako ta miniseria z DC Comics. Teraz miałem właśnie powtórkę z lektury, kiedy została wydana polska wersja. Także mam ten komiks za sobą dwukrotnie i muszę przyznać, że no, to, co mi się w nim nie podobało, nadal mi się nie podoba, a to, co mi się w nim podobało, nadal mi się w nim podoba.
1: Czyli dobrze oceniłeś za pierwszym razem.
0: Generalnie komiks ma dosyć prostą fabułę. W Gotham zaczynają ginąć ludzie ważni dla miasta, ważni dla jego funkcjonowania i no, tym, żeby była jakaś struktura. Zajęci są policjanci, szczególnie Jim Gordon. Jest to właściwie jedna z nielicznych postaci, takich najbardziej znanych, którą tutaj zobaczymy. I tak jak w oryginalnych komiksach, tych pierwszych z Batmanem, Jim Gordon jest bliskim przyjacielem Bruce'a Wayne'a i razem z nim sobie rozmawiają właśnie na temat tego, co też się dzieje nieciekawego w mieście. Tak to było chociażby właśnie w Detective Comics 27, o którym już wspominałem kilka razy. Jeszcze jest dosłownie chyba jedna postać, która się przewija ze starych komiksów i jeden pewien koncept. Poza tym nie uświadczymy tam innych takich znanych postaci jak Alfred, jak Robin i tak dalej. Wszystko jest zagadką, czyli kto morduje i dlaczego. I kto morduje, no jest po części pokazane bardzo szybko, ale wzbudza tylko więcej pytań, ponieważ mamy do czynienia z pewnymi nadnaturalnymi troszeczkę istotami, to znaczy o bardzo o takiej niebywalej sile fizycznej i dosyć nietypowym wyglądzie. Czy nazwałbym ten komiks takim, znaczy on lekko zahacza właśnie w ten sposób o grozę, ale to nie jest komiks grozy. Jest to raczej taki ciężki kryminał z elementami grozy. Natomiast to, co jakie mam zastrzeżenia wobec tego komiksu, to to, jak troszeczkę niektóre elementy świata przedstawionego traktuje, może nie tyle co po macoszemu, co troszeczkę bawi się momentami w bardzo skrótową ekspozycję, bo na przykład jest pierwszy zeszyt chyba najmniej mi się z tego powodu podobał, bo jest w pewnym momencie taka sekwencja, gdzie Batman spotyka się z taką jedną postacią, która no ewidentnie została wprowadzona tylko po to, żeby scenarzysta czytelnikowi, nie wiem jakiemu, amerykańskiemu, wytłumaczył dokładnie, co się działo w 39, kto najbardziej cierpiał w 39, kto był tym złym w 39 i jakie były z tym związane konsekwencje.
1: Ale wiesz co, to jeżeli tutaj mówimy o tym kontekście wojennym, to ma sens w kontekście amerykańskim, bo Amerykanie, dla nich wojna zaczęła się od Pearl Harbor tak naprawdę, nie?
0: Zgadzam się, przy czym cała ta sekwencja, która to wygląda, to jest ta postać po prostu robiąca wykład Batmanowi i to jest takie okej, jakby część po pierwsze, dało się to zrobić znacznie bardziej naturalnie, bo naprawdę to było bardzo, bardzo toporny sposób tego przedstawienia. To jak coś jest przedstawiane w formie takiego wykładu, to już traci jakby dla mnie, nie chcę powiedzieć zabawę, ale tego nie ma tej przyjemności z czytania, bo ktoś mi próbuje coś wytłumaczyć, zamiast mi to pokazać. Mhm. Wiesz, o co mi chodzi,
1: tak,
0: nie?
1: Tak.
0: Fajną formą pokazywania na przykład jest to, co jest na wklejce komiksu, nagłówki z gazet. Mhm. No w fantastyczny sposób. Jest też dużo radia w tym komiksie i nawet te wzmianki, które się pojawiają w radiu, są wręcz wystarczające do tego, żeby nakreślić klimat.

0: lepiej się robi w kolejnych zeszytach. Powiedziałbym nawet, że pozytywnie byłem zaskoczony tym, że wyjaśnienie całej tajemnicy i kto jest tym głównym złym nie opierało się na takich chamskich plot twistach, gdzie nie dość, że osoba zła okazywała się kimś, kogo w ogóle nie bylibyśmy w stanie podejrzewać w całym komiksie, to jeszcze w związku z tym, że mamy do czynienia z albumem superbohaterskim, który opiera się na już dosyć sporym dziedzictwie danego bohatera, to że nagle znikąd wrzucimy tutaj jakąś taką znaną postać, żeby po prostu dopełnić to alternatywne uniwersum 39.
1: Joker.
0: No, na tej zasadzie, nie? Wiadomo, bo Jokera zawsze mało. To był sarkazm, oczywiście. Drugi problem, jaki mam z tym komiksem, to jak on wygląda. To znaczy, nie zrozumcie mnie źle, jest tutaj Mike Perkins i Mike Spicer, którzy odpowiadają kolejno za rysunki, a Spicer za kolory. Problem z rysunkami Perkinsa mam taki, że one są bardzo niejednolite w przestrzeni nawet jednego zeszytu, gdzie czasem na przykład twarze potrafią wyglądać w kadrach czy sylwetki postaci bardzo szczegółowo, a czasem wręcz aż za bardzo szczegółowo, gdzie mamy tak strasznie dużo plam na przykład na twarzy, gdzie nie do końca widzę, z kim mam do czynienia. Na jednym kadrze postać wygląda bardzo wręcz idealnie, a zaraz na innym ta postać jest, nie wiem, wygląda jakby była brudna na twarzy na przykład, bo ma tak różno, tak bardzo dużo natrzaskane po prostu w tych rysunkach. W jednych kadrach no, potrafią być strasznie przesadzone pod kątem tuszu, szczegółów. Kolory może też tu mają trochę jakąś rolę, ale są też na przykład takie bardzo dziwne taka perspektywa czasem, czy może nawet nie tyle perspektywa, co głębia. Jest moim zdaniem taka jedna niesławna trochę scena, nie wiem, czy to jest trochę moja przesada z mojej strony, mówiąc o to, ale jest moment, gdzie pierwszy raz się pojawia Bruce Wayne przy Jimie Gordonie i Bruce Wayne stoi przy samochodzie i to wygląda trochę tak, jakby ktoś tego Bruce'a Wayne'a wyciął i wkleił po prostu osobno przy samochodzie i to w ogóle do siebie nie pasuje. To jest, on się niby opiera o ten samochód, ale to w ogóle jakby wyglądało, jakby ten samochód był kilka, nie wiem, z pół metra od niego co najmniej, a nie zaraz przy nim. Jak on w ogóle jest w stanie się o niego opierać, kiedy ten samochód jest takiej wielkości, a no nie wiem, to jest dzikie. Jest tam jeszcze takie na przykład, to bardziej już też kwestia tego storytellingu wizualnego i scenariusza, gdzie też bardzo się czepiam, kiedy teoretycznie jest na przykład jedna scena morderstwa, gdzie Jim Gordon, policjanci są obecni na scenie zbrodni. Jest mowa o tym, że mamy tam kogoś obecnego na miejscu i w całym pomieszczeniu, jak patrzymy na kadrach, nikogo właściwie tam nie widać w okolicy i nagle ta postać się pojawia znikąd. To tak jakby mi zabrakło gdzieś jednego czy dwóch kadrów, kiedy ta postać nadchodzi, a tak to się po prostu pojawia znikąd z powietrza. Prawie jak ten Batman wkradający się do pokoju Jima Gordona.
1: To akurat ten kadr, który pokazałeś, to mam wrażenie, że to może też być taka trochę konwencja tego, że to jest takie trochę noirowe i że to jest ta femme fatale, która...
0: Tak, ale no właśnie, chodzi. Ale zwykle te wejście femme fatale też mi się kojarzą z tym, że masz setup i wykonanie, nie? Że na przykład jeśli wchodzi femme fatale, przy czym to nie jest tutaj femme fatale, ale jakby wiem, o co ci chodzi. Wiesz, że pokazujesz, że nie wiem, że tu nagle gdzieś noga najpierw wchodzi w kadr czy coś. Wiesz, o co mi chodzi?
1: Tak, albo jest cień za drzwiami i tak dalej, nie?
0: A tutaj to się tak po prostu dzieje nagle. Gdzieś ta sekwencyjność i animacja wewnątrzkadrowa bardzo mi nie pasuje w tym komiksie momentami.
1: Co jest o tyle ciekawe, bo jak tak przeglądałam właśnie ten komiks, mi się dzieje naprawdę dużo, w sensie na tych kadrach. One są bardzo takie no, szczegółowe, tam jest dużo właśnie jakichś elementów, co właśnie tak trochę odcina tę historię od tego pierwotnego Batmana za 30, gdzie te kadry były mocno umowne i uproszczone. I tutaj mamy właśnie takie typowo współczesne kadry, pełne elementów, pełne szczegółów i faktycznie, jeżeli mówisz, że czasami może być trudno się połapać w tym, co się dzieje, no to, to działa tak chyba na niekorzyść tego.
0: Trochę tak. To mówiąc, poza tym kolory robią świetną robotę, jeśli chodzi o budowanie klimatu. Ten klimat generalnie jest bardzo ciężki w tym komiksie i go czuć. Jakby, jeśli chcecie mieć takiego, te czasy takiej depresji, smuty, jakby lat 30., końca lat 30., to jest odczuwalne. I faktycznie to jest ten Batman, który no, musi sobie radzić samodzielnie i nie zawsze mu będzie wychodzić. Ciężko mu będzie utrzymać te pozory bycia

0: Bachmann, pierwszy rycerz, nie do końca go wykorzystał.
1: A ja mam pytanie do ciebie jeszcze a propos tego komiksu, takie krótkie. Co myślisz o designie Batmana, o tym, jak on wygląda w tym komiksie?
0: Te jego uszy wystające są...
1: Takie półokrągłe trochę, takie jak rogi.
0: Właśnie miałem powiedzieć, że one są trochę bardziej przerażające, także jest zrozumiałem, dlaczego mógł budzić absolutny postrach wśród mieszkańców Gotham i tworzyć tam taką mistykę, że o, czy on jest w ogóle prawdziwy, czy to jest w ogóle demon jakiś. Także to wygląda dosyć ciekawie. No i cóż, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mieliśmy trochę zinów z Comics Connection, z Poznańskiego Festiwalu Sztuki Komiksowej. Mieliśmy jednego zinka darmowego jeszcze, w jednym jeżu są dwa jeże.
1: Mieliśmy zinka, który miał swoją premierę też na tym festiwalu, czyli Istotę.
0: No i na sam koniec Batman pierwszy rycerz z wydawnictwa Egmont. Słuchajcie, mała prywata z mojej strony, bo nieprzypadkowo wspominałem o tym, że mieliśmy 950 odcinek. Bo generalnie robiłem dużo przeliczeń, starałem się, zbliżając się do dzisiejszego odcinka, sprawdzać to bardzo prawda. Różnych rzeczy. I jeśli moje obliczenia są prawidłowe, dzisiejszy odcinek jest moim 500. Jako osoba prowadząca lub współprowadząca audycję. Także
1: brawo.
0: Dzięki za 500 odcinków prosto z kadru.
1: Brawo, czyli jeszcze 200 odcinków do końca twojego pakietu.
0: Wow.
1: A potem zaczynasz następny.
0: A potem zaczynasz następny, tak. Także dzięki i co? I do usłyszenia za tydzień.
1: I w kolejnych 500 odcinkach.
0: Tak jest.
1: I 700.
0: Tak. Pa.
1: Pa.
2: Oto finałowe pytanie o milion w naszym teleturnieju. Jak nazywa się polska seria komiksowa o dziedziczce fortuny Stanisława Krola?
3: Helena Wiktoria.
2: Ale tak od razu? Bez podpowiedzi? Skąd ta pewność?
3: To proste. Słucham prosto z kadru.
2: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. W każdą sobotę o 15.

0: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
1: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań. Niedziela, godzina 11:30.
2: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm.
0: Autopromocja.
3: Radio Afera 98,6 MHz.

zaglądam za kulisy teatrów instytucjonalnych i ofowych. Relacjonuję premiery i festiwale. Rozmawiam o znaczeniu i problemach współczesnego teatru. Odsłuch teatralny. W co drugą sobotę o 16:00. Z małym opóźnieniem, ale jesteśmy. Magda Chomczek, Anna Szamotuła. Będziemy z wami przez najbliższą godzinę. 10 minut po 16:00, a my zaczynamy ten nasz co dwutygodniowy przegląd tego, co dzieje się w poznańskich teatrach. I nie tylko, ale dzisiaj to właśnie to do dwóch poznańskich teatrów będziemy zaglądać. Na początku do Teatru Polskiego, gdzie ostatnio odbyła się premiera spektaklu Very, Very Hamlet, a później zawędrujemy do Teatru Wielkiego i opowiem o premierze Króla Rogera. Zachęcam do tego, żeby zostać z nami.

0: Przenosimy się do Teatru Polskiego, do sceny Malarnia. Tam ostatnio miała miejsce premiera spektaklu Wery Wery Hamlet Dominiki Knapik i Patrycji Kowańskiej, które mogą być wam znane jako duet Gruba i Głupia. No i w spektaklu w Teatrze Polskim Dominika Knapik odpowiada za reżyserię, za choreografię i za koncept scenografii, a Patrycja Kowańska za scenariusz, dramaturgię i wideo. Artystki wzięły tym razem na warsztat chyba najbardziej znany i najczęściej wystawiany dramat w historii, czyli Hamleta. Ale nie pierwszy raz sięgnęły one po Szekspira, bo początek ich działań jako Gruba i Głupia również wiąże się z Szekspirem. I o tych ich szekspirowskich wyborach trochę więcej opowie Dominika Knapik, z którą miałam okazję porozmawiać.
1: Nazywam się Dominika Knapik i jestem reżyserką spektaklu Wery Wery Hamlet. Pierwszy raz sięgnęłyśmy w ramach duetu naszego Gruba i Głupia po Szekspira przy okazji spektaklu Very Funny. Potem było kolejne podejście przy Very Cheap. I tak, rzeczywiście, kiedy dyrektor Maciej Nowak nas zaprosił do współpracy, to długo myślałyśmy nad pomysłem, zwłaszcza, że jeszcze nigdy nie miałam przyjemności tutaj pracować w teatrze, więc tak naprawdę nie znałam dużej części zespołu. Ale gdzieś tak zaczęłyśmy szukać, pomyślałyśmy sobie, że dobrze jest znaleźć coś, na czym można dobrze pasożytować, jakiś tekst klasyczny by się przydał i żeby go trochę zmielić, zniszczyć, przyjrzeć mu się. No i padło na Szekspira. I jak padło na Szekspira, to już szybko przyszedł Hamlet, chyba dlatego, że bardzo mnie interesował temat śmierci i też aktorstwa.
0: Temat śmierci i temat aktorstwa to na pewno jedne z tych tematów w dramacie, które wysuwają się na plan pierwszy. No i zresztą w opisie spektaklu artystki zauważają, że śmierć w Hamlecie pojawia się tyle razy, że staje się to wręcz komiczne. No i dużo komizmu, dużo humoru w tym spektaklu rzeczywiście jest. Podobnie zresztą jak w poprzednich realizacjach Dominiki Knapik i Patrycji Kowańskiej. To, co łączy też te wszystkie realizacje, to słowo to przedrostek Wery w tytułach. Już usłyszeliśmy od Dominiki Knapik o spektaklach Wery Funny, Wery Cheap. Tym razem w Teatrze Polskim to nie jedno, a dwa Wery. Zapytałam Dominiki Knapik, co kryje się za tymi tytułami i dlaczego Wery tak często powraca w ich spektaklach.
1: Kiedy sobie robiłyśmy pierwszy nasz spektakl w ramach duetu Very Funny, to taka była po prostu nazwa, która miała podkreślić jakiś rodzaj, być jakąś taką troszkę też prowokacją i czymś takim wymierzonym, prosto w widza, czymś takim właśnie trochę przewrotnym. I potem sobie wymyśliłyśmy trylogię i poszłyśmy najpierw Very Funny, potem Very Sad, potem Very Cheap. Później zostałyśmy zaproszone do Teatru Współczesnego w Szczecinie i wiedziałyśmy, że chcemy pracować z Ibsenem, z jego dramatami i je przepisać, nadpisać. I wtedy w zasadzie pomyślałam sobie, okej, to spróbujmy jeszcze wcisnąć Wery Ibsen. Jak tutaj nam przyszedł do głowy Hamlet, to długo myślałyśmy nad tytułem, ale też nie chciałabym oszukiwać widza. My nie zapraszamy na klasycznego Hamleta, tak? Więc wydaje mi się, że gdybyśmy tu napisały Hamlet w tytule, to byłoby nadużycie. I pomyślałyśmy sobie, że w takim razie nazwijmy to Wery Wery Hamlet, żeby się troszkę odróżnić od naszych poprzednich tytułów, ale też może żeby sprawdzić wyporność tego pomysłu na Wery. Więc zobaczymy, może to jest nasze ostatnie Wery.
0: A może teraz przyjdzie czas na spektakle pod tytułem Wery Wery. Dominika Knapik powiedziała, że spektakl w Teatrze Polskim to nie jest klasyczny Hamlet. No i rzeczywiście trudno ten spektakl takim klasycznym Hamletem nazwać. Jest to raczej rozkładanie Hamleta na czynniki pierwsze. Jest to parodia Hamleta. Jest to też przyjrzenie się dotychczasowym adaptacjom Hamleta, jego popkulturowości, no a o trudności i trochę bezsensowności inscenizowania samego dramatu po raz kolejny opowiadał opowiadała Dominika Knapik.
1: Dla mnie Hamlet jako temat, jako rzecz do przerobienia już się wyczerpał. Ja trochę nie wierzę w to, że Hamleta w ogóle jeszcze można współcześnie zrobić. Wydaje mi się, że już tyle było wersji, na różne sposoby ta historia była przedstawiana i tyle znakomitych już przede mną było przedstawień zrobionych, że ja, ale to jest tylko moje osobiste zdanie, które myślę, że może też zabrzmieć troszkę prowokacyjnie, bo aktualnie myślę, że w tym sezonie w Teatrze w Polskim jest około 6 Hamletów, ma premiery, więc jakby tutaj nie chciałabym nikogo urazić, ale ja uważam, że Hamleta się już nie da zrobić i nie ma go po co robić. Więc też ten rodzaj zużycia tego jednak być albo nie być, tej czaszki, Hamleta, to wiesz, tak wyszło w popkulturę, jest to jakiś taki rodzaj, to jest jednak według mnie zużyta sytuacja zupełnie, nie? Więc też ten moment, ten motyw zużycia nas interesuje. I tego odbijania się kolejnych Hamletów w kolejnych Hamletach, ile powstało filmów też na podstawie Hamleta, nie tylko inscenizacji teatralnych, ale też filmowych, więc już Hamlet jest częścią popkultury. I to też nas zajmuje, nie? Bo my bardzo często sobie przyglądamy się takim rzeczom, które się odbijają w popkulturze.
0: Razem z Dominiką Knapik rozmawiałyśmy też o tym, że wirus Hamleta cały czas krąży. Rzeczywiście w ostatnich miesiącach w polskich teatrach powstało lub jest zapowiedzianych kilka realizacji Hamleta. Chyba taką najgłośniejszą był Hamlet w Teatrze Narodowym w Warszawie, który był pożegnaniem się Jana Englerta z teatrem, z instytucją i z funkcją dyrektora tej instytucji. Ale też na dniach swoją premierę będzie miał Hamlet w Teatrze Powszechnym w Warszawie w reżyserii Kamila Białaszka, który może być wam znany ze spektaklu Pan Tadeusz, tylko że rapowy, który również znajduje się w repertuarze Teatru Polskiego. Hamlet również często pojawia się na ekranie, nie zawsze jako inscenizacja samego dramatu. Myślę między innymi o niedawno powstałym, o nominowanym do Oscara filmie Hamlet. I w tym filmie również wątek Szekspira i Hamleta jest wykorzystany do tego, aby opowiedzieć o śmierci i o żałobie. No i właśnie o śmierci opowiada przede wszystkim spektakl Dominiki Knapik i Patrycji Kowańskiej. Zanim jednak trochę więcej o tym opowiem, ostatni raz podczas tej audycji oddam głos Dominice Knapik. Przybliży nam ona to, jak w ogóle nawiązała się współpraca artystek i jak powstał duet Gruba i Głupia.
1: To, że zrobiłyśmy duet Gruba i Głupia, to oczywiście myśmy zrobiły, ale to jest jakby nasz duet taki performerski. My jesteśmy na scenie w 3 spektaklach i tak się jakby utożsamiamy z tą nazwą. Mamy też podcast Gruba i Głupia on air. Do usłyszenia zapraszam Państwa serdecznie na Spotify'u, na YouTubie, też z wideo. Natomiast tutaj my pracujemy jako duet Dominika Knapik i Patrycja Kowańska. No to się zaczęło dość dawno temu, bo poznałyśmy się jeszcze w szkole teatralnej. Ja robiłam choreografię do dyplomu. Patrycja Kowańska jeszcze była studentką, bo nas parę lat dzieli. Mamy pewną różnicę wieku tutaj. No i tak się poznałyśmy, jakoś tak przez kilka lat spotykałyśmy się przy okazji różnych spektakli. Potem zrobiłyśmy jeszcze spektakl Tiki i inne zabawy we Wrocławskim Teatrze Pantomimy. Tam jeszcze jakby pracowałyśmy tak nie jako duet, powiedziałabym, tylko w jakiejś takiej jeszcze oldschoolowej, hierarchicznej sytuacji, w której jest reżyserka i dramaturszka. Wcześniej jeszcze zrobiłyśmy spektakl Agon, taki mój monodram choreograficzny. I wydaje mi się, że tutaj się bardzo zbliżyłyśmy, bo to jednak była taka bardzo mocno autobiograficzna sytuacja, taki monodram, w którym trochę przewrotnie, posługując się taką formą szkatułki, że ja gram kogoś, kto gra kogoś, ale jednak opowiadałam bardzo mocno o moim stosunku do macierzyństwa, o tym, jak trudno jest pogodzić rolę matki z rolą artystki i tak dalej, i tak dalej. Tam się chyba gdzieś ta przyjaźń rozpoczęła. No i potem my tak z Patrycją dużo współpracowałyśmy sobie, wysłałyśmy różne propozycje, pozycje różnych osób dyrektorskich w Polsce. Dużo pracowałyśmy na różnych konceptach. Ja pracowałam jako choreografka z różnymi osobami reżyserskimi. Patrycja też pracowała jako dramaturzka. No ale zauważyłam taką sytuację, że bardzo ściśle współpracujemy i że gdzieś jest to jakaś nieprawda, że jest jakaś hierarchia, jest jakaś reżyserka Dominika Knapik i dramaturzka Patrycja Kowańska, że my jednak pracujemy bardzo mocno razem i że tak jak troszkę czułam się może wykorzystywana przez niektóre osoby, z którymi pracowałam, uprawiając taki rodzaj ghost directingu. Uważam, że już nie byłam tylko choreografką w tych spektaklach, tylko też jakimś takim drugim reżyserem. Pomyślałam sobie, nie, no to nie będę reprodukować tego, jednak nazwijmy to prawdziwie, nazwijmy to duetem. Ale sama nazwa przyszła w taki zabawny sposób, bo myśmy też miały takie wrażenie takiego troszkę szklanego sufitu. Być może dlatego, że jestem tak naprawdę rozpoznawalna bardzo mocno jako choreografka, no bo od 20 lat co najmniej robię różne choreografie. Przy okazji też reżyseruję, ale te reżyserie gdzieś mam wrażenie unikały, tak umykają, nie są tak bardzo widoczne. No i stwierdziłam po prostu, że chcę się na tej reżyserii skoncentrować. Znalazłyśmy open call, Festiwal Szekspirowski ogłosił open call na spektakle offowe, współprodukowane w ramach tego festiwalu i zaczęłyśmy sobie szukać właśnie literatury. Przyszedł Szekspir, pomyślałyśmy sobie, dobra, kogo byśmy mogły grać tego Szekspira? No przecież nie będziemy jakby się wygłupiały i robiły Lady Macbeth. I pomyślałyśmy sobie, że w takim razie ta sytuacja, w której jesteśmy, tej reżyserki, która trochę jest choreografką, ale trochę jest za głupia, żeby reżyserować i dyrektorzy niezbyt chętnie chcieliby, żebym reżyserowała, ale bardzo chętnie, żebym zrobiła choreografię. I też tej dramaturżki, która nie wiadomo, może pracuje też dużo przy spektaklach ruchowych, to może nie jest taka dobra w tekście. Wiesz, tak też w przypadku Patrycji, to mogę może powiedzieć za nią, to jest osoba, Patrycja zajmuje się też grubancypancją, czyli jakby tak, nazywa siebie samą grubą. Pracujemy też tą nazwą nad tym, żeby to określenie jakby znormalizować trochę, tak? Co jest też zabawne, bo nieraz osoby do nas mówiły różne, ale przecież ty nie jesteś głupia, wiesz, no ona przecież nie jest taka gruba. No właśnie tak, ja nie jestem głupia, to jest prowokacja, ale Patrycja jest gruba. Więc nasza nazwa jest takim rodzajem, no, tak jak powiedziałam wcześniej, prowokacji i takiego troszeczkę też spojrzenie na sytuację, jaką mamy w naszym teatralnym świecie, takich właśnie różnego rodzaju hierarchii, niewypowiedzianych rzeczy i tego, żeby może w końcu przyjrzeć się temu kultowi wielkiego reżysera i trochę się też zastanowić nad tym, czy aby na pewno spektakle teatralne tak powstają, tak muszą powstawać, że jednak jest to jakaś praca zbiorowa i że po prostu już skończył się czas wielkich mistrzów.
0: Dominika Knapik dodała też później, że może skończył się czas wielkich mistrzów, a zaczął wielkich mistrzyń. Trzymam za to kciuki, a mogę jeszcze tylko dopowiedzieć, że Very Hamlet to na pewno dzieło dwóch mistrzyń czarnego humoru, groteski i rozkładania tekstu na czynniki pierwsze. Akcja spektaklu Very Hamlet dzieje się w zakładzie pogrzebowym o nazwie Very Hamlet, którego, jak informuje nas głos z offu i napis na początku spektaklu, szóstka pracowników zamiłowanie do teatru elżbietańskiego i estetyki emo odgrywa sceny z Hamleta. No i skoro już jesteśmy przy temacie estetyki, to mogę powiedzieć, że ten spektakl jest wykonany w estetyce bardzo gotyckiej. Szóstka aktorów, szóstka pracowników zakładu pogrzebowego ma długie czarne włosy, ciemne gotyckie ubrania. Takim smaczkiem kostiumowym są tutaj też napisy, które mają na koszulkach, a są to cytaty na temat śmierci, częściowo będące cytatami z samego Hamleta. No i już ten początek spektaklu naprowadza nas na dwa główne tematy, o których wspominała też Dominika Knapik, czyli na śmierć i aktorstwo. Aktorstwo potraktowane trochę bardziej dosłownie niż w dramacie źródłowym. Spektakl Very Hamlet dzieli się na kilka części, kilka segmentów, myślę, że mogę to tak nazwać, które się przeplatają. I jednym z nich są odgrywane przez aktorów i aktorki sceny znane nam z dramatu Szekspira. Pokazywane są one w sposób ironiczny, ośmieszający zachowania bohaterów i bohaterek Hamleta. Pokazywane są one w sposób bardzo komiksowy, kampowy. Aktorzy są na scenie, ale nie wypowiadają na niej słów, tylko poruszają ustami do tego, co słyszymy z offu. A ten głos z offu jest zmodyfikowany, jest parodiujący bohaterów. Momentami się zacina, a razem z nim zacinają się też ruchy aktorów na scenie. Innym segmentem jest przegląd dotychczasowych adaptacji Hamleta, zarówno tych filmowych, jak i tych teatralnych, zarówno tych sprzed 100 lat, jak i tych sprzed kilku. Są tam zarówno adaptacje, w których w Hamleta wcielały się kobiety, jak i te, w których w Hamleta wcielali się mężczyźni. Jest tam między innymi adaptacja rozgrywająca się we współczesnym świecie z Ethanem Hawkiem w roli głównej. Jest też adaptacja, która przenosiła akcję Hamleta na Dziki Zachód. I niektóre z tych adaptacji dla mnie były nowością. A wyświetlanym w tle fragmentom tych adaptacji towarzyszą inscenizacje aktorów i aktorek Teatru Polskiego, które parodiują znowu to, co widzimy w tle, które wzmacniają gesty postaci z filmów czy ze spektakli. Jeszcze innym segmentem są kulisy pracy w zakładzie pogrzebowym. Aktorzy i aktorki, którzy grają pracowników tego zakładu, opowiadają o tym, czym na co dzień się zajmują. Dzielą się tym, jak wygląda praca z ciałem człowieka, dzielą się często takimi fizjologicznymi elementami swojej pracy. Opowiadają też o tym, co dzieje się z ciałem i z umysłem człowieka po jego śmierci. Ostatni segment, mam nadzieję, że tutaj żadnego nie opuściłam, jest najbardziej intymny, osobisty, najbardziej poruszający. No i w tym segmencie w tle wyświetlane jest wideo, w którym aktorzy i aktorki wychodzą z roli. Nie mają już ciemnych, gotyckich kostiumów na sobie. Pokazują, można powiedzieć, swoje prawdziwe ja, bo opowiadają własne historie związane z doświadczeniem śmierci, z jej poznaniem, z pierwszymi, często trudnymi zetknięciami się ze śmiercią. Opowiadają o tym, jak wyobrażają sobie własny pogrzeb. I chyba w tym momencie mogę też zrobić duży ukłon w stronę aktorów i aktorek występujących w spektaklu, czyli w stronę Ewy Szumskiej, Moniki Rożko, Kornelii Trawkowskiej, Mariusza Adamskiego, Michała Kalety i Alana Al-Murtadhy, bo grają oni ze świetną energią, z humorem, z dużą lekkością, no i też z wrażliwością, co udowodnił właśnie ten ostatni segment spektaklu, o którym opowiadałam. Podsumowując, Very Hamlet to przede wszystkim świetna rozrywka z ciekawymi zabiegami inscenizacyjnymi, z genialnie dopasowaną choreografią, no i z humorem, prostym i tutaj dorzucę mały minus, niestety nierównym, ale nie zmienia to tego, że zdecydowanie zachęcam was do tego, żeby wybrać się do Teatru Polskiego na spektakl Very Hamlet.

0: pieśnią słońca. Finałem opery Król Roger przechodzimy do następnego tematu, którym jest właśnie najnowszy spektakl w Teatrze Wielkim w Poznaniu, czyli Król Roger w reżyserii Krzysztofa Cicheńskiego i pod batutą Jacka Kasprzyka. W tym roku mija równo 100 lat od pierwszego wystawienia tej opery. No i po 100 latach nadal muzyka Karola Szymanowskiego zachwyca. Nadal libretto Jarosława Iwaszkiewicza intryguje. No a otwartość na interpretację opery powoduje, że cały czas można w niej szukać nowych wątków i nowych znaczeń. Nie wiem, czy właśnie ta okrągła rocznica od pierwszego wystawienia tej opery zachęciła dyrekcję Teatru Wielkiego do tego, żeby wrócić do Króla Rogera, do tego, żeby wystawić go na scenie pod Pegazem, ale był to bardzo dobry strzał. No i dobrym strzałem był też wybór reżysera, bo jak okazało się, to reżyseria Króla Rogera od lat była marzeniem Krzysztofa Cicheńskiego.
1: Dzień dobry, Krzysztof Cicheński, reżyser, a także dramaturg i współscenograf opery Król Roger. Przyznaję, że dawno temu już jakby Króla Rogera oczywiście słuchałem, znałem. A w momencie, kiedy zacząłem reżyserować opery, to już wtedy wiedziałem, że to będzie takie marzenie, żeby zrealizować właśnie ten tytuł. I szczerze mówiąc, nie sądziłem, że nastąpi to tak szybko. Znaczy, te powiedzmy 10 lat, odkąd pomyślałem o tym po raz pierwszy, to może jest długi okres, ale też no, czasami można czekać na takie wymarzone tytuły i się nie doczekać, więc tym bardziej jest mi z tego powodu bardzo, bardzo miło, że tak się właśnie złożyło. No i faktycznie rok temu, jak się dowiedziałem, że będę mógł robić Rogera, zaczęła powstawać ta konkretna koncepcja i jakoś to konkretyzować się, co zawsze czytałem, widziałem, słyszałem w Król Rogerze.
0: Krzysztof Cicheński powiedział, że już 10 lat temu uznał, że chciałby wyreżyserować Króla Rogera. Zapytałam, co go ujęło wtedy w tej operze.
1: Przede wszystkim muzyka. To jest tak intensywna dawka różnego rodzaju nastrojów, ale też form muzycznych, takiego działania masą dźwięku, ale też różnego rodzaju takimi zmianami nastroju nagłymi. To bardzo mnie to zawsze fascynowało, w jaki sposób Szymanowski buduje tutaj te napięcia. I buduje też taką atmosferę podniosłości, czegoś ważnego. Zawsze wydawało mi się, że to dzieło jest ważne i nie dlatego, że tak mi powiedziano już zresztą w szkole podstawowej, ale dlatego, że ja to po prostu słyszałem w tej muzyce od pierwszych chórów, które się tutaj pojawiają. Jakby czułem, że obcuję z dziełem absolutnie wyjątkowym, więc to jest ta pierwsza jakby warstwa takiej fascynacji tą operą i dopiero potem, jak zacząłem wczytywać w jej historię, w libretto w ogóle, to pomyślałem, że też bardzo odpowiada mi jakby ten ładunek intelektualny, który tutaj jest przez Szymanowskiego włożony, jego interpretacja kultury, religii, cywilizacji, tego w jaki sposób on czuł się z tą kulturą związany i jednocześnie odrębny, bo jakby ten temat bycia takim outsiderem, osobą niechcianą, niezrozumianą też jest tutaj bardzo silnie przepracowywany, ale właśnie przy pomocy całego tego kodu kulturowego, którym się Szymanowski tutaj posługuje, więc ta dramaturgia, ta złożoność tego, że Dionizos staje się Chrystusem, tego, że też te żywioły apoliński i dionizyjski, wywiedzione z lektury Niczego, z Narodzin Tragedii, która była przecież książką bardzo ważną też dla Szymanowskiego. To wszystko tutaj jest i domaga się roztrząsania dalszego, domaga się jakiegoś takiego uwzględnienia, więc to bardzo jakby łączy się z tym, co od zawsze robiłem w teatrze. Właśnie łączyłem różnego rodzaju dyskursy, filozofię, zajmowałem się religią. Jeszcze zanim zacząłem reżyserować opery, już w tym takim pierwszym swoim własnym teatrze Automaton, który prowadziłem w Poznaniu, jakby te wątki wszystkie były w tych spektaklach, więc dlatego też ten Roger wydawał mi się zawsze takim dziełem z mojego świata, z mojej wyobraźni.
0: Pierwszą rzeczą, która zachwyciła Krzysztofa Cicheńskiego w operze Król Roger, jest muzyka. No i nic dziwnego, dlatego że Karol Szymanowski stworzył partyturę niepowtarzalną, zróżnicowaną, przez co też skomplikowaną. W spektaklu w Teatrze Wielkim muzyka jest doskonale prowadzona przez Jacka Kasprzyka. Zresztą Krzysztof Cicheński w rozmowie ze mną wspominał też, że Jacek Kasprzyk jest specjalistą od Króla Rogera, że jego nagranie Króla Rogera jest najważniejszym nagraniem tego dzieła. I tak teraz mogę zapytać was, czy już domyślacie się, z jakiego albumu pochodzi aria Słońce, Słońce, którą mogliście usłyszeć na naszej antenie? Jest to nagranie z 2010 roku. Właśnie pod kierownictwem muzycznym Jacka Kasprzyka. Operę Król Roger oglądałam 29 kwietnia i po wystawieniu tej opery odbyło się spotkanie z jej twórcami i twórczyniami i podczas tego spotkania Jacek Kasprzyk mówił między innymi o tym, dlaczego ta opera spotkała się z niezrozumieniem, kiedy powstawała. Mówił, że Szymanowski był zbyt romantyczny dla neoklasyków i zbyt klasycystyczny dla neoromantyków. No i przez to był niezrozumiały, ale też dzięki temu był oryginalny i niepowtarzalny. Zboczyłam trochę na tor muzyczny, ale wracam do rozmowy z Krzysztofem Cicheńskim w wyreżyserowanych przez siebie operach i spektaklach. Krzysztof Cicheński często dotyka wątków filozoficznych. I nie inaczej jest w Królu Rogerze, bo na operę Szymanowskiego Krzysztof Cicheński spojrzał przez pryzmat psychoanalizy, a jednym z bohaterów opery uczynił Zygmunta Freuda.
1: Psychoanaliza była mi zawsze bliska, zresztą właśnie wspomniałem o teatrze automaton. Automaton też jest pojęciem z psychoanalizy, konkretnie Lacana, czyli tej francuskiej, ale tutaj jakby ta sytuacja Rogera, a także samego Szymanowskiego, który poprzez Rogera opowiada o sobie samym, bo to też jest bardzo ważny klucz, jest taką operacją, moglibyśmy powiedzieć, terapeutyczną. Grzebanie w sobie, szukanie w sobie tych treści wypartych, zapomnianych, zakazanych też, bo my zawsze mamy w sobie jakąś taką część, którą sobie samemu zakazujemy. To mi się wydało sytuacją taką bardzo właśnie psychoanalityczną, taką sytuacją na kozetkę. Ale żeby wywołać ten jakby kontekst psychoanalizy, nie chciałem się wikłać w jakieś hermetyczne dyskusje pomiędzy różnymi ujęciami tej psychoanalizy, tylko postawić na ten konkret freudowski właśnie i w postaci Edriziego, mędrca, geografa z dworu prawdziwego, historycznego króla Rogera, zrobić takiego człowieka, który wskazuje kierunki może nie w świecie, ale właśnie gdzieś w głębi, w jaźni, kieruje w głąb właśnie. I ten Zygmunt Freud pojawia się u nas na scenie też jako taka postać rozpoznawalna, nawet można by powiedzieć popkulturowa w pewnym sensie, ale to jest też jakby, no właśnie, mówi się ojciec psychoanalizy, człowiek, który w ogóle wprowadził do naszej kultury, do naszej cywilizacji ten zwrot ku sobie, ten rodzaj namysłu, że jak coś z nami jest nie tak, to zaczynamy właśnie szukać znaczeń, szukać, interpretować sny nawet, szukać powodu, dla którego czujemy się jakoś szczególnie smutni, albo jesteśmy w jakiejś euforii, czy mamy jakieś nerwice. To wszystko jest zapoczątkowane właśnie w tym momencie i to jest ten sam moment, w którym też Szymanowski pisze Króla Rogera, więc jakby epokowo to się też zgadza. I dlatego myślę, że właśnie ten taki podstawowy, klasyczny wymiar tej psychoanalizy, jakim jest właśnie ta psychoanaliza w ujęciu freudowskim i postać samego Freuda jest tutaj nawet nie tyle narzędziem interpretacyjnym, co jakimś takim wprowadzeniem pewnej konwencji, jakiejś takiej poetyki. Mamy też gabinet Freuda, mamy słynną kozetkę, na której Roger faktycznie zwierza się Edriziemu ze swoich stanów lękowych i ze swoich pragnień. I mamy też figurki w scenografii różnych bóstw antycznych i jak wiemy, sam Freud lubił zbierać tego rodzaju artefakty, które też pomagały mu w jakimś sensie, nie wiem, skupić uwagę na pewnych właśnie kompleksach, które stwarzał jakby teoretycznie, prawda? Ta psychoanaliza Freuda jest bardzo silnie też zakorzeniona w kulturze antycznej, w kulturze europejskiej, więc to też od razu razem z tym Freudem pojawia się tutaj na scenie.
0: Na scenie pojawiają się nie tylko nawiązania do kultury antycznej, ale też do kultury arabskiej czy chrześcijańskiej, co może trochę nawiązywać też do inspiracji samego Szymanowskiego. Te nawiązania widać zarówno w niektórych rozwiązaniach, w zachowaniach bohaterów, jak i w scenografii, zresztą świetnej scenografii, za którą odpowiada Krzysztof Cicheński razem z Julią Kosek. Krzysztof Cicheński wspominał, że Król Roger jest trochę taką autoterapią Karola Szymanowskiego. No i w związku z tym dopytałam, dlaczego Króla Rogera można nazwać operą autobiograficzną?
1: Król Roger może być uznany za dzieło autobiograficzne. Jest to taka autobiografia mniej może historyczna, a bardziej intymna, prywatna. Tu widzimy wrażliwość człowieka takiego, jakim był Szymanowski, przez co też staje się to opowieść o człowieku bardzo uniwersalnym, który ma pewne mechanizmy psychologiczne, z którymi sami możemy się zmagać w naszym życiu. Więc jest to trochę inny rodzaj jakby biografii, nie takiej, którą możemy wyczytać w książkach, a mamy biografię Szymanowskiego, nawet bardzo różne i bardzo udane, bardzo dobrze się czyta opowieści o nim właśnie. Natomiast jakby też jest taki aspekt tego Króla Rogera, że on opowiada o Szymanowskim w sposób nieoczywisty, właśnie posługując się jakiegoś rodzaju kodem. Jest nawet jakby takie zestawienie jednego z badaczy twórczości Szymanowskiego, Bartosza Dąbrowskiego, który mówi o tym, że opera Król Roger jest dziełem sublimacyjnym. Podczas gdy książka, którą też Szymanowski na swój własny temat pisał, była książką emancypacyjną i jakby ten inny sposób ujmowania własnej historii. W tej książce Szymanowski zdradzał pewne prawdy o sobie samym przy pomocy postaci, ale jednak był to taki coming out troszeczkę, którego zresztą nie możemy przeczytać, bo ta powieść spłonęła w mieszkaniu Iwaszkiewicza podczas Powstania Warszawskiego. Natomiast pozostał Król Roger, który gdzieś przesuwa pewne akcenty i nie interesujemy się już samym Szymanowskim jako konkretną osobą, ale właśnie tymi mechanizmami, które nim powodowały, tymi zachowaniami, jakimiś takimi odczuciami, które on miał, będąc sobą w świecie taki, jaki znał, taki, jaki no, był też jego rzeczywistością.
0: Król Roger jest dziełem niejednoznacznym, jest dziełem pełnym niedopowiedzeń, jest dziełem otwartym na różne interpretacje. I podczas spotkania, o którym już wspominałam, okazało się, że nawet sami twórcy różnie postrzegają postawy i zachowania bohaterów opery. I skoro już zaczęła mówić o bohaterach opery, no to pociągnę temat dalej. Krzysztof Cicheński powiedział już sporo o tytułowym bohaterze Króla Rogera. Wspominał też o Edrisim, geografię, o doradcy króla, który w interpretacji Krzysztofa Cicheńskiego jest Freudem, jest psychoanalitykiem, który wysłuchuje wątpliwości Króla Rogera. Ale w operze są jeszcze dwie ważne postacie, czyli postać pasterza i postać żony Rogera, czyli Roxany, która w Teatrze Wielkim jest widoczna bardziej niż było to w materiale źródłowym.
1: Jeśli chodzi na przykład o pasterza, to faktycznie ja traktuję trochę tę postać jako taką figurę, która wyszła z króla Rogera. To nie jest postać, która ma osobowość taką niezależną. To jest postać, która przybiera różne formy w zależności od tego, czyim staje się pasterzem też. Bo wydaje mi się, że każda z postaci tutaj na scenie, łącznie z tymi postaciami z chóru, które wydają się taką postacią zbiorową, ale też możemy potraktować je bardzo indywidualnie, że każdy ma jakiegoś swojego pasterza, który wychodzi z nas i wskazuje nam jakiś kierunek, w którym chcemy podążać. Pytanie, czy za nim podążymy, czy nie. I tak jest też na przykład z Roxaną, która w zamyśle Szymanowskiego ma chyba raczej taką rolę pomocniczą, trochę taką rolę w tle, zresztą śpiewa często gdzieś z oddali. My jednak pokazujemy też jej tutaj historię. Ona faktycznie w tej przestrzeni pojawia się też silnie, jakby śpiewając oczywiście pieśń Roxany, ale także inne w innych momentach, gdzie widzimy, w jaki sposób ona jakby szuka drogi do wyzwolenia siebie, ale też do wyzwolenia Rogera, ponieważ jest tą postacią bardzo z nim związaną. Nie tylko funkcjonalnie jako królowa, jako żona króla, która ma pewne obowiązki i przez to też to jej życie jest ograniczone czasami. Jak spojrzymy historycznie na postaci królowych przecież, to tutaj jakby te możliwości są dość pozamykane. Natomiast jak spojrzymy na Roxanę jako na postać współczesną, na osobę, która zaangażowana jest w życie króla Rogera, to jest to też dość nieoczywista, a jednak bardzo chyba taka piękna postawa, która się tutaj pojawia i którą próbujemy rozpracować też, kiedy ona faktycznie go wspiera, a kiedy musi go też porzucić. I to porzucenie też jest być może dla jego własnego dobra, żeby ta jego ścieżka się wydarzyła, ta jego pielgrzymka, kiedy on staje się pątnikiem i podąża za pasterzem, to już jest taka wędrówka na własną rękę.
0: To, co Krzysztof Cicheński mówił o postaci pasterza, ponownie nakierowuje nas na psychoanalityczną interpretację opery Król Roger w Teatrze Wielkim.

Jak i muzycznie wprowadza nas on w ten mistyczny, niepokojący, oniryczny świat króla Rogera. Zresztą sam Szymanowski początkowo określał króla Rogera nie jako operę, ale jako misterium. Tę mistyczność podkreśla też kilka inscenizacyjnych rozwiązań, między innymi wprowadzenie trzech wcieleń króla Rogera, czyli dziecka, dojrzałego mężczyzny i schorowanego starca. Na scenie pojawiają się też tancerze i tancerki prowadzeni przez Krystynę Lamę-Szydłowską, którzy symbolizują takie ukryte myśli króla Rogera. Mogę też powiedzieć, że opera odbywa się bez przerw, a trzy akty rozdziela taka przezroczysta, czarna płachta. Dzięki temu widzowie mogą obserwować, w jaki sposób zmienia się scenografia, ale też na pierwszym planie, za tą czarną płachtą, cały czas rozgrywa się w jakimś stopniu opera. Pojawia się na przykład Freud, który zapala papierosa. Jest to też ciekawe rozwiązanie. Nie mogę nie wspomnieć również o doskonałych solistach, o Szymonie Mechlińskim w roli króla Rogera, o Ruslanie Kowal w roli Roxany i o Andrzeju Lampercie w roli pasterza. No i ostatnim elementem, o którym muszę opowiedzieć, są światła, bo odgrywają one bardzo ważną rolę, przede wszystkim w finałowym momencie opery, w którym jako publiczność bierzemy udział w takim scenicznym wschodzie słońca. Jest to jeden z najmocniejszych elementów opery, zarówno za sprawą światła, ale też za sprawą muzyki, która prowadzi nas do tego kulminacyjnego momentu. I myślę, że warto po prostu samemu tego doświadczyć.

0: była pieśń Roxany, o której wspominał również Krzysztof Cicheński, reżyser opery Król Roger w Teatrze Wielkim. No i właśnie tą pieśnią Roxany kończę dzisiejszą odsłonę odsłuchu teatralnego. Anna Szamotuła za konsoletą, Magda Chomczyk za mikrofonem. Zachęcam do tego, żeby zostać z aferą. Już za chwilę studio Fixum, no i my z Anią zamieniamy się miejscami.
1: Zaglądam za kulisy teatrów instytucjonalnych i ofowych. Relacjonuję premiery i festiwale. Rozmawiam o znaczeniu i problemach współczesnego teatru. Odsłuch teatralny. Co drugą sobotę o 16:00.
2: Autopromocja.
3: Wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19:00.
4: Miejsce, w którym literatura spotyka się z filmem i sztuką. Od stron powieści, przez ekrany kin, aż po galerie sztuki. To tutaj klasycy wkraczają do współczesności, a ich historie ożywają na nowo. Zaczytanie w kulturze, każdą niedzielę o 12:00.
2: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
5: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
6: O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę.
7: Codzienność zamienia się w metaforę.
8: Codzienność zamienia się w metaforę.
9: Studio Fixum.
10: Dzień dobry, to teraz ja odpalam moją aplikację do robienia radia, czyli moją gębę, Anna Szamotuła przy mikrofonie, Magda Chomczyk, którą słyszeliście przed chwilą za konsoletą. Dokonałyśmy szybkiej zmiany miejsc, oczekiwanej zmiany miejsc, bo umówiłyśmy się na to, więc wszystko zgodnie z planem. Tak jak i zgodnie z planem rozpoczynamy właśnie Studio Fixum. Jest 17, tam 4, ale kto nam będzie liczył czas w majówkę, w weekend majowy, w leniwe sobotnie popołudnie? No my nie będziemy tego robić. Studio Fixum to jest właśnie ta audycja, gdzie próbujemy zapomnieć o upływie czasu, o zdrowym rozsądku, o tym, że wszystko musi mieć jakąś przyczynę, musi mieć jakiś skutek, że w życiu spotykają nas konsekwencje. Oczywiście wszystko prawda, ale tutaj rozkminiamy, co się dzieje i dlaczego. O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę, to również ta część audycji, czy właściwie jej taki trochę kręgosłup, ponieważ bardzo dużo rzeczy dzieje się w słowach i w myślach, a słowa i myśli są wyrażane czym? Słowami. Masło maślane, ale taka jest prawda. Kiedyś jeden taki mądry facet, był to zdaje się Wittgenstein, który powiedział, że granicami naszego świata jest nasz język. To, czego nie umiemy wyrazić w języku, właściwie nie istnieje. No i trudno się z tym nie zgodzić. Oczywiście jeszcze powinnam zacząć od kącika meteorologiczno-egzystencjalnego. No i cóż dodać, skoro nie można nic ująć? Jest gorąco, jest majowo, jest słonecznie, warto z tego skorzystać. I cóż, ale zostańcie z nami, będziemy sobie gadać i grać. No i tak idąc trochę areburtem, co jest za oknem, etnobotanika na początek i utwór pod tytułem Deszcz, deszcz.

wybaczcie nam te chwile prywatności, ale nie jesteśmy tylko zimnymi szydercami. Jest w nas wiele człowieczeństwa, a ta pora roku niemal zmusza nas do tego, aby pomyśleć nad przemijaniem, pięknem, poezją.

Etnobotanika i deszcz to za nami. I dzisiaj w Studio Fixum będziemy sobie jeszcze rozkminiać trochę te tematy, które pojawiały się w ostatnich tygodniach. I to mnie za każdym razem zaskakuje, że ile bym nie zastanawiała się nad jakimś tematem, to i tak zawsze pojawia się tych wątków jeszcze więcej. W zeszłym tygodniu tytułem, tematem naszej audycji było hasło Ambiguous Desire, czyli dwuznaczne pragnienie, albo wieloznaczne pragnienie, albo niejednoznaczne pragnienie, bo to można tak trochę różnie sobie tu potłumaczyć. To jest de facto tytuł piosenki zespołu Arlo Parks i to była taka pierwsza inspiracja do tego, aby właśnie na ten temat porozmawiać. Wcześniej kilka tygodni temu rozmawialiśmy o sobowtórach. Znowu pewien dualizm, tak, głównie dualizm, bo sobowtór to jest, no cóż, alter ego, prawda? Nasz też taki jungowski cień, taka emanacja naszej osoby, która zawiera w sobie to, czego my nie chcemy na co dzień uzewnętrzniać. Dlatego też mówi się na przykład o złym bliźniaku. Zły bliźniak to ta część naszej osobowości. Czasami jest to sprowadzane de facto do bliźniąt, bo horrory nie znają granic. Tutaj wyobraźnia może sobie hasać po różnych wysepkach myśli. Ale no właśnie, ten zły bliźniak, ten nasz cień, ten nasz sobowtór, to jest zazwyczaj taka postać, która ma te cechy, których my nie chcemy mieć, a które mamy. Taka postać, taka część nas, która robi to, czego my się boimy, wstydzimy albo uważamy, że jest to niestosowne. Trochę takie uwolnienie naszej natury, no tej mroczniejszej części tej naszej natury. Stąd dr Jekyll, Mr. Hyde na przykład. Stąd, no właśnie, złe bliźniaki w różnych tam konfiguracjach. No o tym właśnie rozmawialiśmy sobie gdzieś tam wcześniej, potem przyszedł czas właśnie na ten taki dwuznaczne pragnienie. I zastanawiałam się nad tym, czy dzisiaj nie warto byłoby porozmawiać o takiej najwyższej formie dwoistości rzeczywistości, rymowanie niezamierzone, czyli o kłamstwie. Kłamstwo, które już wybiega daleko poza po prostu metaforyczne gadanie, wybiega poza różne środki retoryczne, chociaż zdecydowanie retoryka by coś na ten temat też miała do powiedzenia. A kłamstwo jest rodzajem dwoistości. My znamy jakąś wersję prawdy, a druga osoba zna jakąś wersję prawdy. I mało tego, mówimy jakąś wersję prawdy i wiemy, że to nie jest ta faktyczna. Wiemy, że są trzy rodzaje prawdy. Prawda, tyż prawda oraz no, nie do końca prawda. To zmiękczę to powiedzonko na potrzeby eteru. Ale wszyscy wiedzą, co chodzi. No i cóż, skoro już tak na dzień dobry, już po prostu w ustawieniach fabrycznych wiemy, że mamy trzy rodzaje prawdy, no to o co w tym chodzi? No a kłamstwo jest jednak mijaniem się z prawdą, jest omijaniem prawdy, wręcz odwróceniem się do prawdy tyłem i pójściem w drugim kierunku, tak zwanym przeciwpołożnym kierunku. No i też te kłamstwa się pojawiają w naszym życiu, niezależnie od tego, czy to my jesteśmy autorami, autorkami zabawy z prawdą, czy ktoś inny. Także gdzieś tam wokół tego sobie dzisiaj pogadamy, ale teraz oddamy głos i eter artystce islandzkiej, którą pewnie dobrze znamy. Ona już na scenie z 30 lat hasa. Robi to doskonale, czyli Björk. I to hasanie nie jest takie tutaj od czapy, bo utwór nazywa się Atom Dance.

Björk i Autumn Dance. No, długi dosyć utwór w świecie Björk, czy ze świata Björk, tutaj na antenie Radia Afera na 98,6 i na www.afera.com.pl i też w aplikacji. Tak, bo aplikacja jest nowa, można za jej pomocą słuchać Afery na urządzeniach mobilnych. No dobrze, my wracamy do Studio Fiksum, które teraz na antenie Radia Afera i do godziny 18 rozmawiamy sobie na tematy różne, kwadratowe i podłużne. Ja dodam, że Studio Fiksum w domyśle Dyrdum, to znaczy, no, te rozważania są takie dosyć poważne, tak powiem. Bardzo poważne. Znaczy nie, no dobra, są niepoważne i poważne, razem wzięte. Dzisiaj o kłamstwie, jako takim ostatecznym stadium dwoistości. Mówi się czasami o kimś, że jest dwulicowy. No jest to też rodzaj kłamstwa. Dwulicowość zresztą też jest wpisana właśnie w to sobowtórowość, no nie wiem, jak to odmienić tak do końca, raczej się tak tego słowa nie odmienia. No ale tak, dwulicowość oznacza posiadanie dwóch lic, czyli dwóch twarzy. Lico to archaiczne polskie słowo określające właśnie twarz. No i jak już wymyślono dwulicowość, to już potem nie zmieniono tego na dwutwarzowość. Też to słowo brzmiałoby jakoś trochę śmiesznie. No ale dwulicowość jest. Nie jest to komplement, kiedy się kimś, kogoś tak określa. Oznacza to przekonanie o tym, że osoba ta pokazuje właśnie różne aspekty siebie w zależności od sytuacji. I jakkolwiek oczywiście wiemy, że wszyscy pełnimy różne role społeczne. Jesteśmy dziećmi, partnerami, partnerkami, córkami, siostrami, braćmi, szwagrami, ojcami, matkami i tak dalej. Przyjaciółkami, przyjaciółmi, znajomymi, znajomymi z dalszego kręgu i tak dalej. Znajomymi z Facebooka, obserwującymi się z Instagrama i tak dalej, i tak dalej. No to jest coś innego. To oznacza, że pełniąc te role, znaczy właśnie w zależności od kontekstu, pokazujemy siebie z jakiejś strony, ale to jest normalne, ponieważ jeżeli idę do szkoły, to nie opowiadam pytana na lekcji fizyki z tego, czym jest dualizm korpuskularno-falowy, nie opowiadam o tym, co mi się śniło. Znaczy, no mogłabym, ale raczej ocena nie będzie satysfakcjonująca. Zakładając, że jednak coś wiem o tym dualizmie korpuskularno-falowym, no to mogłabym liczyć na coś więcej. A jeśli będę opowiadać o czymś, co nie jest związane z tematem, no to dramat. No więc dobra, to już zostawmy. Role społeczne, maski społeczne, no to jest jakby też to. Wszystko to ma związek też oczywiście z procesem wychowania, ale dwulicowość jest czymś innym. Natomiast wróćmy na chwilę jeszcze do kłamstwa. Definicja kłamstwa podana przez AI. To w ogóle jest niesamowite, jak szybko i konkretnie można nazwać coś, co jest oczywiste. Świadome i intencjonalne wprowadzanie innej osoby w błąd poprzez przekazywanie informacji niezgodnych z własnym przekonaniem o prawdzie. Więc jeżeli się sami mylimy co do czegoś, to nie jest... Jesteśmy w stanie kogoś okłamać, ponieważ my jesteśmy wtedy przekonani o prawdzie. Ciekawe. Ciekawe i ma dużo konsekwencji w życiu. Natomiast kłamstwo ma również na celu wywołanie mylnego przekonania lub ukrycie faktów. W mowie ciała kłamstwu często towarzyszy zasłanianie ust, dotykanie twarzy, szyi lub częstsze mruganie oczami. No, jest pewnie jeszcze parę innych znaków, że ktoś kłamie, ale też osoba, która kłamie, może nie odczuwać wyrzutów sumienia w związku z tym, że kłamie, wobec czego jej ciało niczego nie pokaże. Zawsze warto patrzeć komuś w oczy. Oczy zdradzają wszystko, nawet to, że ktoś nic nie czuje, kiedy kłamie. No i właśnie, kłamstwo jest naturalną częścią życia. Podejrzewam, że każdej osobie zdarzyło się skłamać, każdej osobie zdarzyło się być okłamaną,
to jest część życia. Z tym się nie da walczyć. Znaczy nie, o, źle mówię. Da się walczyć. Oczywiście, że się da walczyć, no i to od nas oczywiście zależy, na ile właśnie w tej prawdzie pozostajemy. No i właśnie. Z kolei Wikipedia mówi, że kłamstwo to wypowiedź zawierająca informacje niezgodne z przekonaniem o stanie faktycznym. Razem mniej więcej to samo co AI, tylko trochę bardziej zawoalowane. Kłamca przekazuje informacje niezgodne z jego przekonaniem o rzeczywistości z intencją, by one zostały wzięte za prawdziwe. Kłamstwem mogą być także wypowiedzi, które są zgodne ze stanem rzeczywistym, o ile autor przekazu nie ma świadomości tego faktu. To jest to, co mówiłam, że jeżeli nie wiemy, że się mylimy, to wtedy nie kłamiemy. Ech, z badań, nie wiem jakich, no ale tu jest, są przytoczone, wynika, że ludzie wypowiadają kłamstwa od 1 do 3 kłamstw dziennie. No, to jest ciekawa sprawa. No, już jest 17:27. Ciekawe, ile razy już dzisiaj skłamaliście i skłamałyście. Ja dzisiaj nie miałam zbyt wielu interakcji społecznych, więc udało mi się jeszcze dojść do zera, znaczy przyjść z zerem tutaj na audycję. No i dobra. No, kłamiemy z jakiegoś powodu. No i tak, no, często kłamiemy ze strachu. Właśnie po to, żeby ukryć jakieś fakty. Czasami zdarza się, że kłamiemy dla zabawy. No to wtedy to już trzeba się zastanowić nad sobą głębiej. Zdarza się, że kłamiemy, bo nie chcemy kogoś urazić, zrobić komuś przykrości. No i to wtedy, no pytanie, czy takie kłamstwo jest uzasadnione, czy nie. To jest ten odwieczny dylemat moralny związany z kłamstwem, takim miłym kłamstwem, bo chcemy być mili. No dobrze, do tematu wrócimy za chwilę, a teraz zespół Ziny i utwór A jak żeby, Beautiful Lies.

No i za nami Ginny Beautiful Lies. I my dzisiaj w ogóle w temacie kłamstwa, a że jest godzina 17:31, no to czas na, tak, na synonimy. Ja uwielbiam synonimy i te osoby, które słuchają Studia Fixum częściej, dobrze o tym wiedzą. No i teraz tak, słowo kłamstwo samo w sobie brzmi dość twardo. Jeżeli używamy słowa kłamstwo, to właściwie sięgamy po największy, najcięższy arsenał. Bierzemy do ręki oręż, z którym się nie da dyskutować. Jeżeli komuś zarzucamy kłamstwo, no to mamy problem w tej relacji z całą pewnością. Nie da się tego nie da się tego cofnąć. Jeżeli kłamstwo to jest dosyć poważne jednak oskarżenie. No i ze słowem kłamstwo, no właśnie, nie da się już za bardzo polemizować. Ale nasze społeczeństwo wytworzyło cały szereg różnych określeń, które kłamstwo nieco udelikaca. I kiedy mówimy kłamstwo, no to jest to, no właśnie, poważna rzecz, ale mamy bardzo dużo słów, które nam będą to zmiękczać. Nie wiem dlaczego, ale na stronie synonim.net właściwie każde słowo, pierwsze trzy synonimy, to jest abstrakcja, absurd, afera. To już się pojawiło przy wielu innych terminach, które badamy w Studio Fixum, więc okej. No, ale jest oszukaństwo oczywiście. Słowo, którego ja nie znam, ale się tu pojawia, ansa. Taka, to raczej taki slang już bardziej. Ansa. Masz ansę jakieś tutaj? O, tak od razu brzmi cwaniacko. Baja. Bajanie, bajda, bajdurzenie. Bajeczka, bajer. Bałamuctwo. Bania luk. Bezczelność. Bezsens. No dobra, ale blaga. Blaga jest na pewno synonimem kłamstwa. No ale oczywiście brzmi już trochę łagodniej blaga niż kłamstwo. Blagierka, no to będzie kobieta, tudzież po prostu wersja żeńska osoby, która stosuje blagę. Blagierstwo, blef, oczywiście. Brak prostoty. To, co powiedziałeś, nie było prawdą. Jest ciągle delikatniejszym sformułowaniem niż powiedzenie, to, co powiedziałeś, jest kłamstwem. Tak działa ten nasz język. Bzdurstwo, ciemny interes, cyganienie, słowo no niezbyt jednak tutaj politycznie poprawne, więc zostawiamy. Czynności, no dobra. Defraudacja, dezinformacja, no też. Dwulicowość, dyrdymała, efemeryda. To jakiś język poetycki mógłby chyba tak z tego zaczerpnąć. Fantasmagoria, to też nie jest do końca synonim kłamstwa. Fikcyjność, no okej. Fasada, granda, humbug, iluzja, hochsztaplerstwo. No tak. Kaczka dziennikarska, kalumnia, kanciarstwo, kręcenie, ugarstwo, no właśnie, łżesz. To też to można takie usłyszeć czasami. Machloja, machinacje, makiawelizm, macherstwo, machlojki, malwersacje, manipulacje, no rzecz jasna, mydlenie oczu, mistyki. Ojej, jeszcze raz. Mistyfikatorstwo. No tak, mistyfikacja jest rodzajem kłamstwa oczywiście. Nieczysty interes, ale też niedomówienie, niedopowiedzenie. Nieprawda, no jest też coś takiego jak półprawda, prawda? No właśnie. Plota, ploteczka, oszustwo, oszwabianie, znowu niekoniecznie poprawne politycznie. Paranoja, przesada, rozbój w biały dzień, spekulacja, szwindelek, szwindel. No właśnie, jeżeli powiemy, że ktoś oszukał, to bardzo trudne, bardzo silne sformułowanie. Ale szwindelek na boku to już jakoś tak umyka trochę takim podziałom moralnym, powiedzmy. To urojenie, no to też inna rzecz trochę. Wykręt, załganie, zamęt, zmyślenie. O, no on nie skłamał, on tak trochę zmyślił. Albo ona, nie? Bo to wiadomo. Szachrajstwo, o. Szachrajstwa, szacherka, szarlataństwo, szelmostwo. No i tak, sprzeniewierzenie.
No to to byłyby ściemnienie, no tak, przecież nie ściemniaj. I kiedy mówimy nie ściemniaj, to mówimy nie kłam. Ale ściemnianie jest jakimś takim delikatniejszym jednak upomnieniem kogoś niż po prostu nie kłam. No bo jak mówiłam, ze słowem kłamstwo już trudno polemizować, to już wytaczamy dosyć duże działo. Zełganie też jest, o, zadyma, ściema, no właśnie. Skandal, przewalanka, półprawda, pozór, przekręt. No tutaj w ogóle powiedziałabym, że wiele z tych słów to już tak jest na granicy z paragrafem. Ale teraz u nas The Cure and This Is a Lie, czyli to jest kłamstwo.

No i tak, rozmawiamy sobie dzisiaj o kłamstwie, kłamaniu i mówieniu nieprawdy. No i właśnie, dlaczego ludzie kłamią? No chcą osiągnąć coś. Może to być korzyść materialna, psychologiczna, społeczna lub polityczna. Aby osiągnąć zamierzony cel, trzeba, no właśnie, cóż, aby... Trzeba powiedzieć nieprawdę, no po prostu. Można ją podkoloryzować, trochę coś ominąć, powiedzieć jakąś półprawdę właśnie. Tak mieliśmy przed chwilą wszystkie synonimy, no więc tutaj no, można trochę zachachmęcić coś tak ten. Często ludzie kłamią, aby podnieść swoją wartość w oczach innych z powodu zaniżonego poczucia własnej wartości. Po to, aby uchronić kogoś od cierpienia. Ale... Zasadniczym motywem jest interes osoby, która dopuszcza się kłamstwa. Najczęstszym powodem okłamywania jest altruizm, a jedną z głównych motywacji uniknięcie konfliktu. Czy uniknięcie konfliktu jest altruizmem? To jest dobre pytanie. Stawiałabym na to, że nie. Uniknięcie konfliktu to po prostu chęć uniknięcia konfliktu. Trudno to inaczej nazywać. Fakt faktem, że... Nie waloryzujemy wysoko konfliktów w naszym życiu. To znaczy, nie chcemy tych konfliktów. Często boimy się też no właśnie takiego stanięcia przed kimś twarzą w twarz i powiedzenia, że coś tam się nie bardzo nam zgadza w danej relacji, sytuacji, kontekście i tak dalej. Nie chcemy się konfrontować. Konfrontacja ma bardzo taką, jest bardzo obciążona dużym wysiłkiem psychicznym, dlatego że najczęściej się spodziewamy, że druga strona nie zareaguje na to pozytywnie. Konfrontacji też trzeba się uczyć, w tym sensie, w jakim trzeba uczyć się komunikacji. Teraz to jest dosyć duży temat. Komunikacja bez przemocy na przykład, czy bez agresji. Komunikowanie ad rem, a nie ad persona, czyli o rzeczy, a nie a propos człowieka. Czepianie się kogoś na przykład, tak? Często się mówi o osobistych wycieczkach. No to osobista wycieczka to jest wtedy, kiedy nie mówimy o jakimś zagadnieniu, tylko o danej osobie. Powiedziałabym, że ludzie najczęściej kłamią z powodów psychologicznych. To znaczy, w sensie ta głębia psychologiczna jest tutaj bardzo znacząca. Oczywiście w takim życiu codziennym, natomiast w takiej większej skali, no to stwierdzenie, że ktoś nie wierzy politykom, to jest w ogóle nawet nie trzeba dyskutować na ten temat w naszym kraju. W naszą mentalność bardzo głęboko zaszyta jest nieufność wobec władzy i wobec polityków. To jest jedno z dziedzictw, czy element dziedzictwa jeszcze pozaborowego, kiedy to władzy absolutnie nie należało ufać. Zresztą mentalność narodowa i nie tylko narodowa to jest bardzo złożony, długi temat, a bardzo też ciekawy. No i jest jeszcze właśnie ten aspekt fizjologii kłamstwa, co się dzieje z naszym organizmem, odczuwamy dyskomfort, a nasz umysł doświadcza dysonansu poznawczego. No właśnie, bo teraz jeszcze możemy wejść na taki teren osobistej energii. I teraz, jeśli chodzi o kłamstwo, to zachodzą tutaj dwie rzeczy. Ktoś kłamie i ktoś wierzy to kłamstwo lub nie wierzy w to kłamstwo. Ale w ogóle najpierw to trzeba się zorientować, czy ktoś kłamie, czy nie. I to jest jedna z większych zabaw społecznych między ludźmi od wieków i od zarania dziejów. A to jest jedna rzecz. Druga sprawa. Czasami mówi się o łatwowierności. Czy ktoś, kto jest łatwowierny, czy łatwowierna, no to chce wierzyć w to, co słyszy. Niekoniecznie nawet wtedy, kiedy może nie powinna wierzyć. To w ogóle, na ile jesteśmy otwarci na to, co mówią do nas inne osoby, bardzo dużo mówi o nas samych. Tutaj była wspomniane poczucie własnej wartości. No to jest coś, co bardzo silnie za to odpowiada. Również takie bazowe poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Ale no właśnie, jak ktoś kłamie, no to można to niby rozpoznać. Tylko, no właśnie.
No właśnie. Czy my będziemy komuś mierzyć puls, sprawdzać, czy przyspieszył, patrzeć, jak się zachowują źrenice? Poza tym jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt naszego dzisiejszego życia. Bardzo dużo naszej komunikacji idzie przez tekst pisany i przez social media, i przez komunikatory. No i bam, to już się nic nie zorientujemy, co się dzieje. No dobra, to jest jeden z aspektów, a teraz utwór taki bardziej już pod nóżkę, albo bardziej energetyczny, Matisse Yahoo i Smash Lies.

Na zakończenie jeszcze jeden rodzaj kłamstwa, który nam towarzyszy w życiu codziennym i prawdopodobnie jest to najczęstszy typ kłamstw, które w naszym codziennym życiu się pojawiają. I prawda jest taka, że to jest typ kłamstwa, który jest wysoce usankcjonowany społecznie. To znaczy nikt nie ma za złe. To jest tak zwane białe kłamstwo. No i cóż, słowo kłamstwo nadal obowiązuje. To jest świadome wprowadzenie kogoś w błąd. Powiedzenie nieprawdy albo niepowiedzenie prawdy. To jest też dobre pytanie filozoficzne. Czy niepowiedzenie prawdy jest również kłamstwem? Jeżeli ktoś o to nie pyta w ogóle, na przykład. To jest... Dobra, ale to już zostawmy na boku. Białe kłamstwo. Białe kłamstwo to właśnie występuje wtedy, kiedy w błahych sprawach, kiedy chcemy oszczędzić czyjeś uczucia, nie wywoływać zamieszania, ale głównie oszczędzić czyjeś uczucia, no to wtedy mijamy się z prawdą. Co jest w ogóle eufemizmem? Mijanie się z prawdą jest eufemizmem do słowa kłamać i do procesu kłamania. Mijanie się z prawdą jest kłamstwem, ale jakże to delikatnie brzmi, no bo ja nie kłamię, tylko mijam się z prawdą. Po prostu widzę znak objazd w lewo, no i tak sobie tam jadę boczkiem. No ale dobrze, te wszystkie eufemizmy, te wszystkie sformułowania po coś się w naszym życiu znalazły, wszystko ma swój cel. No i białe kłamstwo ma taki, aby no właśnie, nie, ktoś ma, nie wiem, koszmarną fryzurę, to nie mówić tak, masz koszmarną fryzurę, w ogóle straszna jest, tylko no mówimy, nie, no co ty, super, tak z lewej strony jak się patrzy, to jest w ogóle świetnie. No i cóż, no robimy to zwłaszcza wobec ludzi, których cenimy, bo chcemy, żeby się dobrze czuli. No albo właśnie, no nie chcemy czyjeś uczuć za bardzo pokiereszować. I w ten sposób tymi słowami się dziś z wami pożegnam. Przed nami jeszcze Arcade Fire i Rebellion w nawiasie Lies, czyli po prostu utwór o dwóch tytułach. Ale koniecznie zostańcie jeszcze z Radiem Afera, bo za chwilę mixtape. Przekrój muzyki wszelakiej gatunkowo z elementami popkultury i tego, co ważne społecznie. To już za chwilę. Potem Cienie Silosu, czyli muzyka industrialowa, elektroniczna i awangardowa. Podróż przez przemysłowe i elektroniczne brzmienia, które łączą nostalgię lat 80., muzyczne eksperymenty czy buntowniczą energię sceny undergroundowej. A już za chwilę, już tak za parę 10 sekund, Afera w kinie o godzinie 18. No po prostu nowości kinowe, klasyki, muzyka filmowa, to wszystko od 18. Także koniecznie zostańcie z Radiem Afera. Życzę wam bardzo dobrej soboty właśnie w towarzystwie 98.6. Magda Chomczyk za konsoletą, Anna Szomotła przy mikrofonie. My się z wami żegnamy i do usłyszenia za tydzień. Cześć!

0: tym, jak codzienność zamienia się w metaforę. Codzienność zamienia się w metaforę. Codzienność zamienia się w metaforę.
1: Studio Fixum.
2: Radio Afera. 98,6 MHz. Autopromocja.
3: Cień jest i losu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
4: Rytmiczna wycieczka po wielogatunkowej Polsce. Od pomorskich szant do góralskich melodii z przytupem. Od mazurskiego folku przez regową lubelszczyznę do hip-hopowego Śląska z krótkim przystankiem w Poznaniu na

0: solidną dawkę rocka. Polski punkt słyszenia w każdą niedzielę od 16 w polskim eterze na 98,6.
1: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: Autopromocja.
4: Radio Afera 98,6 MHz.
5: Ej, sorry stary, przestaniesz mi kopać w fotel?
6: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
5: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
6: No, zaraz ja cię tak, że się w filmie
5: ciekawe.
6: Pojawisz. Pojawisz się w filmie.
5: Ciekawe!
7: Lecisz tam na dół do popcornu!
5: Dawaj! Afera w kinie!
8: W każdą sobotę o godzinie 18.
9: Cześć, włączacie aferę w kinie, to my meldujemy się jak zwykle 18 godzina, sobota wieczór. Dzisiaj przy mikrofonach
10: Filip Bezczyński,
9: Mateusz Cierochowicz. Realizuje nas Michał Dębkowski oraz Michalina Ratajczak. Dzięki za to. No i o czym dzisiaj w naszej audycji będziemy mówić? Dwa słowa może najpierw od Filipa.
10: Będziemy dzisiaj mówić o czasach, o tym, że kiedyś były to czasy, a teraz czasów już nie ma.
9: Czyli dobry temat.
10: Dokładnie, ale w kontekście oczywiście jak zwykle kinowym i zastanowimy się, czy rzeczywiście kiedyś było lepiej, czy filmy były lepsze, czy kino było lepsze, czy może jednak jest z czego się cieszyć dzisiaj.
9: Tak, jakby ktoś powiedział, że trzeba byłoby jakoś nawiązać do majówki, bo mamy majówkę, jutro święto Konstytucji, no to słuchajcie, Konstytucja była 3 maja, było to kiedyś, a teraz jest teraz. I my nawiązujemy do historii, tylko że nie tej historii Polski, tylko historii takiej światowej kinematografii po prostu, więc też się zastanawiamy nad tym, jak kiedyś wpłynęło na dzisiaj. O tym sobie porozmawiamy. No i właśnie, myślę, że będziemy troszeczkę czasem wchodzić w jakąś polemikę. Postaramy się trochę spojrzeć z różnych perspektyw, trochę pobronić jednej tezy, trochę zaatakować drugą. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc może na początek ja może zacznę od takiej tezy muzycznej i powiem, że współczesne kino jest takie trochę plastikowe. I zaraz dojdziemy do tego, czy rzeczywiście jest w tym jakaś prawda. Czy może ja już się po prostu zestarzałem i te 26 zaraz lat na karku to już jest trochę za dużo, nie? I powinienem się powoli zamykać. Także przed nami utwór Fake Plastic Tree zespołu Radiohead. Miłego słuchania.

0: Słuchaliśmy właśnie Fake Plastic Trees Radiohead. Dla przypomnienia, tematem dzisiejszej audycji jest porównanie kina kiedyś oraz kina dzisiaj. Będziecie zatem mieli, jak już wspomnieliśmy, na majówkę doskonały temat, jak wujek przy grillu zapyta was, co sądzicie o współczesnym świecie i czy kiedyś na pewno nie było lepiej, to może będziecie mieli kilka ciekawych argumentów w jedną i w drugą stronę. Mateusz, jakie są twoje przemyślenia na temat tego, czy kino kiedyś rzeczywiście było lepsze?
1: Ja bym powiedział tak. Kino rzeczywiście kiedyś było lepsze. I to jest, myślę...
0: Koniec audycji.
1: Tak, napisy końcowe. Wydaje mi się, że kino było kiedyś lepsze, ale powiem dokładnie, o co mi chodzi. No, a wyjaśnienie tego zajmie prawdopodobnie większość tej audycji. Myślę, że to, co przede wszystkim też związane troszeczkę z utworem, który słyszeliśmy, to, że to współczesne kino czasem, szczególnie to takie wysokobudżetowe, blockbusterowe, a w szczególności amerykańskie, hollywoodzkie kino, staje się trochę właśnie takie plastikowe, trochę takie sztuczne, trochę robione bardzo mocno pod takiego masowego widza, żeby tam nie było jakiejś specjalnej głębi, żeby wszystkich zadowolić w równym stopniu, żeby ten film, właściwie nie film, a bardziej towar, sprzedać jak najszerszemu gronu potencjalnych odbiorców. I wydaje mi się, że właśnie w dzisiejszym świecie trochę za bardzo ten film stał się takim produktem. On zawsze był produktem, ale mam wrażenie, że dzisiaj jest bardzo często aż za bardzo tak traktowany, że musi odhaczać określone rzeczy na liście, żeby się wpisać w potrzeby właśnie konsumentów, czyli nas.
0: Dokładnie. Mam coraz częściej wrażenie, że film jest traktowany jako swego rodzaju produkt robiony z receptury, tworzonej na pewien sposób w jakimś marketingowym laboratorium, które ma rzeczywiście do pewnego stopnia dojść do jak najszerszej publiczności, a niekoniecznie odpowiadać jakimś standardom artystycznym. No, oczywiście nie opisuje to całości kina jako takiego, ale spora część filmów, które obecnie możemy zobaczyć, niestety podlega temu trendowi.
1: To prawda. Ja może tutaj wygłoszę moją pierwszą tezę, bo jak Filip przedstawił w trakcie utworu, więc tego nie słyszeliście, przedstawił mnie jako Marcina Lutra tej audycji, że będę wykładał tezy po prostu, do których będziemy się odnosić. Będę takim współczesnym Marcinem Lutrem, bo w moich notatkach zamiast teza numer jeden jest pisane take one.
0: Nie znaleźliśmy także kościelnych drzwi, żeby je przybić, więc mamy je po prostu w studiu.
1: Tak, to jest dokładnie na smartfonie, także jest bardzo współcześnie. No dobrze. Że mój pierwszy take, czy też moja pierwsza teza, to jest coś, co nazwałbym doświadczeniem kinowym, że dzisiaj się od tego bardzo mocno odchodzi. Z oczywistych względów żyjemy w epoce streamingu, wszystko ogląda się w domu, wszystko jest takie wygodne, no i to też ma pewne konsekwencje. I tutaj, myślę, dosyć głośnym echem obiła się stosunkowo niedawno wypowiedź Matta Damona, który pracował przy projekcie jednej z platform streamingowych, nie będę mówił której, dokładnie nad projektem Whoop, tak się nazywał film, i jego współautorem był Ben Affleck. Matt Damon właśnie zagrał z tym swoim, no już dawnym, starym kumplem wręcz. No i mówił już po nakręceniu tego filmu, że jednak te filmy na streaming robi się w bardzo specyficzny sposób i scenariusze też się pisze w bardzo specyficzny sposób. To znaczy, że wielokrotnie trzeba powtarzać widzowi te same informacje, żeby do niego dotarły. Nie dlatego, że widz streamingowy jest głupi. Nie. Chodzi o to, że te produkty, czy też filmy, które są pokazywane w streamingu, one mogą być oglądane w bardzo szerokich, że tak powiem, w bardzo szerokim zakresie różnych czynności. Oglądamy serial na jakiejś platformie, gdy, nie wiem, robimy pranie, gdy coś prasujemy, gdy sprzątamy, gdy gotujemy. Może to być też czasem po prostu wieczór spędzony przed laptopem. Czasem może ktoś ma to jakiś, nie wiem, projektor domowy, czy jakiś większy telewizor, ale to może być równie dobrze ekran wbity w siedzisko przed nami w samolocie i tym podobne. Także jest to na pewno coś, co też właśnie twórcy filmowi zaczęli brać pod uwagę.
0: Co gorsza, bardzo często jednemu dużemu ekranowi towarzyszy mniejszy, na którym oglądamy coś zupełnie innego. W takim przypadku także serial, który oglądamy na nieco większym ekranie, musi konkurować z tym drugim o naszą uwagę. Coś, co też mnie zastanawia w kwestii tematu platform cyfrowych, na których teraz najczęściej oglądamy filmy, to to, że jest obecnie bardzo niski próg ucieczki z danego filmu. Dawniej oglądając jednak coś w kinie, no, jest bardzo niska możliwość odejścia od tego filmu. Oczywiście, że można, ale nie do końca się opłaca. Niższa dostępność też sprawiała, że jak leciał w tym film w telewizji, to w sumie nie warto było go tak łatwo porzucić, a teraz można tak naprawdę w połowie filmu zacząć kolejny serial, można też urwać w każdej chwili. Dlatego, tak jak mówisz, seriale są właśnie tworzone też do pewnego stopnia w taki sposób, żeby uchwycić naszą uwagę na każdym kolejnym kroku, żeby nie stracić nas, broń Boże, jako widza w żadnym momencie. I to też sprawia, że ogląda się to inaczej.
1: Myślę, że ludzie z Akademii prawdopodobnie ukuliby tu taki termin, że nastąpiła taka trochę tiktokizacja filmów. I to coś w tym by było. No, rzeczywiście jest właśnie, musi być ten hook na początku, jak to każdy...
0: W środku.
1: I w środku.
0: I 5 minut później.
1: Jak każdy dobry influencer na Instagramie wie, jak trzeba tworzyć treści, tak. W sumie może influencerzy z Instagrama byliby dobrymi reżyserami filmowymi dla platform streamingowych. To jest koncept, który opracowałem właśnie i może trzeba by go opatentować.
0: Nie jestem pewien, czy chciałbym te filmy oglądać. Więc...
1: Ja chyba też nie, ale słuchaj, pieniądz musi się zgadzać, tak?
0: Dokładnie.
1: No, ale są pewne wyjątki od tego i wydaje mi się, że są takie bastiony kina i taką właściwie jednoosobową armią jest Christopher Nolan, który jest chyba całkiem znany z tego, że trochę pokazuje platformom streamingowym środkowy palec wielokrotnie w różnych okolicznościach. Jego Oppenheimer miał być dosyć szybko, że tak powiem, po premierze kinowej wrzucony w streaming, no ale właśnie Nolan się buntował, starał się to okienko kinowe jak najbardziej wydłużyć. No i teraz robi właściwie, bo to dopiero w lipcu, zobaczymy efekt jego działań, Odyseję. Film, który początkowo w ogóle miał trwać ileś godzin, tylko Nolan stwierdził, że może jednak nie róbmy 6-godzinnej Odysei.
0: Byłaby to prawdziwa Odyseja.
1: Byłaby to prawdziwa Odyseja. Z tego co wiem, ma trwać poniżej 3, więc jest nieźle. Ale to, co myślę tutaj jest ważne, żeby zaznaczyć, to Christopher Nolan zdecydował się nakręcić ten film w całości, po raz pierwszy w historii taki film powstał, kamerami IMAX. No i można zapytać, no i co z tego? No chodzi o to, że one mają specyficzny format. Kina IMAXowe mają bardzo duży ekran, ale ten ekran jest troszeczkę bardziej kwadratowy. Odrobinkę. I oczywiście można go oglądać na telewizorze w domu, czy na smartfonie, czy na laptopie, ale powiedziałbym, że jeżeli będziecie oglądać to właśnie na laptopie w domu, to prawdopodobnie będzie to troszeczkę inny film. W takim znaczeniu, że on zostanie troszeczkę przekonwertowany, tak żeby wyświetlał się dobrze na waszym ekranie. Ale tak naprawdę ten film wygląda zupełnie inaczej. I Nolan jakby wie o tym, że ten film zostanie trochę zniekształcony pod streaming i trochę tak sugeruje wam, idźcie ludzie do kina. I myślę, że to jest taki trochę chochlik współczesnego świata.
0: Dobrze, że istnieją te bastiony, bo rzeczywiście ta powszechna komercjalizacja bardzo się odznacza na współczesnym kinie. Produkcje, które już wspominaliśmy, robione specjalnie pod platformy cyfrowe, niestety często cechują się takim bardzo bezpiecznym podejściem do tworzenia i właśnie niepodejmowaniem artystycznego ryzyka i raczej wolą powtarzać sprawdzone już receptury niż spróbować zainwestować czas i pieniądze w coś, co może okazać się jednak niewypałem.
1: No tutaj myślę najlepszym przykładem, do którego myślę nie będziemy się jakoś mocno odnosić, właściwie takim zobrazowaniem tego, co mówisz, jest to, że bardzo wiele dużych wytwórni już nie ma pomysłu na filmy, więc co robi? Wraca do Harry'ego Pottera, wraca do Władcy Pierścieni, kolejne remake'i, sequele, prequele. Żadnych oryginalnych treści.
0: Rzeczywiście oryginalne produkcje często zauważyły, nie wiem, czy zauważyłeś taką tendencję, seriale mają tendencję teraz do kończenia się takim końcem półotwartym, który jednocześnie pozwala na stworzenie kolejnego sezonu, ale jest też zabezpieczeniem na wypadek, gdyby nie okazał się ten pierwszy sezon być wystarczająco opłacalny, żeby stworzyć drugi.
1: Więc mają tą furteczkę, mogą kontynuować, jak pieniądz będzie się zgadzał, ale jeżeli jednak coś nie styknie, to no przecież zamknęliśmy tą historię.
0: Dokładnie. Zamykamy zatem też, myślę, historię tego fragmentu audycji, ale nie kończymy jej jeszcze, ponieważ wrócimy do niej po piosence. Posłuchamy teraz To Call Kaoru Akimoto.

0: Posłuchaliśmy właśnie piosenki Too Cold autorstwa piosenkarki japońskiej Kaoru Akimoto. I a propos języków obcych, języków mniej dla nas zrozumiałych, myślę, że możemy przejść do kolejnych tez naszej dzisiejszej audycji, która obraca się wokół tematu zmian w kinie. Kina dawniejszego oraz kina obecnego i tego, czy uważamy, czy dawniejsze było lepsze, czy może jednak coś jest do odnalezienia i odratowania w tym nowszym.
1: Tak, dokładnie. Nasza audycja to jest po prostu wcielenie w życie tego słynnego kiedyś to było, a teraz już nie jest. No i rzeczywiście kiedyś to było, a teraz już nie jest. Przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. Bo gdy myślimy o kinie, no to z jednej strony można przyznać, kolebka kina mieści się we Francji. No ale nie oszukujmy się, kino jako kino zawsze było kojarzone przede wszystkim z Hollywood. No ale nie ukrywajmy, że tak powiedziałbym na przestrzeni ostatnich 15 lat, to amerykańskie kino tworzone właśnie w wielkich wytwórniach, wielkich studiach raczej podupada. I to jest to centrum świata, wokół którego zawsze się kręciliśmy. Ale jak słusznie zauważyłeś, to jest pewna pozytywna zmiana pod kątem właśnie tego współczesnego kina, że coraz więcej jakichś takich kinematografii narodowych zaczyna się rodzić i je zaczynamy zauważać. Z jednej strony XXI wiek to jest fenomen kina na przykład koreańskiego, które zaczyna docierać do różnych innych miejsc. Tu też jest swego rodzaju zasługa streamingu, no bo K-dramy oglądamy na potęgę w wielu różnych miejscach. Z drugiej strony na przykład w ostatnich latach też mam wrażenie, kino irlandzkie stało się dość popularne. Mówimy też o jakiejś nowej fali kina rumuńskiego. Docieramy też do jakichś ciekawych pozycji z różnych części świata, czy to z Ameryki Południowej, Afryki, czy Azji. No i też Europa oczywiście ma tutaj swoje miejsce. Tak więc poniekąd jest to plus, ale nie ma oczywiście, nie ma się dobrze w państwie duńskim, czyli w tym wypadku państwie amerykańskim, bo Dania jest jeszcze niepodległa. Zobaczymy, jak długo. Grenlandia jeszcze też się trzyma.
0: Jest to zmiana na pewien sposób sejsmiczna, ponieważ, tak jak wspomniałeś, kino miało swoją, powiedzmy, krótką przygodę u swoich początków, zarania w Europie, we Francji i w pewnej części także w Niemczech, ale ta dominacja amerykańska była w praktyce nieprzerwana przez niemalże 100 lat.
1: Dokładnie.
0: Więc jest to naprawdę sejsmiczna zmiana dla sposobu, w jaki myślimy w ogóle o kulturze kinowej. I to, co wspomniałeś o platformach streamingowych i zwiększonym dostępie do innych kinematografii, jest też bardzo ważnym aspektem, ponieważ jeszcze kilka lat temu, 10 powiedzmy lat temu, ciężko byłoby sobie wyobrazić, że możemy obejrzeć serial tajski, albo obejrzeć film koreańskiego reżysera, albo zapoznać się z całą jego kinematografią. Coś, co bardzo mnie też osobiście zainteresowało, to to, jak często obecnie chodząc do kina, zauważam, że pewne filmy są bardzo bogatymi, skomplikowanymi koprodukcjami pomiędzy różnymi państwami europejskimi.
1: Tak samo jak się zaczyna wymieniać, to nie można skończyć.
0: Dokładnie. Mam wrażenie, że uważam to w ogóle za bardzo dobrą zmianę. Mamy dużo państw w Europie i myślę, że jest to dobra zmiana, kiedy potrafią ze sobą jednak troszeczkę współpracować. I powstało na podstawie tej współpracy bardzo dużo ciekawych produkcji. I życzę im tylko więcej. Więc może upadek tego hegemonicznego hollywoodzkiego centrum, które trzymało kino za gardło przez ostatnie 100 lat, jednak będzie czymś, zasiewem czegoś nowego.
1: Tak, no myślę, że jak najbardziej tutaj bardziej dostrzegane są te właśnie mniejsze kraje, powiedzmy. Niemniej jednak ten amerykański przemysł filmowy nadal tam kręci. No tylko właśnie problem w tym, jakie to kino jest kręcone. Tak jak wcześniej przed utworem, który zaproponowałeś, mówiliśmy o tym, że następuje taka trochę choroba sequelizacji, remake'ów, prequeli, no bo dlatego, że nie ma trochę oryginalnych pomysłów. I też ja tu w notatkach sobie wypisałem taką uwagę, że w dzisiejszych czasach na przykład Władca Pierścieni, tak jak powstała na początku XX wieku, no teraz nie mogłaby w żadnym stopniu zaistnieć, bo to było ogromne ryzyko finansowe, ale jednocześnie było to na tyle skomplikowane, w ogóle cały projekt jest, można by, znaczy na pewno już napisano o tym setki książek, no bo rzeczywiście twórcy podeszli do tego bardzo oryginalnie, plus mieli zaufanie studia, które wyłożą bardzo dużo kasy na to. A teraz studia nie chcą ryzykować. Robią wszystko, żeby było bezpiecznie.
0: Dokładnie. Warto sobie przypomnieć skalę tego projektu. Są trzy ogromne filmy, wielogodzinne, nagrywane na drugim końcu świata i bazowane na książce, która znana była z tego, że raczej swojej sławy nieadaptowalności.
1: Tak. No i właśnie też takiej dosyć ambitności projektu dodają te wszystkie smaczki, które potem słyszeliśmy, że aktorzy zostali sprowadzeni do Nowej Zelandii i oni nie opuszczali właściwie ekipy filmowej przez ponad 360 dni. Mm-hmm. Oni tam siedzieli w tej takiej zapchaj dziurze od Nowej Zelandii, o której nikt nigdy nie słyszał pewnie w większości tych aktorów. I stworzyli film, po którym Nowa Zelandia stała się po prostu jakimś centrum świata. Linie lotnicze nowozelandzkie zaczęły promować się jako linie lotnicze latające do Śródziemia. Tak, więc to też było ogromne przedsięwzięcie. Też zaczęto popularyzować studia, które zajmowały się efektami specjalnymi na planie Władcy Pierścieni. Te same studia, które realizowały efekty specjalne do filmów Petera Jacksona, potem realizowały Avatara. No, czyli już kino amerykańskie, kino Jamesa Camerona, które jest znane właśnie z takiej efektowności. No a dzisiaj, jak powstają Pierścienie Władzy, no właśnie.
0: Mam wrażenie, że jednym z niewielu filmów, które troszeczkę podjął się tego ciężkiego wyzwania projektu kilkufilmowego od razu i na dużą dosyć skalę, to jednak Duna. Mamy też pewną paralelę, powiedzmy, między tematyczną. Nie wiem, czy dorównuje w skali, raczej nie, Władcy Pierścieni, ale jest to i tak wyróżniający się projekt na miarę obecnej kinematografii amerykańskiej.
1: Tak, to na pewno o Dune też myślałem w tym kontekście, ale właśnie Duna jest o tyle specyficzna, że tam mamy reżysera, który jest bardzo znaną marką.
0: Bardzo.
1: I on też, że tak powiem, zażądał bardzo określonych warunków na realizację tych projektów.
0: To jest ponownie ten punkt, o którym wcześniej wspominałeś, czyli kino autorskie. Obecnie, żeby powstało dobre kino, na pewien sposób musimy mieć bardzo silną postać, która może zażądać pewnych odpowiednich warunków finansowych i praktycznych pod grozą niepodjęcia współpracy. I to są do pewnego stopnia teraz wyspy, zależne od tak naprawdę reżyserów i od tego, ile oni wytargują od danego studia.
1: To prawda. No i tu właśnie mamy ten przykład, że w Dune efekty specjalne wyglądają dobrze, ale jak na przykład spojrzymy na filmy Marvela, to bardzo często te efekty po dwóch latach, no, oglądamy je i mamy takie pytanie, kto nad tym pracował. No, ciężko nad tym pracowała duża ekipa ludzi, którzy po prostu byli biczowani terminami, żeby po prostu się wyrobić.
0: To jest kolejny straszny temat. Niestety plaga współczesnego kina. Wydaje się, że szczególnie amerykańskiego, ale warunki pracy przy efektach specjalnych, ale także wśród scenarzystów wydają się być obecnie bardzo nie najlepsze w Stanach.
1: Tak. No, terminy gonią, a no, na przykład znowu Władcy Pierścieni to też były, terminy oczywiście goniły, ale oni mieli bardzo dużo czasu, żeby to wszystko dopracować. Tutaj tego czasu nie ma po prostu.
0: Dokładnie, a coraz mniej czasu także w naszej dzisiejszej audycji i będziemy teraz słuchać kolejnej piosenki. Posłuchamy teraz piosenki Namaluj Meninicz, Lyubow Czajkowskiej.

0: Słuchaliśmy właśnie piosenki Namaliujmy Nicz i przeprowadzamy się w takim razie w nieco inny region, tym razem geograficzny. Opuszczamy Amerykę w naszej audycji, o której rozważamy kwestie dawnego oraz współczesnego kina i przechodzimy do kolejnego tematu, kolejnej tezy, jakby można dzisiaj powiedzieć. Jest to tym razem moja teza i to jest to teza o zaniku ludzkości kina.
1: Brzmi poważnie.
0: Bardzo.
1: Dajmy Filipowi dokończyć.
0: Jest to bardzo poważna
1: sprawa.
0: Nie
1: wyłączajcie jeszcze rady.
0: Zastanowiło mnie w trakcie rozważań o zmianach w kinie coś, co przyszło mi na myśl po obejrzeniu filmu Hrabina Kozel. Film koniec lat 60. Nie wiem, czy zrobił na mnie wrażenie pod różnymi względami, ale jedna rzecz bardzo zapadła mi w pamięć, w sumie dwie. Było to, po pierwsze były, jak to stwierdziłem już wtedy po filmie, były to konie oraz byli to ludzie. W koniach mam na myśli to, że są pewne umiejętności, które aktorzy często posiadali w dawniejszych filmach, które do pewnego stopnia zanikły, mam wrażenie, we współczesnych filmach. Absolutnie czarujące i nie wiem, jak się czuję mówiąc to, ale absolutnie czarujące było oglądanie bohaterów, którzy jeździli bardzo sprawnie konno w starych filmach. W wielu produkcjach właśnie kostiumowych i historycznych mamy do czynienia z aktorami, którzy naprawdę widać, że dobrze się czują w tym siodle i jest to coś, czego mi często brakuje we współczesnych filmach. Podobnie jest z posługiwaniem się bronią, na przykład białą oraz także palną. Ta pewność aktorów starego stylu była czarująca. Ale coś, co jeszcze zwróciło moją uwagę w tym filmie, to sceny, w których pokazywano żołnierzy. Nie był to film z ogromnym budżetem i widać było, że na żołnierzy w filmie, którzy tam maszerowali to tam w różne strony, nie było także poświęconego ogromnego budżetu, dlatego było to tak naprawdę około kilkudziesięciu osób przebranych w kostiumy z epoki, które tak naprawdę w kółko trochę biegały, żeby zrobić jak największy sztuczny tłum. I powiem szczerze, na pewien sposób mnie to rozczuliło. Jestem od wielu lat już tak przyzwyczajony do oglądania tłumów, które zostały stworzone komputerowo, że ci prawdziwi ludzie, którzy tak się starali, którzy tak po prostu chodzą i tak chodzą na taki bardzo ludzki, ułomny sposób i widać, że to jest organiczna grupa ludzi, która robi bardzo organiczne rzeczy, przebiera nogami, chrząka gdzieś, zastanawia się, drapie po głowie, zrobiło to naprawdę na mnie wrażenie. I zacząłem się też zastanawiać nad skalą pewnych rzeczy. Rozmawialiśmy wcześniej o Dune, w której też mieliśmy szansę oglądać duże grupy ludzi, duże tłumy, też całe tysiące żołnierzy, ale też to były wszystko postacie wygenerowane komputerowo. Przypomniały mi się wtedy filmy z lat 60. i 70. Między innymi Wojna i Pokój i Waterloo. Od razu mówię, nie oglądałem. Nie jestem aż takim koneserem, ale pewne sceny zrobiły na mnie ogromne wrażenie pod względem tego, ile dawniej niektórzy reżyserowie byli w stanie poświęcić środków i ludzi też na nagranie pewnych scen. Okazuje się, że w filmach takich jak Waterloo czy Wojna i Pokój brał udział 18 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej przebranych w stroje.
1: Chyba kiedyś o tym słyszałem.
0: XIX-wieczne.
1: Tak, to rzeczywiście jest akurat element kina, który warto, że tak powiem, podkreślić. I tutaj znowu bym wrócił do początku, czyli do słynnego nazwiska Christophera Nolana. Nikt w dzisiejszym świecie nie dostałby pieniędzy na tylu statystów, których trzeba byłoby zatrudnić, ogarnąć, przebrać i postawić na planie i jeszcze robić ileś take'ów kamerą, żeby rzeczywiście nakręcić to w dobry, taki satysfakcjonujący dla twórcy sposób. Christopher Nolan, kręcąc Dunkierkę, opowiadając o wielu tysiącach żołnierzy uwięzionych w Dunkierce, powiedział: nie, ja chcę mieć tysiące żołnierzy i oni mu dali tych żołnierzy. Tak? I to jest ta rzecz, że rzeczywiście to są takie rzeczy, które może nie do końca wychwytujemy tak świadomie, może to działa w pewnej podświadomości,
0: bardzo,
1: ale jeżeli widzimy tysiące żołnierzy, którzy są wygenerowani komputerowo, to może to są najlepsze efekty na świecie, ale gdzieś podskórnie mam wrażenie, to jest może jakieś takie moje spaczenie, czujemy, że to nie jest prawdziwe.
0: Dokładnie. Mnie osobiście czasami wyprowadza taki drobny szczegół, potrafi delikatnie wyprowadzić się już z fabuły. Bo rzeczywiście, wiem, że nie każdy oczywiście ma pieniądze na tysiące statystów i dobrze, że istnieją sposoby na poradzenie sobie z tym brakiem, ale mam wrażenie, że jest coś naprawdę cudownie organicznego w grupie ludzi, która rusza się w taki organiczny i naturalny sposób i rzeczywiście na mój moje oko cieszy się po prostu, widząc 18 tysięcy czerwonoarmistów przebranych za napoleońskich żołnierzy.
1: A nawet jeżeli nie masz wystarczającej liczby ludzi, to możesz być jak Steven Spielberg, który miał kilku ludzi i nakręcenie Szeregowca Ryana. Tu oczywiście posłużono się efektami specjalnymi, ale posłużono się w niegłupi sposób. To znaczy ta grupa kilku żołnierzy biegała po plaży jak powalona, w jedną, w drugą, w trzecią, w czwartą, i oni wszyscy byli potem powieleni, ale jakby to byli rzeczywiście ludzie, którzy po prostu odtwarzali pewne ruchy. Mm-hmm. To nie było wpisanie w czatę GPT. Wygeneruj mi tysiące ludzi, którzy pobiegną sobie po plaży. Tylko ci ludzie rzeczywiście tam biegali i zostali zwielokrotnieni niejako.
0: Dokładnie. Przy braku pewnych środków finansowych i możliwości logistycznych nadal da się stworzyć pewne zabiegi, pewne oszustwa po prostu, które sprawią, że to nadal będzie naturalne, a jednak nie będzie to po prostu leniwe rozwiązanie czysto komputerowe.
1: Dokładnie. I może biorąc pod uwagę to, co powiedzieliśmy, kolejny statement z mojej strony.
0: Kolejna teza? Take.
1: Kolejna teza, kolejny take wygłoszę w formie piosenki. I'm losing my religion. Tracę wiarę w to współczesne kino, moi drodzy słuchacze. R.E.M. przed państwem, losing my religion.

0: Losing My Religion, zespół R.E.M. Przed państwem, a teraz wracamy do afery w kinie, w której rozmawiamy o tym, jak kiedyś było, a teraz już nie jest. To znaczy, czy kino współczesne jest rzeczywiście gorsze niż to dawniejsze? No, my stoimy raczej przy tej tezie, że rzeczywiście coś w tym stwierdzeniu jest, że kiedyś to było, a teraz już nie jest. Niemniej są oczywiście jakieś pozytywy współczesnego kina i między innymi mówiliśmy tutaj o autorskości, o tym, że rzeczywiście ci autorzy kina są bardziej doceniani, bardziej zauważani, tak nam się wydaje, a z drugiej strony mniejsze kinematografie narodowe też potrafią się wybić, gdy święte centrum Hollywood upada. I kolejnym takim elementem, który uważam jest bolączką współczesności, jest to, że mamy za duży wybór. Był kiedyś taki eksperyment bardzo prosty, psychologiczny, w którym jedna grupa ludzi, że tak powiem, kierowano do lodziarni, w której były 3 smaki, a inną grupę ludzi do lodziarni, w której było 21 smaków. I wszyscy ci, którzy poszli na lody z lodziarni, które oferowały tylko 3 smaki, byli dużo bardziej zadowoleni z wyboru niż ci, którzy mieli 21 smaków. Dlaczego? No w sumie jest to proste. Bo tak naprawdę, jeżeli mamy większy wybór, to zawsze będziemy żałować, że czegoś nie wybraliśmy. I wydaje mi się, że to też jest ten element, gdy mamy dostęp do 3 platform streamingowych, przeglądamy te wszystkie treści. No, 3, czasem 4, niektórzy mają po jednej, sobie wybierają te platformy, trochę nimi tak szuflują. No i co? No i wszystkie te platformy oferują jakieś treści, często różne, też oferują swoje własne, oryginalne produkcje. No i tak zastanawiamy się, co obejrzeć. Czy może serial? Ten serial ma 6 odcinków, trwają po godzinę. Ten jest 20-minutowym sitcomem, ale ma 24 sezony. Tu mamy film fabularny, tam mamy film dokumentalny, tu mamy film animowany. Jest oczywiście setki odmian tych wszystkich rodzajów kina i po prostu nie wiadomo, co wybrać, a jak już wybierzemy, to często mamy takie poczucie, że kurczę, oczekiwałem czegoś więcej. I to też może właśnie być taką bolączką, że przestajemy je doceniać, bo kiedyś było tak, że szedłeś do tego kina, w kinie grano, nie wiem, 3 tytuły, ty wybierałeś jeden, który cię najbardziej interesował i po prostu to kupowałeś. Jeżeli poszłeś na przykład w PRL-u na Indiana Jonesa, no to kurde, to musiało być przeżycie. A teraz oglądasz Indiana Jonesa, bo no ktoś tam na Filmwebie napisał, że to jest taki must see, klasyk, musisz to zobaczyć. No to oglądasz i już może nie robi to na ciebie takiego wrażenia.
1: Dokładnie. Mamy też całą serię innych bolączek związanych z tym, czyli taką listyzację troszeczkę i rankingowość filmów. Mam wrażenie, że współcześnie można spędzić dużo więcej czasu szukając odpowiedniego filmu do obejrzenia, przeglądając 20 list najlepszych horrorów, zanim obejrzymy cokolwiek i tworząc ogromną listę filmów do obejrzenia na każdej z platform, podczas gdy te listy nigdy w sumie tak naprawdę się nie kończą. Co najwyżej uciekają nam filmy i co gorsza, spędzamy także teraz obecnie coraz więcej czasu na kalkulacjach, jak połączyć jedną subskrypcję z drugą, jak najlepiej obliczyć, żeby akurat skończyć jakiś serial i przeskoczyć na kolejną platformę, żeby obejrzeć tamto, zanim zniknie. Kolejny problem, który uważam, że jest bardzo zaznaczony w ogóle w tym ekosystemie platformowym, to ogromna algorytmizacja naszego gustu, ponieważ no, tak, to, co pokaże się na naszej głównej stronie na danej platformie, ściśle zależy od algorytmu. Algorytm jest oczywiście na pewien sposób swoim autonomicznym bytem, ale też jest zewnętrznie sterowany, może być manipulowany. I nasz wybór staje się do pewnego stopnia, nasza uwaga w tej kwestii też jest towarem. Tak samo jak mówiliśmy, że filmy coraz częściej są towarem, to nasza uwaga i skupienie na danym na przykład filmie też jest warte kupienia.
0: Zdecydowanie. Tak więc bolączką współczesnego kina jest trochę właśnie ta streamingowość, mam wrażenie, że jednak trochę za dużo jest, ale z drugiej strony jakbym miał docenić coś, co dzisiaj rzeczywiście jest pewną możliwością, to taka trochę większa demokratyzacja samego filmu jako medium, że no tak naprawdę ty, mój drogi słuchaczu, posiadający telefon, możesz nakręcić jakiś film, który może to jest takie trochę górnolotne, może wygrać jakieś festiwale, może nawet trafić na jakiś streaming. I nie mówię to w pełni poważnie, bo były takie przypadki, przypadki. Ludzie, nawet youtuberzy, tworzyli określone treści, które potem kończyły się tak naprawdę efektem finalnym, którym był film, pełnoprawny film, który był doceniany przez wielu. No i też myślę, że często w internecie internauci doceniają takie trochę niezależne projekty, które sobie gdzieś wygrzebią. Też takie treści typowo fanowskie powstają w świecie, no, współczesnym, w świecie internetowym. I to też jest ewidentnie duży plus, myślę, współczesnego kina. No, ale jest to raczej coś mniej zauważonego. To nie jest kino rozumiane tak, jak to, myślę, większość z nas gdzieś w głowie ma. Więc to na pewno jest pewien plus, ale jednak nie odmienia pewnej perspektywy, którą tutaj przedstawiliśmy.
1: Dokładnie. Mam też nieodparte wrażenie, że cierpimy też na paradoksalnie w tym ogromnym urodzaju i ogromnym wyborze, cierpimy też na pewien sposób na brak dostępności pewnych filmów. Jesteśmy zamknięci w naszym głównym sposobem konsumpcji są obecnie bardzo często platformy streamingowe, ale jest ogromna masa filmów, cały dół góry lodowej kryjące się pod powierzchnią wody, które na pewien sposób giną w tej historii i mam wrażenie, że trudniej jest je obecnie czasami wyciągnąć z tych odmętów niż byłoby w czymś bardziej przypadkowym, czyli na przykład na półce sklepu, który sprzedaje filmy z drugiej ręki. Tam można jednak trafić na dużo egzotyczniejsze rzeczy niż to, co by nam się pokaże na platformie streamingowej.
0: To prawda, bo większość treści streamingowych, co już mówiliśmy, powstaje trochę jak z taśmy produkcyjnej. I to też przejawia się w różnych elementach tego filmu. Mówiliśmy o efektach specjalnych, mówiliśmy o scenariuszu, ale też bardzo, to jest dosyć ciekawym zagadnieniem. W internecie pisze się o kolorach w filmach. Ale teraz filmy robi się dość bezpiecznie, kolorystycznie, tak żeby były atrakcyjne, przez co bardzo duża część filmów wygląda jak trochę taka reklama z telewizji. I przykładem tego, bardzo prostym, jest Harry Potter, który, jeżeli widzieliście starą wersję, to on tam wbrew pozorom był bardzo odważny kolorystycznie. I gdy obejrzycie choćby zwiastun współczesnego serialu, to już widać, że te wybory kolorystyczne są bardzo bezpieczne. To znaczy łączenie niebieskiego z żółtym. Kolory dopełniające się, które są już najbardziej stereotypowym w kinie schematem na to, jak przypodobać się odbiorcy, żeby powiedział, no ładne te obrazki.
1: Niestety często właśnie są takie tanie wybory, choć są też pewne zmiany na lepsze, mam wrażenie, w tej kwestii. Niekoniecznie w kwestii kolorów, ale dźwięku. Mam wrażenie, że wiele filmów jest lepiej udźwiękowionych i lepiej zmiksowanych, jest to moje osobiste wrażenie, niż było dawniej. Zwłaszcza donoszę wrażenie, że starsze polskie kino cierpiało na ogromną bolączkę związaną z przykrym nagraniem dialogów. Ja osobiście wielu tych filmów nie jestem w stanie oglądać bez napisów, chociaż może to być tylko mój problem.
0: Na pewno problem dźwięku w polskim kinie jest w ogóle tematem.
1: To jest takim temat. Osobnym.
0: Na pewno tak, problem nagrywania dźwięku był problemem starszego kina. Natomiast coś, co wiele osób mówi a propos współczesnego kina, to jest dykcja aktorów. Że kiedyś było lepiej, teraz już jest trochę gorzej. No i może coś jest, no ale może właśnie to jest związane też z jakością właśnie tych narzędzi do nagrywania dźwięku, którymi dysponujemy. Dobrze, myślę, że powoli już będziemy tak dobijać do brzegu i już kończymy to nasze narzekanie na kino współczesne. Jedną z takich rzeczy, które powiedziałbym na sam koniec, to jest, że brakuje mi czasami takiej odwagi w współczesnym kinie, bo często mówi się o poprawności politycznej, często się wtedy mówi o, na przykład, nie wiem, wciskaniu jakichś wątków w jakieś produkcje. Ja bym myślał tutaj trochę inaczej, że kiedyś Martin Scorsese, wielki autor kina, robił takie Ostatnie kuszenie Chrystusa. Film, po którym ludzie nie wychodzili z kin. Oni je palili. Tu mamy na przykład filmu, który, ja nie uważam, że to jest jakieś wybitne dzieło. Nie uważam, że ten film jest dobry pod wieloma kątami. Uważam, że z wielu jakby perspektyw ma swoje duże minusy. Ale Zielona granica Agnieszki Holland była filmem o czymś. Takim rzeczywiście kinem zrobionym, który chce nam coś powiedzieć, takim interwencyjnym. I to było moim zdaniem fajne, że to było odważne kino, które wychodzi do tego widza i mówi mu: słuchaj, jest sprawa, coś się dzieje, ty musisz się wobec tego ustosunkować. Mogło ci się to nie podobać, mogłeś wyjść oburzony, mogłeś powiedzieć, tylko świnie siedzą w kinie, ale kurde, to rodziło dyskusję.
1: Jest coraz mniej rzeczywiście filmów, które są skłonne coś powiedzieć, które mają opinię na dany temat i nie są, nie żyją w strachu, żeby się tą opinią podzielić. I brak tej kontestacyjności we współczesnym kinie jest rzeczywiście dużym problemem. I bardzo też bym sobie życzył więcej filmów, nawet na różne sposoby się wypowiadających, ale jednak wypowiadających się. Bo sztuka w końcu chyba po to istnieje, żeby mówić.
0: Dokładnie. Myślę, że właśnie tutaj jest ten element, który czasami widzę, myślę współcześnie bardziej w kinie dokumentalnym, że kino dokumentalne czasami potrafi bardziej troszeczkę przyłożyć, że tak powiem metaforycznie. No a rzeczywiście...
1: Ostatni gatunek, który dysponuje jakąś

0: naszej dzisiejszej audycji, kino się zmieniło, to na pewno. No, czy jest lepsze, czy jest gorsze, trudno powiedzieć.
1: Myślę, że też musicie ocenić to sami we własnych sercach. My oceniliśmy to w jakiś sposób, może wam się podobać, czy nie. Mam nadzieję, że przyjemnie was nas się słuchało, przy mikrofonach byli
0: Filip Bestrzyński
1: oraz Mateusz Cierchowicz. Realizowała nas Michalina Ratajczak oraz Michał Tymkowski. Dzięki, że byliście z nami.
2: Ej, sorry, stary. Przestaniesz mi kopać w fotel?
3: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
2: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
3: No, zaraz ja cię tak, że się w filmie
2: ciekawe.
3: Pojawisz. Pojawisz się w filmie.
2: Ciekawe!
4: Lecisz tam na dół do popcornu.
2: No dawaj! A teraz w kinie!
5: W każdą sobotę o godzinie 18.
6: Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja.
7: Normalnie o tej porze.
6: W każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
7: Bo to normalne o tej porze. Tak. Raz lepiej, raz gorzej.
8: Myślisz, że Kanada to tylko hokej, długie zimy i syrop klonowy? Odkryj alternatywne muzyczne oblicze Kanady. Włącz Radio Afera. Każdą niedzielę o godzinie 14:00. Kanada pachnąca muzyką.
9: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9:00 wieczorem.
6: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
10: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
11: Wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne.

A teraz kultywujemy w sobie animozję, czyli takie uczucie niechęci. Nasze myśli są płytkie, rozprzestrzeniają się wirusowo i są ogłuszające. Och, jakże nam się podoba to uczucie bezpieczeństwa w duchu mentalności gromadnej. Internet ma kły i nieustannie cię pożera. To jest fragment drugiej zwrotki utworu Can You Afford to Be an Individual, przetłumaczony po mojemu na język polski oczywiście zespołu Nothing But Thieves. Mamy 2 minuty po godzinie 19, a ja witam serdecznie wszystkie osoby, które słuchają dzisiejszego mixtape'u. Słuchajcie, nie mogę się go doczekać, dlatego że przygotowałam dla was nie tylko ciekawe propozycje muzyczne, ale też wydaje mi się interesujący temat. Będzie trochę o mediach społecznościowych i trochę też o tym, jak działają i funkcjonują wielkie technologiczne firmy, czyli w skrócie Big Techy. I tak, zaczęłam od utworu, który w sumie pochodzi z płyty, która jakoś tak najbardziej kojarzy mi się w ogóle z taką trochę krytyką współczesnego świata, w takim sensie, że gdy w 2020 roku zespół właśnie wydał album Moral Panic, który tłumaczy się właśnie jako moralną panikę, to przesłuchanie tego w całości od pierwszego do ostatniego utworu coś we mnie zmieniło i to tak naprawdę. Pokochałam ten zespół bardziej, co nie wiedziałam, że jest możliwe, a z drugiej strony pomyślałam sobie o tym, że wow, jakby oni ujęli w słowa to, co mi było trudno ujmować w słowa bardzo często i zaczęło się tak naprawdę od singla, który zbiegł się dość mocno z początkiem pandemii. To był 18 marca i wtedy światło dzienne ujrzało Is Everybody Going Crazy? I to jest ten moment, kiedy właśnie wszystko stoi na głowie, bo wszystko wtedy stanęło na głowie w naszych życiach, w większości miejsc na świecie też. I mamy wtedy takie osoby, przy których znajdujemy spokój. I ten utwór właśnie był dla mnie taki uziemiający, wtedy, kiedy można było jeszcze wychodzić na zewnątrz, chociażby na spacer, chociażby z pieskiem, to po prostu słuchałam sobie tego utworu w kółko, pamiętam to bardzo dobrze. I on ze mną został i tak samo został ze mną właśnie ten utwór Can You Afford to Be an Individual, który tak naprawdę jest w dużej mierze wycelowany tak naprawdę w sprzeciw wobec władzy, która taka skorumpowana bardzo często żyje w takich komorach echa, czyli zamyka się w takich przestrzeniach, w których dostęp do treści jest zbliżony. W sensie dostęp do treści jest zbliżony do naszych, w sensie do treści zbliżonych do naszych poglądów i zgodnych z naszymi poglądami, czyli tak naprawdę słyszymy tylko to, co chcemy słyszeć. Słyszymy takie głosy potwierdzające i to z angielskiego jest echo chambers i to zjawisko to jest opisywane i też krytyka w ogóle nadużyć władzy, w tym przywódców państw i tutaj głównie, nawet bezpośrednio zespół się odwołuje do postaci prezydenta Trumpa, do takiego podążania za własnym interesem, za chciwością, za takim wybujałym ego. Niesamowity tekst Joe'ego Langridge Browna, który jest gitarzystą, ale też głównym tekściarzem właśnie Nothing But Thieves. I on tutaj wykorzystał taką strukturę hip-hopową, składającą się właśnie z wielu zwrotek i jednego takiego hooku. I taki fragment, który gdzieś tam do mnie zawsze przemawia, szczególnie gdzie Connor tam daje z siebie znacznie więcej niż zwykle, bo z reguły go nie słyszymy w takim wydaniu, takim agresywniejszym wokalnie. Jest tu ten fragment, że więc kim ty tak naprawdę jesteś, żeby mówić nam gdzie i gdzie nie przynależymy i kim ci się wydaje, że jesteś, żeby mówić nam, kogo możemy kochać, a kogo nie. I jest to bardzo,
bardzo mocny tekst, do którego zapoznania się was zapraszam. I jeszcze w ogóle, nawiązując do tego tytułu albumu, bo pomyślałam sobie, że to jest ważne do tej paniki moralnej, to jak pisałam w ogóle w artykule, bo ja kiedyś tą całą płytę recenzowałam, no to już 6 lat temu, wow. No ale tak, recenzowałam ją i tak, i to jest zjawisko nagłego rozprzestrzeniania się takiego niepokoju społecznego, które tego niepokoju społecznego spowodowanego zagrożeniem istotnych dla społeczności wartości. I teraz pytanie, które wartości tak naprawdę są zagrożone i tak dalej, ja nie będę odpowiadać. Każdy to tam sobie musi gdzieś tam sam wyjaśnić, ale myślę, że dobrym takim mottem tej audycji będzie zdanie, które pada w utworze właśnie Moral Panic, który został zainspirowany aktywizmem młodych ludzi w kontekście kryzysu klimatycznego i pojawia się tam takie zdanie Information Age is the Modern Joke, czyli tak naprawdę wiek informacji jest współczesnym żartem. No i pomyślmy sobie nad tym, chyba trochę tak jest. I dzisiaj będzie dość krytycznie o technologiach, ale oczywiście w sensie o też mediach społecznościowych, ale niekoniecznie w takim demonizującym sensie, tylko w takim naświetlającym sensie bym powiedziała. A z drugiej strony też na pewno wplotę gdzieś pozytywne aspekty, żebyśmy nie rozstali się z takim poczuciem bezsensu i beznadziejności i w ogóle, że nic się nie da zrobić i wszyscy jesteśmy zgubieni. Może trochę tak, ale wiecie, jest nadzieja, jest jej chociaż trochę, chociaż niezbyt optymistyczny jest też następny utwór, bo pochodzi też z niezbyt optymistycznego albumu, dość takiego agresywnego, od kapeli, którą zresztą cenię co najmniej tak samo jak Nothing But Thieves i mam tutaj na myśli Don Broco. Oni w 2018 roku wydali album Technology we współpracy z Donem Lancasterem i myślę, że współpraca z tym gościem bardzo dobrze robi Don Broco, bo też ich najnowszy album z kolei powstawał właśnie też we współpracy z nim i jest świetny. Dzisiaj słuchałam w samochodzie, no ale tak. I posłuchamy właśnie utworu Technology, czyli wiecie, łatwo zapamiętać Technology, który ma właśnie też ciekawą konstrukcję, bo jest trochę takim zapisem scrollowania, czyli tego przewijania treści w mediach społecznościowych. Dokładniej tutaj Rob Damiani mówił o Instagramie i trochę do czego to scrollowanie go doprowadziło. I to nie jest nic dramatycznego, po prostu zaczął odobserwowywać ludzi, bo stwierdził, że no gdzieś tam, i to mówił zresztą w wywiadzie dla Alt Press, że no tak naprawdę w rzeczywistości, tak personalnie moi przyjaciele nie są wcale tacy płytcy, nie są jakby bardzo zainteresowani sobą, tak bardzo nie zależy im na tym, żeby pokazywać się po to, żeby zdobywać takie publiczne uznanie. I on właśnie mówi, że winie za to media społecznościowe i taką naturę dzielenia się praktycznie każdym swoim momentem życia online. Ja wiem, że ten trend gdzieś tam kiedyś tam był, gdzieś tam na początku, ale czasem może faktycznie trochę tak jest, że może część osób mogłaby sobie pomyśleć, że hej, może nie trzeba się tym wszystkim dzielić. Może wystarczy zapisać to u siebie w galerii na przykład. No ale tak, posłuchamy właśnie Technology, a potem polecimy dalej.

Don Broco i Technology. Ja zawsze jestem pod wrażeniem, gdy słyszę ten utwór i zawsze jakoś tak nachodzi mnie taki moment refleksji, kiedy słucham całego albumu o tym samym tytule. I tutaj chciałam przytoczyć taki fragment, który właśnie podsumowywałby to, co zaczęłam mówić w ogóle o tym kawałku w poprzednim wejściu. I to jest tak, że zabierzcie technologię, zabierzcie ją do czasów, kiedy nie zdawałem sobie sprawy z tego, że wszyscy moi przyjaciele tak naprawdę mnie denerwują. I to jest takie bardzo luźne tłumaczenie, bo jak wiecie, lubię przytoczyć po prostu po polsku, żeby też było trochę bardziej tak, no, żeby więcej osób rozumiało, żeby nie było tej bariery językowej tutaj audycyjnej, więc wybaczcie, jeżeli nie jest zbyt dokładne, ale słyszeliśmy tekst przed chwilą, także mniej więcej wiecie, jak to brzmiało. No i tak, jest to celny komentarz, bo nawet ja się czasem po prostu łapię na tym, wiecie, że po prostu siedzę i sobie scrolluję i myślę sobie, po co ja obserwuję tych wszystkich ludzi, po co ja w ogóle tam zaglądam, co? A potem przychodzi też ta druga refleksja, że jednak dowiaduję się czegoś stamtąd. To znaczy wiem, kiedy są koncerty. Dowiaduję się na przykład tego, co dany twórca, twórczyni, osoba tworząca mówi o swoim dziele. Dowiaduję się, gdzie mogę iść na jakieś spoko wydarzenie w Poznaniu. Więc wiecie, żeby to wybrzmiało, to nie jest tak, że to wszystko jest złe. Tylko to, co też się podkreśla w tekstach, które między innymi czytałam ostatnio, to, że trochę brakuje jakiegoś sposobu na radzenie sobie z tym, że nikt nas nie uczył trochę tego, w jaki sposób współżyć z tymi technologiami, w takim sensie, że są one w naszym życiu, towarzyszą nam praktycznie cały czas, a szczególnie właśnie w różnych pokoleniach, zresztą te media społecznościowe też. I nie ma do końca na to przepisu i nie wiadomo, czy to dobrze, czy to źle. A te różnego rodzaju takie wskazówki i protipy, które są, no nie zawsze się sprawdzają. Na przykład teraz mogę wam powiedzieć, że mam zablokowany telefon, bo już skończył mi się dzisiaj czas na korzystanie z niego, bo powiedziałam sobie, dobra, półtorej godziny i koniec. No i teraz będę wracać do domu i nie wiem, co zrobię. Będę musiała wydłużyć ten czas i potem, wiecie, pewnie zapomnę o tym, że wydłużyłam ten czas i teraz będę siedzieć na telefonie 2 godziny, czy na przykład 2,5 godziny, bo wydłużę sobie ten czas, żeby móc słuchać muzyki, jak będę wracać do domu. Więc wiecie, o co chodzi. To jest po prostu taki, że czasem mam wrażenie, że nie da się wygrać z tym systemem, ale tak już przechodząc bardziej merytorycznie do tego, co przygotowałam, to przeczytałam sobie wywiad z wrześniowego numeru pisma, który przeprowadziła Katarzyna Kazimierowska z Alkiem Tarkowskim, który miał tytuł Czy wpatrzeni w ekran tracimy przeżycia? No i tutaj dziennikarka, autorka cyklu Strategie Przetrwania, bo właśnie ten wywiad jest z tej serii, rozmawia z doktorem socjologii i działaczem na rzecz praw cyfrowych. No i mówią właśnie o tym całym przeglądaniu mediów społecznościowych, o tym zjawisku doomscrollingu, czyli takiego po prostu kompulsywnego przewijania negatywnych informacji. Mówią też oczywiście o FOMO, czyli tym fear of missing out, czyli tym strachu przed tym, że coś nas ominie, jeżeli nie będziemy w sieci. O tym właśnie zatarciu tych granic między tym, co jest online, a tym, co jest offline. O tym, że większość z nas, no bo nie będę generalizować, nie powiem, że wszyscy, ale jesteśmy w tym takim stanie permanentnego podłączenia do internetu i jakiegoś takiego uzależnienia, ale nie w sensie takim, wiecie, że mamy z tym problem uzależnieniowy, tylko że uzależnienie od tego, co oferuje nam połączenie, ten internet w połączeniu z urządzeniami. I oni tutaj przyglądają się przede wszystkim właśnie na przykładzie robienia sobie zdjęć przy wieży w Pizie i przyglądają się trochę temu, jak tak naprawdę to zrobienie zdjęcia czy nagranie filmu przejmuje całe doświadczenie i my już niekoniecznie jesteśmy w danym momencie, tylko chcemy uwiecznić ten moment, żeby o nim pamiętać, żeby na pewno o nim nie zapomnieć. I pytanie, czy to trochę nie przytłacza tego doświadczenia. Ja nie odpowiadam na to pytanie, to już wiecie, ja będę rzucać
dla was pytania. Każdy sobie, wiecie, rozważa w swoich myślach gdzieś tam. W ogóle miałam pomysł na tą audycję. Chciałam w ogóle zacząć od tego, żeby powiedzieć, spróbujcie posłuchać tej audycji nie korzystając z telefonów po drodze, nie sprawdzając, nie wiem, maili, nie odpowiadając na wiadomości, ale zapomniałam o tym, a już jesteśmy prawie w połowie, więc jakby trudno, ale możecie zacząć od teraz, nigdy nie jest za późno. I to, co mi się podobało, wracając już tak do tego wywiadu, to to, jak Alek Tarkowski podsumował ten moment właśnie tego online-offline'owego świata, mówiąc tak. Teraz obserwujemy moment, kiedy to baśniowy online staje się tym dominującym, jeśli chodzi o nasze zaangażowanie i przeżycia, a offline jest coraz częściej w tle, na drugim planie. I ja czasem trochę się tak faktycznie czuję, że część rzeczy można by przecież zrobić offline. Można by przecież być in real life, w życiu prawdziwym. A jednak robimy to po prostu na komputerze. To ile razy ja sobie myślałam, przecież można byłoby się spotkać, nie? A pisze się z kimś na przykład godzinami. To dlaczego by się nie spotkać? I nie mówię tutaj o osobach, które wiecie, nie wiem, moja przyjaciółka z Rumunii, to nie jest tak, że my się zobaczymy za dwa dni, nie? Ale mówię o takich osobach, które gdzieś tam są i my jesteśmy w innych przestrzeniach, ale moglibyśmy być w jednej przestrzeni. I to jest bardzo ciekawe i tak sobie jakby to mi dało dużo do myślenia. I też to, jak on potem dalej w tym wywiadzie powiedział tak, ulegliśmy niesamowitej presji big techów, które przygotowując swoje usługi zaprojektowały nam świat. I to chyba nawet jest mocniejszy cytat. I to jest też, wydaje mi się, dobry moment do tego, żeby przejść do kolejnej propozycji muzycznej, którą omówię, myślę, trochę bardziej, jak już sobie posłuchamy. A będzie to utwór od Bastille, Doom Days, z albumu Doom Days. Nie wiem, o co chodzi z tym, że wybieram utwory, które są również tytułami płyt. To jest przypadek, ale tak, kawałek z 2019 roku. Posłuchajmy.

Tak brzmi utwór Doom Days od Bastille i to również jest jeden z takich utworów, który wzbudza we mnie bardzo dużo refleksji, mimo tego, że jest taki wyrażony dość mocno wprost. Nie jest on jakiś super skomplikowany, nie wiadomo co tam jest nawymyślane, nie. Ale to, w jaki sposób celnie oddaje gdzieś tam właśnie to, w jaki sposób trafnie diagnozuje społeczeństwo, wydaje mi się, jest bardzo celne. I tutaj Dan Smith, właśnie lider tego zespołu, w takim mailu rozesłanym do społeczności fanowskiej właśnie mówił o tym, że on miał taki być. To znaczy, chcieliśmy, żeby to było bardzo wprost, żeby opowiedzieć o takim, no, takiej próbie poszukiwania eskapizmu od tych wszystkich współczesnych lęków, od właśnie uzależnienia od telefonu, od uzależnienia od pornografii, od fałszywych informacji, od denializmu klimatycznego. I jakby wiecie, tą listę można ciągnąć bez końca. I okazało się, że jest bardzo wiele elementów rzeczywistości, które można by poruszyć w takim utworze. Więc ostatecznie Dan napisał 50 zwrotek, to jest bardzo dużo, 50 zwrotek. No i ostatecznie no, coś tam poskracali i wyszedł dwuminutowy utwór, 2:21. I myślę, że jego bardzo dobrym takim przesłaniem, które pojawia się na samym końcu, jest to, żeby jakby wylogować się chociaż na jeden wieczór i pozostać trochę w takim stanie na naiwności i gdzieś tam może być też takim hymnem higieny cyfrowej. Wymyśliłam to przed chwilą, tak, całkiem mi wyszło, myślę. No i ta higiena cyfrowa właśnie, to jest gdzieś tam taki ważny element tego, żeby właśnie jakoś sobie ustalać to, ile czasu tam spędzamy i jakby sprawczo decydować o tym, ile tego czasu chcemy mieć online, a ile tego czasu chcemy mieć offline. Bo oczywiście nie ma nic złego w tym, że gdzieś tam cyfryzujemy swoje ja, mamy te awatary, mamy te różnego rodzaju profile i przeżywamy różnego rodzaju doświadczenia w sieci. One również mają dużą wartość, społeczności fanowskie, niefanowskie, po prostu, nie wiem, jakieś grupy wsparcia, jakieś, nie wiem, grupy twórcze i tego rodzaju rzeczy, które tworzą takie zbiorowe przeżycia, mimo tego, że są one cyfrowe, wcale nie są mniej wartościowe od tych, które dzieją się w życiu realnym. Ale warto tutaj pamiętać o tym, że jednak to, ile czasu faktycznie poświęcamy na to online, może się łączyć później z różnego rodzaju kryzysami i to nie tylko w naszych życiach, ale może w życiach naszych bliskich. Trochę takiego oduczania się realnych kontaktów z drugim człowiekiem, trochę kryzysów uwagi, kryzysów zdrowia psychicznego i tak jak nawet mówił Alek Tarkowski w tej rozmowie, którą przeprowadziła z nim ta Katarzyna, nie ta Katarzyna, tylko którą przeprowadziła z nim Katarzyna Kazimierowska, mówili, że nawet po prostu taki kryzys egzystencjalny często towarzyszy po prostu tym wszystkim takim naszym rozsterkom. I smutny był na przykład cytat takiego profesora, nie wiem, czy profesora Jenny, teraz tak trochę się zakręciłam, takiego akademika Michaela Benedicta, który mówił, że życie nie jest nigdzie naprawdę przeżywane, ale organizowane pod oglądanie. I nad tym też bym się trochę zastanowiła, dlaczego właściwie robimy pewne rzeczy, czy one wynikają z potrzeby robienia ich, czy z potrzeby udokumentowania ich na późniejsze potrzeby dzielenia się nimi.
No i tutaj teraz chciałam przejść do takiej bardziej takiej technicznej części i trochę do wyjaśnienia tego, w jaki sposób tak naprawdę te media społecznościowe działają, bo niekiedy nie zdaję sobie sprawy z tego, że żyję trochę w bańce przez to, że pracuję w organizacji fact-checkingowej. Gdzieś tam mam styczność z technologią, mam styczność z mediami społecznościowymi, z tymi różnymi tematami, więc trochę o tym wiem, ale może nie wszyscy wiedzą trochę, jak to działa. I przeczytałam z kolei artykuł w tygodniu powszechnym, który się tam ukazał w połowie kwietnia. Mózg nastolatka to prac budowy. Jest to tekst dr Ilony Kotlewskiej, neurobiolożki i neuropsycholożki. I ona tam głównie skupia się na tym, jak kształtuje się mózg dzieci, później mózg starszych dzieci, czy już właśnie nastolatków. I potem jak to wygląda też w życiu dorosłym. I wiadomo, jak to jest. Wczesne dzieciństwo, czyli tworzenie się ogromnej liczby tych połączeń neuronowych i jakby trwający proces mielinizacji, czyli takiego procesu, który przyspiesza wielokrotnie przekazywanie informacji między neuronami. I dobra wiadomość dla tych osób, które jeszcze nie skończyły 30, to, że on trwa tak do trzeciej dekady życia. No a później już tak nie przyspiesza. Ale tak, no i ona tutaj właśnie wychodzi trochę od tego, jak bardzo te doświadczenia i nawyki młodych osób, które kształtują się właśnie gdzieś tam od dzieciństwa, później silnie wpływają na dalszy rozwój zdolności poznawczych. I tutaj ona tam opisuje przykład takiej wymyślonej bohaterki i ona tam po prostu sięga po cukierki, które okazują się tam jakimiś witaminami i tak dalej, i tak dalej. No i opisuje cały ten mechanizm układu nagrody, który jest częścią układu limbicznego i jest on właśnie szczególnie intensywny u małych dzieci. I on polega właśnie na tym, że wiąże się z tym takim z wytwarzaniem się dopaminy, czyli takiego neuroprzekaźnika, który powstaje w mózgu i pozwala po prostu przekazywać dalej sygnały neuronom. No i ta dopamina jest określana jako taki ten przekaźnik przyjemności. I to oczywiście ona tam opisuje, Ilona Kotlewska, że jest to takie uproszczenie, gdyż ten mechanizm jest bardziej skomplikowany, tam są zaangażowane też inne neuroprzekaźniki, jakieś inne rzeczy, neoadrenalina tam wchodzi, później dalej, jeszcze mamy serotoninę i endorfiny. W każdym razie mamy te różnego rodzaju obszary mózgu, które są odpowiedzialne za kontrolowanie impulsów oraz za planowanie i przewidywanie konsekwencji własnego zachowania. I one rozwijają się właśnie szczególnie długo. To jest to, co gdzieś tam się rozwija właśnie nawet do trzeciej dekady życia. I gdzieś tam ten układ nagrody został tak naprawdę zaprzęgnięty przez systemy mediów społecznościowych, które tak naprawdę zrobiły z tych wszystkich platform trochę takie kasyna, które właśnie mają dawać nam te wyskoki dopaminowe, mają nas nagradzać w jakiś sposób właśnie tymi lajkami, komentarzami i innymi takimi rzeczami. I wiadomo, że teraz sporo z nas się trochę już uodporniło na to. Jednak to, na ile jesteśmy odpornieni na to na poziomie świadomym, to jedno, a to, na ile to działa, kiedy przestajemy już być tacy czujni, to jest druga sprawa. I to, co jest ciekawe, to, że tak naprawdę mówi się o tych 3 sekundach w przypadku oglądania jakichś TikToków, czy wiecie, innych materiałów wideo, tych takich pionowych, że okej, 3 sekundy to jest najważniejsze, bo inaczej ktoś przewinie filmik dalej, ale tak naprawdę wystarczy nam 0,5 sekundy zaledwie, żeby informacja dotarła do kory wzrokowej i została przekazana dalej, czyli tak naprawdę podejmujemy tą decyzję znacznie wcześniej, czy chcemy coś obejrzeć dalej, czy nie. I myślę, że to jest bardzo ciekawe. I tutaj jeszcze to, co chciałabym z tego artykułu, zanim posłuchamy utworu, który jest tak trochę mniej powiązany dosłownie z tym tematem, ale gdzieś tam stwierdziłam, że Radiohead nam się wpasuje tutaj bardzo dobrze w tą audycję, to, że przytacza ona badanie z 2017 roku, które było przeprowadzone pod kierownictwem Adriana Warda. I tam pisze tak, że okazało się, że samo oczekiwanie na powiadomienie rozprasza uwagę tak samo, jak korzystanie z telefonu normalnie.
I to znaczy, że telefony pożerają bardzo dużo zasobów naszej uwagi, która też zresztą nie jest jakaś jednolita, wynika ze współpracy różnych sieci neuronalnych, ale jest ona cenna i po prostu no, jesteśmy w tym. I to jest naprawdę takie dojmujące i jeszcze chciałam jeszcze jedną rzecz, to właśnie o tym właśnie scrollowaniu, nieskrolowaniu i powiadomieniach i tak dalej, już naprawdę przechodząc do utworu, to jak pojawia się gdzieś też taka myśl, że te algorytmy stosowane właśnie w mediach społecznościowych i tutaj chodzi o na przykład nieskończone przewijanie czy automatyczne odtwarzanie następnego materiału, wykorzystują właśnie działania tego układu nagrody, żeby jak najdłużej trzymać nas przy ekranach. I tym zakończę. I posłuchamy sobie Motion Picture Soundtrack od Radiohead, żeby... No, okej, utwór nie jest optymistyczny za bardzo, ale myślę, że jest taki klimatyczny, więc może trochę tak na odstresowanie niech będzie.

motion picture soundtrack od Radiohead z albumu Kid A 2000 rok, także cofnęliśmy się nieco w czasie. Trochę tak wyjęłam nas z tej rzeczywistości, w której jesteśmy i cofnęłam się no troszeczkę. Tak, te 26 lat do tyłu. I tak, mówiłam do was trochę o uwadze, trochę o tym układzie nagrody, trochę o tym, jak to tak naprawdę wygląda, że my się tak dajemy wciągać w media społecznościowe. No i tutaj też dużą rolę oczywiście grają te mistyczne algorytmy. Do końca wiadomo, nikt z nas nie wie, jak to wygląda, nikt z nas też nie wie, jak one do końca działają, ale to, co wiadomo, to to, że w 2018 roku wyciekła jedna z prezentacji naukowców, którzy ostrzegali Facebooka przed tym, że tak naprawdę ich algorytmy wykorzystują to, jacy my jesteśmy podatni, raczej to, jak nasz mózg jest podatny na wytwarzanie się podziałów, na takie sytuacje lub zachowania konfliktowe, dzielące. I to zostało opublikowane w Wall Street Journal. Ja wiem to z kolei z książki Maxa Fischera, która w polskim wydaniu nosi tytuł W trybach chaosu i tam dalej pod tytuł, a po angielsku The Chaos Machine. I tak naprawdę Mark Fisher w takim, no z perspektywy amerykańskiej jednak, no bo tam ten świat opisuje, to też przybliża właśnie to, w jaki sposób doszło do tego, że te mechanizmy zaprojektowane w ten sposób przyciągają i zatrzymują naszą uwagę, jednocześnie też tak naprawdę wpuszczając nas w te komory echa, które mają wprost prowadzić do radykalizacji poglądów w jedną albo w drugą stronę. I trochę takiego procesu też budowania nawyków i działania wbrew sobie. Wykorzystania naszej wrażliwości na potrzebę walidacji. Tutaj mówi się o takim czymś jak social validation feedback loop, czyli o takim zapętleniu potrzeby społecznej walidacji, społecznego uznania i tak naprawdę jednym z takich gorszych momentów dla nas, a no cóż, lepszych dla takich Facebooków i innych było to, kiedy właśnie wymyślono reakcje, kiedy wymyślono komentarze. Tak na dobrą sprawę, to ten koncept takiego socjometru zrodził się od pytania jednego psychologa, Marka Leary'ego, który zapytał, jaki jest właściwie cel tej samooceny. I tutaj jedną z definicji, która jest przytaczana, jest to, że ta samoocena to jest taka psychologiczna miara stopnia, do którego my postrzegamy, że samoocena to jest taka psychologiczna miara stopnia, do którego my chcemy być postrzegani w ramach takiego bycia docenianym w relacjach z innymi i bycia społecznie akceptowanymi. I tak się dobrze składa w zasadzie, że poruszyłam ten temat samooceny, bo nawiązuje do niej pośrednio, ale jednak też w pewnym sensie wprost utwór Television od Idols z albumu Joy as an Act of Resistance. I tutaj też 2018 rok. Dzisiaj mamy trochę rzeczy z 2018. Dobry rok dla muzyki, pozdrawiam. I jest to utwór, który Joe Talbot napisał dla swojej córki, ponieważ chciał pokazać jej, że tak naprawdę jest coś dobrego w celebrowaniu swoich wad i nie dążeniu do tych nierealistycznych ideałów piękna. Chciał ją w jakiś taki sposób zmotywować, ale też ten utwór jest trochę wynikiem
może jakiejś takiej frustracji czy takiego przytyczka w nos do tych wszystkich osób, które krytykowały w ogóle Talbota za to, że porusza w ogóle taki temat. Jak on może poruszać taki temat? Przecież w końcu mówiła już o nim Beyoncé i to on właśnie w Kerrangu opisywał ten przykład, że Beyoncé już o tym śpiewała, to on nie musi. A on wtedy w kontrze opowiedział, że tak naprawdę tyle razy mówiono mu, że jest brzydki i niewarty uwagi w różnych magazynach, gazetach i tak dalej, że może jednak ma on coś do powiedzenia. I tutaj taki fajny fragment z tego utworu to, że jak to się mówi? Okej, przeczytam po angielsku tym razem. 'Cause I smash mirrors and freak TV, I go outside and I feel free. 'Cause I smash mirrors and freak TV and the magazines. I tak, oddaję głos Joey'emu Talbotowi i zespołowi Idols i utworowi Television.

Idols i utwór Television z albumu, właśnie z jakiego to było albumu, tak, bardzo, bardzo dobrego albumu Joy as an Act of Resistance z 2018 roku. I słuchajcie, ja mam niewystarczająco czasu, żebym mogła powiedzieć o wszystkim, co chciałam powiedzieć, ale to oznacza, że może będzie część druga. W każdym razie to, co na pewno chciałam dzisiaj przekazać, to to, że jeżeli chcecie zagłębić się w temat i interesuje was trochę właśnie ten przemysł technologiczny, ten cały świat właśnie Big Techów, to serdecznie polecam książkę Sylwii Czubkowskiej, Big Techy, jak wielkie firmy technologiczne przejmują władzę nad Polską i światem. Jest to uwzględnienie właśnie kontekstu polskiego w tym całym Big Techowym świecie. Jest taka szersza perspektywa i jest przybliżone 10 strategii tych wielkich firm technologicznych właśnie na to, żeby władać światem. I tak, to co w ogóle jeszcze tutaj jest bardzo, bardzo ważne, to, że warto zwrócić uwagę na takie połączenie technologii z polityką, które bardzo widoczne jest w case'ie, w sprawie tak naprawdę firmy Palantir, której nazwa w ogóle pochodzi od kamieni widzenia z Władcy Pierścieni, ciekawostka. W każdym razie jest to trochę taki Big Brother. Jest to tak naprawdę jest to dostarczanie analizy danych dla wojska, dla wywiadu i policji, ale tak naprawdę szeregu wszystkich różnych innych jednostek. Jest to analiza operacyjna, a tak naprawdę w rzeczywistości jest to trochę takie działanie na pograniczu technologii i ideologii. Niedawno na Twitterze, teraz X-ie, pojawił się manifest właśnie wydany przez po prostu firmę. No i powiem wam, że jest on trochę niepokojący. Zresztą to, co mówią twórcy samego Palantira, Peter Thiel i Alex Karp również. Mieliśmy teraz na zajęciach, na studiach przyjemność trochę posłuchać o nim i w ogóle posłuchać słów i Thiela, i Karpa. I powiem wam, że mrozi trochę krew w żyłach, gdyż Thiel mówił między innymi coś takiego, że okej, oni nie wygraliby wyborów, ale mogą osiągnąć coś podobnego technologiom. A Karp w ogóle mówił, że dla niego to nawet nie jest problem tak naprawdę, i to oczywiście, tak wiecie, parafrazuje, trochę hiperbolizuje, nie jest problem tak naprawdę nawet zabijać, gdyż no jakby ten system jest wykorzystywany przez wojska, jest wykorzystywany do targetowania i między innymi wspomagał tutaj wojska izraelskie w atakach na Gazę, tych także, które były, jak wy wiecie, na te jednostki po prostu niewojskowe. No i to jest trochę taki case, i to nie jedny i nie jedyny tak naprawdę, który pokazuje to, że Silicon Valley, czyli Dolina Krzemowa, tak naprawdę szuka trochę swoich dróg do tego, żeby wejść w politykę, a nawet przejąć nad nią kontrolę. I mówię o tym też dlatego, że gdzieś tam ten system palantirowy no najprawdopodobniej będzie u nas wdrażany w Polsce także. Na ten moment w celach wojskowych, ale w innych krajach na przykład to też są współprace ze szpitalami, z jakimiś jednostkami zdrowotnymi, z jednostkami bankowymi. No przeróżne są te opcje tak naprawdę. I ta technologia stała się tak naprawdę drogą do władzy dla wielu, a sztuczna inteligencja, na którą był boom, wykorzystywana jest tak naprawdę jako broń. I to też jest dość niepokojące. I to wcale nie oznacza, że my tutaj nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. Zresztą Sylwia Czubkowska już gdzieś tam w swoim wpisie na LinkedInie, bo mówiła, że musiałaby osobną książkę napisać o tym, co my możemy zrobić tak naprawdę. Ale jeżeli czytać mądrych ludzi, to
to świat nie jest do końca stracony. No ale z takich celnych jeszcze myśli na koniec, no to w artykule Tomasza Stawiszyńskiego Upadek człowieka z Davos, to jest kwietniowy numer pisma, pojawia się takie zdanie, że platformy początkowo wydające się niszowymi enklawami stały się laboratoriami idei, które dziś kształtują rzeczywistość polityczną. I tak. Dużo właśnie jest tego przemieszywania się takich porządków i tego takiego powiązania z tym i tak naprawdę może wprowadzenia nowego, które jeszcze nie nadeszło, ale być może nadejdzie, bo gdzieś tam pisze się trochę już o takim wyczerpaniu liberalną demokracją, o takim szerszym braku zaufania do nauki, o podziałach klasowych, które właśnie wynikają z tego, że mamy elity i to nie w takim spiskowym sensie, że rządzą nami i tak dalej, tylko po prostu widać te podziały i widać też chaos, które one rodzą. I jest jakaś taka nieufność, która w dużej mierze jest właśnie to, o czym pisze Stawiszyński, jest skierowana właśnie wobec tej klasy symbolicznej, czyli nauki, czyli akademii, a niekoniecznie właśnie w stronę miliarderów. I też on właśnie w sposób taki dość ciekawy opisuje właśnie to, dlaczego właśnie w wyborach prezydenckich przewagę miał Nawrocki, a nie Trzaskowski. I to jest też taki ciekawy wątek. A z kolei Czubkowska w artykule Ciemno prawie noc pisze o tym, że wkraczamy w ciemne oświecenie, czyli w taką epokę pełną technoautokratyzmu i akceleracjonizmu. I ja liczę na to, że jednak się z niej wydostaniemy kiedyś i że to tak naprawdę tylko jakiś taki stan przejściowy, bo te monopole i władza big techów oczywiście nie jest niczym dobrym i to jest jakby, wiecie, tak by się powiedziało trochę stating the obvious, nie? Ale... Ale tak, polecam w ogóle czytać Czubkowską, bo bardzo, bardzo mądrze pisze o technologiach i też Gosię Fraser polecam. Ona trochę bardziej cięto językowo, ale no, naprawdę w sposób bardzo celny te dwie twórczynie opisują to wszystko. A teraz posłuchamy sobie utworu jeszcze tak na koniec, ale taki przed koniec. Posłuchamy sobie utworu The News od Paramore z albumu This Is Why.

0: The News od Paramore. Ja mam jeszcze dokładnie minutę z wami, więc pozwolę sobie zakończyć i trochę podsumować. Zacznę od tego, że okej, żyjemy sobie w takiej epoce informacyjnego, wielowymiarowego chaosu. Tutaj znowu cytując Stawiszyńskiego, ale mamy sprawczość, więc chciałam tak powiedzieć, że żeby dbać o siebie, żeby pamiętać o tym, że jest i offline, i jest online, i dzieją się różne rzeczy, i mamy wpływ na to, i może to nie jest proste, może to nigdy nie było proste, i nie będzie proste, ale jesteśmy w tym razem, więc możemy się w tym wszystkim wspierać. Ja wam serdecznie dziękuję za dzisiejszy mixtape. W przyszłym tygodniu będę z gościem, także słuchajcie koniecznie. Dziękuję wam i słyszymy się oczywiście za tydzień w sobotę.
1: Wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19.
2: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
4: Czarna niedziela, godzina 15. Czarna muza, czarna litera, czarna sztuka i czarna kultura.
5: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
2: Autopromocja. Radio Afera, 98,6 MHz.

Witam serdecznie. Rozpoczynamy kolejne wydanie Cieni Silosu. Sprzed mikrofonu i konsolety realizatorskiej kłania się Alicja Miszczak, a dzisiaj, tak jak wspomniałam na poście na Instagramie, audycja będzie poświęcona polskiej muzyce, ponieważ dzisiaj jest 2 maja, Dzień Polskiej Flagi, a jutro jest 235. rocznica podpisania Konstytucji. Więc stwierdziłam, że dobrym pomysłem będzie, aby wszystkie dzisiejsze utwory, które wybrzmią na audycji, będą przez polskich wykonawców. Fading Colors jest to jeden z chyba najbardziej kultowych zespołów darkwave'owych, gotyckich i rozpoznawalny także poza granicami naszego kraju. Co ciekawe, zespół w tym roku obchodzi swoje 40-lecie, więc już szmat czasu na scenie. Wcześniej byli znani pod nazwą Bruno Wątpliwy i założycielami tego zespołu byli bracia Krzysztof Rakowski i Leszek Rakowski, którzy są organizatorami festiwalu Castle Party, a wokalistką tego zespołu została znana pod pseudonimem Decoy Katarzyna Rakowska-Smoczyńska, późniejsza żona Leszka Rakowskiego. Zaczęliśmy od utworu Lorelei z albumu Scared Off z roku 1998, ale ta płyta kryje też nie lada gratkę, ponieważ dwa utwory Eveline i jedna wersja tego utworu została nagrana we współpracy z brytyjską wokalistką i poetką Anną Clark. Więc teraz posłuchajmy tej wersji tego utworu.

Fading Colors, Anne Clark, Eveline, to już za nami. A kolejny zespół to pochodzący z Łodzi Controlled Collapse, tworzący w nurcie elektroindustrial, który powstał w 2003 roku. Wielokrotnie występował na wcześniej wspomnianym festiwalu Castle Party. I teraz posłuchajmy sobie utworu Monster z ich albumu Distorted Dreams z 2010 roku.

Kolejny zespół, który Wam przedstawię, to zespół pochodzący z Gdańska Wieloryb, który powstał w 1994 roku i zadebiutował jako trio albumem 1 i dzięki temu albumowi był nominowany do Nagrody Muzycznej Fryderyk. I teraz usłyszymy najnowszy utwór dosłownie sprzed tygodnia, Be There, 44 Seconds Remix tegorocznego albumu God Kneels i utwór Digital Confession oraz zeszłego roku utwór Burn the Flesh.

So you drink, you write, or you shut up. And somehow, you make it.

Dwa utwory Wieloryba już za nami. Kolejny zespół, który będzie się wyróżniał, ponieważ będzie śpiewał po polsku. Mowa tu o zespole postpunkowym, coldwave'owym Mezonet, pochodzący z Opola, który jest zainspirowany surowością brzmień zimnofalowej sceny z lat 80. i włączają to w swoją twórczość. I teraz od Mezonet posłuchajmy dwóch utworów. Najnowszy Stacja i troszeczkę starszy tutaj we współpracy z Naską Polny Mak.

Dzisiaj po polsku jak najbardziej. Stacja i Polny Mag i zespół Mezonet. Kolejny zespół, który udało mi się znaleźć. Zespół, który raczej nie znalazłam zbyt dużo informacji, ale muzyka ich mi bardzo przypadła do gustu. W zeszłym roku wydał jeden album, Teleport. Nazywa się Zebra Type 1 i z ich albumu dwa utwory, Deadline i Teleport.

0: Zebra Type 1, Deadline i Teleport. Przed nami ostatni utwór tej audycji. Jest święto, ale pamiętajmy, że jest też sobota, więc jak najbardziej można tańczyć i można świętować, więc zakończmy to tanecznie. Def Camp Project, zespół powstały 25 lat temu w Kluczborku. Określają swoją muzykę jako elektryzująca mieszanka nowoczesnych brzmień elektroindustrialnych i dekadenckiego indie rocka, inspirowana nostalgicznymi brzmieniami gotyku Cold Wave z lat 80. Nic dodać, nic ująć i tak was zostawiam. Death Camp Project i utwór Rule and Control z albumu Sexy Mers 2007 roku. A my słyszymy się za tydzień. Alicja Miszczak, dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.
1: My name's Alicia Rhodes. I'm from England.
2: And you're a goddess.
1: Well, I don't know about that. I'm just a sexaholic.

0: Cienie Silosu. Przemysłowe brzmienie na 98,6. W każdą sobotę o 20.
1: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
2: Normalnie o tej porze.
1: W każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań, niedziela, godzina 11:30.
3: Jezu, gdzie jestem?
4: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18:00, niedzielę, 17:00. Sabotaż i wiesz.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama. Normalnie o tej porze najlepsza alternatywa w eterze.
6: Yeah. Sending this one out to my man Killer B. No doubt indeed.

0: 的胡群来，那就等下去。
1: 来说，来，
2: 你敢输我的钱？
3: Bank receipt notes.

0: Autopromocja.
1: Krótko o klasyce. W każdą niedzielę o 9:30. Daj się zaczarować dźwiękom.
2: W niedzielę o 19:00.
3: Wyjdź na podróż do bliskich nam krajów.
4: Pokój się zaprosi na biskupa na wzór.
5: Audycja Alternatywne Rambory.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja.
6: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Portret sprawcy.
2: Usłysz kryminalne historie. Historie. W niedzielę o 12:30.
1: Tylko w Radio Afera.
3: Przepraszam, co to za tramwaj?
4: To Soul Tram. Get down! Soul, funk, trochę bluesa i sporo brzmienie retro. W każdą niedzielę o 13:00. Get down! Soul
5: Tram! Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9:00 wieczorem.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
6: Yeah. This the real one, baby.
7: I'm telling you.

Christ, toi.

Normalnie o tej porze na 98,6.

0: Come on, y'all, y'all are crazy, man.
1: Autopromocja.
2: Miejsce, w którym literatura spotyka się z filmem i sztuką. Od stron powieści, przez ekrany kin, aż po galerie sztuki. To tutaj klasycy wkraczają do współczesności, a ich historie ożywają na nowo. Zaczytanie w kulturze, każdą niedzielę o 12.
3: Nieznane utwory znanych wykonawców.
4: Muzyczne wykopaliska. Nieznane połączenia muzyczne.
3: Znani, nieznani.
4: W każdą niedzielę o 18.
3: Tylko w Radiu Afera.
5: Wieczornik w Radiu Afera.
6: W niedzielę po godzinie 20.
5: Na wieczorne opowieści utkane z dźwięków i słów zapraszają Paulina Franckowie,
6: Szymon Siwierski
5: i zespół Wieczornik.
1: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Normalnie o tej porze na 98,6.
7: Czasami widzę avizo, avizo, avizo. Wracam i widzę avizo, avizo, avizo.

Jestem liczbą. Komornicy gonią mnie przez całą Rzeczpospolitą, a w dostarczaniu papierów do mnie tu regot pobito. Więc panie listonoszu, sio, chcesz, to wracaj z policją. Parę mandatów, parę stóp zachęcę z kiełem i partyką.

Get

Normalnie o tej porze w radiu Afera. Najlepsza alternatywa w eterze. You got the chill.

zaprosiliśmy do naszego studia jednego z wielbicieli muzyki młodzieżowej. Może byś przeprowadził wywiad, masz pytanie, to pierwsze.